0: używamy ognia do zwalczania pożarów, tak, że możemy zmniejszyć ilość paliwa, bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
1: Dowódca modułu GFFF, młodszy brygadier Jakub Siczek. Będziemy stacjonować w trzecim największym regionie w Hiszpanii, to jest Castilla La Mancha. To rejon, który jest bardzo wysoko zagrożony, jeżeli chodzi o kwestie pożarowe. Aktualnie jest tam wysoki trzeci poziom zagrożenia pożarowego. Temperatury sięgają nawet 40 stopni Celsjusza.
2: W pierwszej turze do Hiszpanii wylecieli strażacy z Wrocławia, Rzeszowa i Poznania. Towarzyszy im 5 funkcjonariuszy z Komendy Głównej i Wojewódzkiej. Druga tura zacznie się 11 sierpnia, trzecia 20 sierpnia. Każda będzie tak samo liczna, ale za silą jest strażacy z innych województw. Polacy polecieli do Hiszpanii w ramach programu wzajemnego wspierania się państw europejskich w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Miał zakaz prowadzenia pojazdów i był pod wpływem, mimo to wsiadł za kółko. W sobotę w Kamieńcu Wrocławskim, niedaleko stolicy Dolnego Śląska, pojazd osobowy uderzył w słup energetyczny. Za kierownicą siedział pijany 68-latek.
3: Mężczyzna kierujący pojazdem osobowym marki Kia stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup energetyczny. Utrudnienia w tym miejscu trwały ponad 2 godziny, związane były z naprawą tego słupa. Mężczyzna w wydychanym powietrzu miał 2 promile alkoholu oraz posiadał aktywny zakaz sądowy prowadzenia.
2: Mówi nam Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Oprócz mężczyzny nikt inny nie ucierpiał w tym zdarzeniu. 27 września mieszkańcy Krakowa pójdą do urn. Na ten dzień premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta miasta. Decyzja pojawiła się dopiero 2 miesiące po referendum, w którym odwołano Aleksandra Michalskiego. Trzeba było czekać na prawomocne oddalenie zażalenia w sprawie tego głosowania i ostateczne uznanie przez sąd, że było ważne. Kandydat PiSu na prezydenta Krakowa, Michał Drewnicki, mówił o zamierzonym opóźnianiu wyborów.
4: Dla mnie była rzecz skandaliczna, że poprzez różnego rodzaju sztuczki, procedury prawne nie szanuje się wyroku wyborców, mieszkańców Krakowa. Natomiast finalnie dobrze się stało, że sąd potwierdził, że referendum było ważne.
5: Cały ten proces protestów wyborczych jest procesem zgodnym z prawem. Natomiast trzeba doprowadzić do takiej konstrukcji przepisów, żeby takie procesy szybko zamykać, sprawnie zamykać, ale oczywiście zgodnie z zasadami demokracji.
2: Dodaje Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedziało już kilkanaście osób. Na wakacjach spokojnie i dobrze, żeby tak pozostało. Na półmetku letniej przerwy kuratorium w Krakowie prosi o rozwagę podczas zorganizowanych wypoczynków. W naszej bazie zarejestrowanych jest 2840 wypoczynków. Dotychczas przeprowadziliśmy 334 kontrole, podczas których okazało się, że 14 z nich nie jest zgłoszone do bazy. Mówi małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska.
6: Tłumaczą się organizatorzy, że oni nie wiedzieli. Trzeba wypełnić kto, co, kiedy, czy ma uprawnienia, czy człowiek był karany, czy nie figurują w bazie przestępców seksualnych. My musimy pamiętać, że ciąży nad nami wszystkimi ustawa Kamilkowa i brak określonych dokumentów skutkuje zgłoszeniem na policję.
2: Kuratorium przypomina też, że przed każdą zorganizowaną rekreacją rodzic musi wypełnić kartę kwalifikacyjną uczestników wypoczynku. Czy Polacy są przygotowani na zagrożenia militarne? Wrocławski Safety Project przeprowadził badania na ten temat.
7: Polacy odpowiadają wprost. Obawiamy się ataku rakietowego, ataku dronowego, obawiamy się wojny. To faktycznie jest czasami nawet i połowa respondentów. Polacy bardzo wysoko też oceniają te inicjatywy, które miały miejsce w ostatnich latach, jak właśnie poradnik bezpieczeństwa, czy w ogóle powołanie systemu ochrony ludności. To, że wreszcie zaczęliśmy inwestować jako państwo w schrony.
2: Tłumaczy nam major Jarosław Stelmach, prezes Safety Project we Wrocławiu, który organizuje szkolenia i ćwiczenia z ochrony ludności i obrony cywilnej. Polacy wskazują, że brakuje im czasu, by przyswoić wiedzę na temat postępowania w przypadku zagrożeń.
7: Najpopularniejszą odpowiedzią jest to, że nie mają czasu. Brakuje nam czasu na bezpieczeństwo. Brakuje nam czasu, żeby nad tym poradnikiem się pochylić, żeby z rodziną przećwiczyć, żeby wykonać czynności przygotowawcze w zakresie zasobów. Drugą odpowiedzią jest oczywiście brak środków.
2: Oprócz poradnika bezpieczeństwa można też zerknąć na stronę gdziesieukryć.pl. To mapa punktów schronienia w kraju. 17-latkowie dobrze radzą sobie za kierownicą. Od marca osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzamin zdają skuteczniej niż starsi kandydaci. Na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy czeka 17-letni Michał.
8: Wybieram się na studia. Dobrym pomysłem było to, żeby mieć już prawo jazdy. Za miesiąc mam 18 lat i teraz są wakacje, więc w sumie to idealny czas, żeby rozpocząć naukę na prawo jazdy. Odliczę dni do końca szkoły, żeby zacząć prawo jazdy właśnie. Jest lekki stres, da się to ogarnąć i przede wszystkim trzeba dużo ćwiczyć.
9: Ale dobrze się czujesz za kierownicą?
8: Póki co to tak.
2: Część nastolatków bardzo dobrze radzi sobie za kierownicą, uważa instruktor nauki jazdy Laszek Kozioł. Zaznacza jednak, że nie każdy 17-latek jest wystarczająco dojrzały, by prowadzić samochód.
10: W sumie każdy jest inny.
11: Pan jest za tym, żeby tak młodzi kierowcy zaczynali już kurs?
10: No i tak i nie. Ja bym chciał, żeby każdy, zanim pójdzie, miał rozmowę z psychologiem i psycholog, żeby określił, czy on już jest taki dojrzały, czy

0: się nadaje, czuje tą odpowiedzialność, tą presję, że są inni uczestnicy ruchu, że nie jest sam właśnie, żeby określił, czy już psychicznie dojrzał.
1: Ministerstwo Infrastruktury podało, że w ciągu 3 miesięcy ponad 73% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B. To wynik wyraźnie lepszy.

0: inni uczestnicy ruchu, że nie jest sam właśnie, żeby określił, czy już psychicznie dojrzał.
1: Ministerstwo Infrastruktury podało, że w ciągu 3 miesięcy ponad 73% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B. To wynik wyraźnie lepszy.

0: wątpień doświadczonego kierowcy. Jest lepiej niż planowaliśmy, tak górale podsumowują półmetek tegorocznych wakacji. Na początku nastroje w branży turystycznej były kiepskie. Teraz okazuje się, że po bardzo słabym początku wakacji mamy bardzo dobry półmetek sezonu urlopowego. Obłożenie w Zakopanem w wielu miejscach sięga 100%, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: Nie tylko właściciele obiektów noclegowych potwierdzają, że jest lepiej niż się spodziewali, natomiast bezwzględną wartością jest to, iż cena dzisiejsza w porównaniu do ceny z tej samej doby zeszłego roku jest o 20% wyższa. To jest znakiem ewidentnie nadstandardowego popytu.
2: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Po 15 się zacznie, no i po 15 się zaczęło. Zawsze to jest tak, że ten początek lipca jest dużo słabszy.
3: Sierpień zawsze jest ciutkę lepszy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu i mniej więcej do 20 sierpnia taki gorący okres będzie trwał.
0: Dodaje Emilia Glista, która pomaga hotelom i pensjonatom w pozyskiwaniu klientów. Kto więc ma plan na pobyt w górach w sierpniu, a nie ma jeszcze rezerwacji, powinien się pospieszyć z poszukiwaniem. Coraz więcej stulatków otrzymuje specjalne świadczenie za wiek. W całym kraju pobiera je już 4 tysiące osób. To prawie 7 tysięcy złotych miesięcznie. A o szczegółach prosto z Bydgoszczy nasz reporter Dawid Olszewski.
4: Świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Liczba pobierających je osób systematycznie rośnie.
5: Tylko w pierwszym półroczu tego roku grono beneficjentów powiększyło się o ponad 200 osób i w czerwcu świadczenie honorowe z ZUS-u pobierały już 4262 osoby.
4: Podkreśla Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. W tym regionie najstarszy beneficjent świadczenia ma 110 lat. Pieniądze przysługują niezależnie od pobieranej emerytury.
5: Świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie, wypłacane dożywotnio.
4: I co roku wzrasta wraz z marcową waloryzacją.
0: Większość stulatków nie musi składać żadnych wniosków. Jeśli pobierają świadczenie emerytalno-rentowe, ZUS przyznaje świadczenie honorowe z urzędu. 5 jednostek WOBR w województwie łódzkim zostanie doposażonych w nowoczesny sprzęt ratowniczy. To możliwe dzięki ponad milionowi złotych z budżetu obywatelskiego. Ratownicy podkreślają jednak, że nawet najlepsze wyposażenie nie zastąpi rozsądku. O szczegóły pytała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
6: Jak my, wypoczywając nad akwenem wodnym, możemy w razie jakiejś kryzysowej sytuacji zadziałać?
7: Pilnujmy te najmłodsze nasze pociechy. Janusz Ciechanowski, prezes rejonowego WOPR w Piotrkowie Trymolarski, instruktor ratownictwa wodnego. Największy dramat dla rodzica i dla ratownika jest wyciągnięcie dziecka. Idą duże upały. Każde koło ma swoją wyporność. Zazwyczaj jest to chińszczyzna, która w każdej chwili może się rozszczelnić. To jest tylko chwila nieuwagi i dziecko idzie na dno.
0: Podczas akcji ratunkowej najważniejsze jest, aby nie przeszkadzać służbom i wykonywać polecenia ratowników. Różdżki, sowy i klimat rodem z Hogwartu. Fani kultowej serii spotkali się, żeby wspólnie świętować urodziny Harry'ego Pottera.
8: My tutaj jesteśmy drugi raz i to duże zabawy dla wnuków i dlatego tutaj przyjeżdżam. No, taka magia.
9: Ja lubię wszystkie części, ale bo nie ma ulubionych, po prostu wszystkie są fajne.
10: Przebrałem się za Harry'ego Pottera. Krawat, godło Gryffindoru, ryska też jest.
11: Tak, jestem w całym stroju, ale proszę się nie zwieść, mimo że mam szatę gryfonów, w sercu jestem krukonką.
12: Mamy kilka takich eliksirów, dzieci sobie wybierają, na przykład eliksir postarzający i później według listy dobierają sobie poszczególne składniki.
11: Harry'ego Pottera czytałam od kiedy miałam chyba 8 lat. Dla mnie to jest też takie uniwersum, które mi towarzyszy praktycznie przez całe życie.
0: A to wszystko w miejskiej bibliotece w Zaborze, koło Zielonej Góry w województwie lubuskim. Na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. W sobotę doszło do 2 śmiertelnych wypadków. TOPR informuje, że były to niezależne zdarzenia. Katarzyna Snakowska, nasza reporterka, zbiera informacje w tej sprawie.
1: Do pierwszego z tragicznych wypadków doszło w rejonie Granatów. Turysta najpewniej pośliznął się i spadł ze szlaku w rejonie skrajnej sieczkowej przełęczy. Drugi taternik zginął podczas prowadzonej wspinaczki ściankowej na Mięguszowiecki Szczyt. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało już ciała obydwu turystów śmigłowcem do Zakopanego i będzie teraz wyjaśniać przyczyny zdarzeń.
0: Relacjonowała nasza reporterka Katarzyna Snakowska. Choć sytuacja się poprawia, strażacy nadal walczą, by ogień nie rozprzestrzeniał się w kolejnych miejscach. Po ponad tygodniu walki z pożarami na południu.

0: rekordowe upały wysuszyły koryta rzek i roślinność. Według szefa francuskiego MSZ tegoroczne pożary były najpoważniejsze od ponad 7 dekad. W Hiszpanii z kolei niepokojąca sytuacja jest w centralnej części kraju, w rejonie Kastylii i Leon. Z domów musiało się ewakuować około 10 tysięcy osób. To jest naprawdę straszne. Smutek, którego nie da się opisać. Wszystko jest zniszczone. To straszne widzieć, jak ludziom giną zwierzęta, jak tracą swoje tereny i cały dobytek. To coś niebywałego i naprawdę strasznego. Powiedzieli w rozmowie z hiszpańską TVE mieszkańcy okolicy Zamory. Polska wysyła na miejsce 105 strażaków, którzy wesprą swoich hiszpańskich kolegów w walce z żywiołem.
1: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. W tych ekstremalnych warunkach, w trudnym terenie i bez użycia pojazdów gaśniczych, tak polscy strażacy będą pomagać w walce z pożarami we wspomnianej Hiszpanii. Z Krakowa w sobotę wyleciała pierwsza grupa 35 strażaków. W swoich działaniach wzorują się na pracę kolegów z Australii czy ze Stanów Zjednoczonych.
2: Jesteśmy pod oddziałem pieszym, kapitan Przemysław Rogalewicz. Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo używamy ognia do zwalczania pożarów, tak, że możemy zmniejszyć ilość paliwa, bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
3: Dowódca modułu GFFF, młodszy brygadier Jakub Siczek. Będziemy stacjonować w trzecim największym regionie w Hiszpanii, to jest Castilla La Mancha. To rejon, który jest bardzo wysoko zagrożony, jeżeli chodzi o kwestie pożarowe. Aktualnie jest tam wysoki trzeci poziom zagrożenia pożarowego. Temperatury sięgają nawet 40 stopni Celsjusza.
1: W pierwszej turze do Hiszpanii wylecieli strażacy z Wrocławia, Rzeszowa i Poznania. Towarzyszy im 5 funkcjonariuszy z Komendy Głównej i Wojewódzkiej. Druga tura zacznie się 11 sierpnia, trzecia 20 sierpnia. Każda będzie tak samo liczna, ale za silą je strażacy z innych województw. Polacy polecieli do Hiszpanii w ramach programu wzajemnego wspierania się państw europejskich w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Miał zakaz prowadzenia pojazdów i był pod wpływem, mimo to wsiadł za kółko. W sobotę w Kamieńcu Wrocławskim, niedaleko stolicy Dolnego Śląska, pojazd osobowy uderzył w słup energetyczny. Za kierownicą siedział pijany 68-latek.
4: Mężczyzna kierujący pojazdem osobowym marki Kia stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup energetyczny. Utrudnienia w tym miejscu trwały ponad 2 godziny. Związane były z naprawą tego słupa. Mężczyzna w wydychanym powietrzu miał 2 promile alkoholu oraz posiadał aktywny zakaz sądowy prowadzenia.
1: Mówi nam Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Oprócz mężczyzny nikt inny nie ucierpiał w tym zdarzeniu. 27 września mieszkańcy Krakowa pójdą do urn. Na ten dzień premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta miasta. Decyzja pojawiła się dopiero 2 miesiące po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Trzeba było czekać na prawomocne oddalenie zażalenia w sprawie tego głosowania i ostateczne uznanie przez sąd, że było ważne. Kandydat PiSu na prezydenta Krakowa, Michał Drewnicki, mówił o zamierzonym opóźnianiu wyborów.
5: Dla mnie była rzecz skandaliczna, że poprzez różnego rodzaju sztuczki, procedury prawne nie szanuje się wyroku wyborców, mieszkańców Krakowa. Natomiast finalnie dobrze się stało, że sąd potwierdził, że referendum było ważne.
6: Cały ten proces protestów wyborczych jest procesem zgodnym z prawem. Natomiast trzeba doprowadzić do takiej konstrukcji przepisów, żeby takie procesy szybko zamykać, sprawnie zamykać, ale oczywiście zgodnie z zasadami demokracji.
1: Dodaje Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedziało już kilkanaście osób. Na wakacjach spokojnie i dobrze, żeby tak pozostało. Na półmetku letniej przerwy kuratorium w Krakowie prosi o rozwagę podczas zorganizowanych wypoczynków. W naszej bazie zarejestrowanych jest 2840 wypoczynków. Dotychczas przeprowadziliśmy 334 kontrole, podczas których okazało się, że 14 z nich nie jest zgłoszone do bazy. Mówi małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska.
7: Tłumaczą się organizatorzy, że oni nie wiedzieli. Trzeba wypełnić kto, co, kiedy, czy ma uprawnienia, czy człowiek był karany, czy nie figurują w bazie przestępców seksualnych. My musimy pamiętać, że ciąży nad nami wszystkimi ustawa Kamilkowa i brak określonych dokumentów skutkuje zgłoszeniem na policję.
1: Kuratorium przypomina też, że przed każdą zorganizowaną rekreacją rodzic musi wypełnić kartę kwalifikacyjną uczestników wypoczynku. Czy Polacy są przygotowani na zagrożenia militarne? Wrocławski Safety Project przeprowadził badania na ten temat.
8: Polacy odpowiadają wprost. Obawiamy się ataku rakietowego, ataku dronowego, obawiamy się wojny. To faktycznie jest czasami nawet i połowa respondentów. Polacy bardzo wysoko też oceniają te inicjatywy, które miały miejsce w ostatnich latach, jak właśnie poradnik bezpieczeństwa, czy w ogóle powołanie systemu ochrony ludności. To, że wreszcie zaczęliśmy inwestować jako państwo w schrony.
1: Tłumaczy nam major Jarosław Stelmach, prezes Safety Project we Wrocławiu, który organizuje szkolenia i ćwiczenia z ochrony ludności i obrony cywilnej. Polacy wskazują, że brakuje im czasu, by przyswoić wiedzę na temat postępowania w przypadku zagrożeń.
8: Najpopularniejszą odpowiedzią jest to, że nie mają czasu. Brakuje nam czasu na bezpieczeństwo, brakuje nam czasu, żeby nad tym poradnikiem się pochylić, żeby z rodziną przećwiczyć, żeby wykonać czynność.

0: przygotowawcze w zakresie zasobów. Drugą odpowiedzią jest oczywiście brak środków.
1: Oprócz poradnika bezpieczeństwa można też zerknąć na stronę gdzieseukryć.pl. To mapa punktów schronienia w kraju. 17-latkowie dobrze radzą sobie za kierownicą. Od marca osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzamin zdają skuteczniej niż starsi kandydaci. Na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy czeka 17-letni Michał.
2: Wybieram się na studia. Dobrym pomysłem było to, żeby mieć już prawo jazdy. Za miesiąc mam 18 lat i teraz są wakacje, więc w sumie to idealny czas, żeby rozpocząć naukę na prawo jazdy. Odliczę dni do końca szkoły, żeby zacząć prawo jazdy właśnie. Jest lekki stres, da się to ogarnąć i przede wszystkim trzeba dużo ćwiczyć.
3: Ale dobrze się czujesz za kierownicą?
2: Póki co to tak.
1: Część nastolatków bardzo dobrze radzi sobie za kierownicą, uważa instruktor nauki jazdy Leszek Kozioł. Zaznacza jednak, że nie każdy 17-latek jest wystarczająco dojrzały, by prowadzić samochód.
4: W sumie każdy jest inny.
3: Pan jest za tym, żeby tak młodzi kierowcy zaczynali już kurs?
4: No i tak i nie. Ja bym chciał, żeby każdy, zanim pójdzie, miał rozmowę z psychologiem i psycholog, żeby określił, czy on już jest taki dojrzały, czy się nadaje, czy czuje tą odpowiedzialność, tą presję, że są inni uczestnicy ruchu, że nie jest sam właśnie, żeby określił, czy już psychicznie dojrzał.
1: Ministerstwo Infrastruktury podało, że w ciągu 3 miesięcy ponad 73% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B. To wynik wyraźnie lepszy niż w pozostałych grupach wiekowych. Niepełnoletni kierowcy do ukończenia 18 roku życia mogą prowadzić samochód wyłącznie w Polsce i muszą jeździć w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Jest lepiej niż planowaliśmy. Tak górale podsumowują półmetek tegorocznych wakacji. Na początku nastroje w branży turystycznej były kiepskie. Teraz okazuje się, że po bardzo słabym początku wakacji mamy bardzo dobry półmetek sezonu urlopowego. Obłożenie w Zakopanem w wielu miejscach sięga 100%, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
5: Nie tylko właściciele obiektów noclegowych potwierdzają, że jest lepiej niż się spodziewali, natomiast bezwzględną wartością jest to, iż cena dzisiejsza w porównaniu do ceny z tej samej doby zeszłego roku jest o 20% wyższa. To jest znakiem ewidentnie nadstandardowego popytu.
6: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Po 15 się zacznie, no i po 15 się zaczęło. Zawsze to jest tak, że ten początek lipca jest dużo słabszy.
7: Sierpień zawsze jest ciutkę lepszy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu i mniej więcej do 20 sierpnia taki gorący okres będzie trwał.
1: Dodaje Emilia Glista, która pomaga hotelom i pensjonatom w pozyskiwaniu klientów. Kto więc ma plan na pobyt w górach w sierpniu, a nie ma jeszcze rezerwacji, powinien się pospieszyć z poszukiwaniem. Coraz więcej stulatków otrzymuje specjalne świadczenie za wiek. W całym kraju pobiera je już 4 tysiące osób. To prawie 7 tysięcy złotych miesięcznie. A o szczegółach prosto z Bydgoszczy nasz reporter Dawid Olszewski.
8: Świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Liczba pobierających je osób systematycznie rośnie.
9: Tylko w pierwszym półroczu tego roku grono beneficjentów powiększyło się o ponad 200 osób i w czerwcu świadczenie honorowe z ZUS-u pobierały już 4262 osoby.
8: Podkreśla Krystyna Michałek z Kujawsko-Pomorskiego ZUS-u. W tym regionie najstarszy beneficjent świadczenia ma 110 lat. Pieniądze przysługują niezależnie od pobieranej emerytury.
9: Świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie, wypłacane dożywotnio.
8: I co roku wzrasta wraz z marcową waloryzacją.
1: Większość stulatków nie musi składać żadnych wniosków. Jeśli pobierają świadczenie emerytalno-rentowe, ZUS przyznaje świadczenie honorowe z urzędu. 5 jednostek WOBR w województwie łódzkim zostanie doposażonych w nowoczesny sprzęt ratowniczy. To możliwe dzięki ponad milionowi złotych z budżetu obywatelskiego. Ratownicy podkreślają jednak, że nawet najlepsze wyposażenie nie zastąpi rozsądku. O szczegóły pytała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
10: Jak my, wypoczywając nad akwenem wodnym, możemy w razie jakiejś kryzysowej sytuacji zadziałać?
11: Pilnujmy te najmłodsze nasze pociechy. Janusz Ciechanowski, prezes rejonowego WOPR w Piotrkowie Trymularski, instruktor ratownictwa wodnego. Największy drama dla rodzica i dla ratownika jest wyciągnięcie dziecka. Idą duże upały. Każde koło ma swoją wyporność. Zazwyczaj jest to chińszczyzna, która w każdej chwili może się rozszczelnić. To jest tylko chwila nieuwagi i dziecko idzie na dno.
1: Podczas akcji ratunkowej najważniejsze jest, aby nie przeszkadzać służbom i wykonywać polecenia ratowników. Różdżki, sowy i klimat rodem z Hogwartu. Fani kultowej serii spotkali się, żeby wspólnie świętować urodziny Harry'ego Pottera.
12: My tutaj jesteśmy drugi raz i to duże zabawy dla wnuków i dlatego tutaj przyjeżdżam. No, taka magia.
13: Ja lubię wszystkie części, ale bo nie ma ulubionych, po prostu wszystkie są fajne.
14: Przebrałem się za Harry'ego Pottera. Krawat, godło Gryffindoru, ryska też jest.
15: Tak, jestem w całym stroju, ale proszę się nie zwieść, mimo że mam szatę gryfonów, w sercu jestem krukonką.
16: Mamy kilka takich eliksirów, dzieci sobie wybierają, na przykład eliksir postarzania.

0: I później według listy dobierają sobie poszczególne składniki.
1: Harry'ego Pottera czytałam od kiedy miałam chyba 8 lat. Dla mnie to jest też takie uniwersum, które mi towarzyszy praktycznie przez całe życie.
2: A to wszystko w miejskiej bibliotece w Zaborze, koło Zielonej Góry w województwie lubuskim. Na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w pierwszą sierpniową tegoroczną niedzielę. To jest 18. niedziela zwykła. Witam moich i Państwa gości. Są to profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i dyrektor Instytutu Witosa, a także profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Zaczynamy od smutnego momentu w sumie. Bo to u świętego Mateusza znajdujemy opis, kiedy Jezus dowiaduje się o śmierci Jana Chrzciciela i oddala się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Nie da się ukryć, że ta śmierć go bardzo dotknęła.
1: No oczywiście, że dotknęła, no bo po pierwsze to jest jego najbliższy krewny, tak? Wiemy to z...
2: No, bliski krewny, bliski, ale nie najbliższy.
1: No tak, ale jest to jego rodzina, prawda? Więc no, tak, tutaj mamy pierwszą taki link, który no, jeśli śmierć dotyka naszej rodziny, wiemy jak to potrafi wywrócić całe nasze życie do góry nogami i tak się po prostu dzieje. I też wiemy, że nie należy tego... To jest też ważne, żebyśmy towarzysząc osobie, która przeżywa żałobę, nie zabierali jej żałoby. Żałoba jest bardzo potrzebna człowiekowi i Jezus to pokazuje w kilku momentach w Ewangelii. Właśnie to jest jeden z tych momentów i drugi moment, to jest pięknym momentem, to jest śmierć Łazarza, gdzie Jezus także płacze. Tak do tego stopnia, że ludzie, którzy mu się przyglądają, mówią, zobaczcie, jak go miłował, prawda? I tutaj nie ma jakiegoś taniego pocieszania, będzie dobrze, poradzimy sobie. Żałoba musi być przeżyta i ona jest bardzo ważna. Żałoba nieprzeżyta wraca z zdwojoną, a nawet i czasami z jeszcze większą siłą, więc to jest ważne. Jezus też jest tutaj i znowu, ja wiem, że powiem coś, co jest absolutnie oczywiste, ale my o tym bardzo często zapominamy. Jezus jest też normalnym, zwykłym człowiekiem. On przeżywa, jest mu smutno. Nie chce się czasami też do nikogo odzywać.
2: A może przede wszystkim chce być normalnym człowiekiem.
1: Tak? Czyli czasami tak jak my zamykamy drzwi i mówimy, nie mów do mnie teraz, jak to mówił klasyk, prawda? I to jest to. Tak, Jezus ma taki moment.
2: I jeszcze jest co innego. To jest, bym powiedział, koronny przykład na to, jak właśnie to perykopiczne patrzenie na Ewangelię, że teraz mamy te słowa, a to jest... I na tym się skupiamy. Dobrze, tylko Ewangelie nie są napisane w ten sposób, żebyśmy takimi shortami tylko oglądali, tak jakbyśmy cały film oglądali z 200 krótkich fragmentów. Nie, ewidentnie mamy akuszarz de usłyszawszy o tym Jezus, no więc musimy to, co jest wcześniej, czyli to jest kontinuum, a kim jest Jan Chrzciciel, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, że nie, to jest właśnie mega ważne, że właściwie bez tego kontinuum, że a co było potem, a co było potem, a co było potem, nie jesteśmy w stanie dobrze interpretować tych fragmentów, bo to są utwory literackie, fabularne. I tutaj on właśnie, to ja teraz, jakby na to mi zwróciliście uwagę, no że usłyszawszy, że on idzie tam na to odosobnienie, żeby ukryć głowę w dłonie włożyć i się zastanowić nad tym. Rozumiemy, że to jest głęboki wstrząs Jezus przeżywa i chce być sam.
1: Tak. Chce być sam. To jest moment na to, że ma pewnie chwilę na płacz, na złość. Jezus ma emocje.
2: Tak, zastanowienie się w takim razie, kim jestem.
1: Kim jestem, prawda? Tak? Bo tutaj znowu pamiętamy to napięcie, tak? Bo my wiemy doskonale, że Jezus później także na innym miejscu w Ewangelii mówi o Janie Chrzcicielu jako Eliaszu, prawda? Czyli Jezus też odkrywa swoją tożsamość Mesjasza. Wie doskonale, kim jest Jan Chrzciciel, że to nie jest tylko jego krewny.
2: Że ich los jest sprzęgnięty.
1: Skoro on umiera, to znaczy, że moja męka jest także zaraz.
2: No.
1: Tak? Czyli ja na to przyszedłem.
2: Rysuje mu się, tak? Czyli tak, to jest...
1: Tutaj się może pojawia znowu lęk, prawda? Poczekaj. Może się pojawia, przychodzi także demon w tych momentach.
2: Mamy potężny paradygmat w myśli Bliskiego Wschodu, kiedy Enkidu umiera. W eposie o Gilgameszu umiera Enkidu i Gilgamesz doznaje wstrząsu. Z jednej strony żal za przyjacielem, ale z drugiej strony on mu przypomina też o jego śmiertelności. On mówi, że w mojej sypialni czeka na mnie śmierć. Tak mówi Gilgamesz w pewnej chwili, a to jest potężny paradygmat przyjaciół, dwóch związków, dwóch ludzi. Dlatego, ja nie mówię tylko na tym tle, bardzo głębokim tle, tejże kultury, bo daleko nie jesteśmy tutaj, że ten wstrząs, że Jezus przeżywa osobisty wstrząs, z powodu śmierci Jana Chrzciciela, z którym, jak widzimy, jest głęboko sprzęgnięty i dlatego próbuję jakiś dać argument, nie tylko psychologiczny, ale też, ja bym powiedział, taki kulturowo-literacki, gdzie śmierć przyjaciela tak naprawdę stawia nam pytanie o nas samych.
1: I jeśli państwo pozwolą, bo jestem teraz po takiej dużej serii u nas w Instytucie Witosa, nagrywamy podcasty Witosa i mamy teraz dużą serię na temat cierpienia na wsi i śmierci na wsi, temat w ogóle kompletnie społecznie niezauważalny, a jak dowiedziałem się o tych domowych hospicjach, o wspaniałych bohaterach, którzy jeżdżą po małych miejscowościach, gdzie ludzie umierają po prostu sami, o których świat po prostu zapomniał. Ja do tej pory noszę tą rozmowę w sobie. Myślę, że my w ogóle, już kiedyś ten temat padał, szanowni państwo, ten przykład Jezusa, który jest wstrząśnięty, który potrzebuje chwili na to, żeby się zastanowić, żeby spotkać się ze swoimi emocjami, jest nam bardzo potrzebny, bo my dzisiaj kompletnie nie wychowujemy w perspektywie śmierci. Świat stary wychowywał w perspektywie śmierci. Czyli człowiek młody wiedział doskonale, że śmierć przyjdzie. Ta śmierć była w domu, ta śmierć była w kościele, był pogrzeb, było wiele rzeczywistości. A my dzisiaj dochodzimy do takiego momentu, że ja słyszę ekspertów, włos mi się wtedy jeży, że ktoś mówi o tym, że nie należy chodzić na pogrzeby, że nie należy w ogóle zaprowadzać dzieci na pogrzeby. No, tak. No szanowni państwo, no to jest droga do nikąd.
2: Do jakiegoś angelizmu, jak jeszcze taki angelizm jest, się konfrontuje, bo się konfrontuje, bo wszyscy jesteśmy halo, śmiertelni, no to wtedy jakby katastrofa już się rysuje jakaś zupełnie straszliwa. Natomiast chciałem powiedzieć, przez 99,99% historii naszego gatunku, i to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli też, do kogo jest Słowo Boże skierowane, żebyśmy jakoś nie odpłynęli zupełnie. Statystycznie połowa twojego rodzeństwa umarła. Tak. To jest przerażająca wizja, tak? Przerażająca wizja, ale tak dokładnie było. Ja pamiętam, jak taki historyk mówił o żołnierzu rzymskim, tak? Gdzie było dużo dzieci. No to żołnierz rzymski, ja mówię osoba, jaki był rekrut, jak był oswojony ze śmiercią od dziecka. Tak, połowa twojego rodzeństwa umarła, czyli najdrożsi twoi towarzysze zabaw, już kiedy miałeś 5-6 lat się z tym spotykałeś. Potem rodzice. I to było jakby wszechobecne. Nie przeskoczymy tego. Ja wcale nie jestem jakimś prorokiem tutaj, który mówi czy coś, tylko jakiś taki basic zupełny. Ja mówię, jak jest historia gatunku ludzkiego. Myśmy się znaleźli w bardzo szczególnym momencie, specyficznym w historii w historii naszego gatunku, ludzkości. Bardzo specyficznym. Pamiętajmy też, że Słowo Boże jest sprzed 2000 lat. Ono zakłada, to znaczy ono jest pisane z innej perspektywy, ale ono nie jest innej. To my jesteśmy w innej perspektywie. Czyli to my mamy bardzo specyficzne na to spojrzenie. Być może to specyficzne spojrzenie generuje tak wielkie pokłady lęku. No bo lęk przed nieznanym, a szczególnie przed własną śmiercią, przed nieznanym jest paraliżującym, strasznym lękiem. Być może dlatego też dzisiejszy człowiek, który wyparł, tak po freudowsku mówiąc, tak jakiś podstawowy fakt swojego życia, no bo refleksja, powiedzmy, starożytnych zaczynała się od tego, jesteś śmiertelny, a bogowie są nieśmiertelni. Potem długo, długo nic i zaczynamy myśleć. Poznaj samego siebie, na tym tle miara najlepsza i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy...
0: Memento mori,
2: kiedy ty to wyprzesz, kiedy temu zaprzeczysz, konsekwentnie od samego początku, czyli właściwie de facto żyjesz jak Bóg grecki, tak? No tak, no, który nie zna śmierci, no... To jest, bo jak mówi Heraklit, a potem parafrazuje Lukian, kim są ludzie śmiertelnymi bogami, kim są bogowie śmiertelnymi ludźmi.
0: Taki, nieśmiertelnymi.
2: Tak, nieśmiertelnymi ludźmi, oczywiście tak. Zawsze to jakoś pomieszam. No kim bogowie, to nieśmiertelni ludzie, a ludzie to śmiertelni bogowie. Homo quasi mortalis deus, w parafrazie tam tłumaczenie na łacinie mówi Arystoteles. Homo quasi mortalis deus. No jakby człowiek jest jakby śmiertelnym bogiem, prawda? Ale no każdy namysł o człowieku, o jego naturze, o sensie, czy bez sensie życia musi brać pod uwagę ten fundamentalny fakt.
1: I to jest też nam bardzo potrzebne, bo ta mądrość tutaj przywołana, memento mori, która towarzyszyła przede wszystkim właśnie zakonom, przede wszystkim benedyktynom. Pamiętaj umierać, pamiętaj, że umrzesz, często jest to tak tłumaczone, ale pamiętaj umierać, że nasze życie jest skończone, że my naprawdę nie jesteśmy bogami, popełniamy błędy, chcemy kochać, nie umiemy, chcemy przebaczać,

0: nie umiemy.
1: Prawdopodobnie przebaczać. W tym się najpotężniejsza tak. siła śmierci.
0: Tak. Budujemy coś.
1: Przebaczać, a nie potrafisz. Tak. Chcesz kochać, przebaczać, a nie potrafisz.
0: I to jest, szanowni państwo, coś, co musi nam towarzyszyć. Musi towarzyszyć także wychowaniu, ale także nam, bo to nam daje bardzo często. Ja wiem, niedawno z moim przyjacielem, mówię, właśnie, wiesz, jadę na pogrzeb, ale taki był smutny, mówię, ale wiesz co, ja lubię jeździć na pogrzeby, bo one mnie często takie restartują, tak jakby pokazują, że dzisiaj walczę o coś, co tak naprawdę nie ma aż takiego bardzo znaczenia, ja się tak do tego przyzwyczajam, prawda? I myślę, że to jest bardzo potrzebne i Jezus w tym krótkim zdaniu tej Ewangelii pokazuje, że to jest nam potrzebne. Jest potrzebna refleksja. Jest potrzebna refleksja. Jezus taką refleksję o śmierci swojego przyjaciela, o śmierci swojego krewnego, ale także o śmierci kogoś, kto...
2: Proroka.
0: No właśnie, kto wpływa na jego misję, tak? Bo on jest... Jego śmierć mówi, zaraz będzie Golgota. Tak? I tutaj demon też to wykorzystuje. Tam na pewno się pojawia demon, który mówi, aj, hej, hej, hej. Ale tutaj ty tak tutaj próbujesz, prawda? A tu zaraz będziesz cierpiał. Nie dasz rady. Bo my zapominamy, bardzo nam dobrze przypomniał Pasja, świetny film Mela Gibsona.
1: A jeszcze nie widziałem.
0: Tak? Który nam bardzo wielu chrześcijanom na świecie uzmysłowił tą walkę, jaka się odbyła w Getsemani.
1: A jeszcze zobaczmy, bo my zapominamy i w tym kontekście, co pisze autor listu do Hebrajczyków o Jezusie. W kontekście właśnie tego. Jezus z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany dzięki swej eulabeia. Pobożności tu jest uległość, ale tam jest właściwie więzi z Bogiem. Zobaczmy, żebyśmy... To nie jest tak, że myśmy powiedzieli... Że tutaj Jezus się przejął swoim losem, tak? Ja, Gilgamesz, Enkidu, prawda, tereferę, w tym sensie... Nie. Mamy list do Hebrajczyków, Hebr 5,7, z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swojej uległości. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.

0: Wydawać by się mogło, że to zawód zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn. Tymczasem bohaterki kolejnego reportażu, który przygotowali dla was nasi dziennikarze, udowadniają, że jest inaczej i że niezależnie od płci, po prostu warto robić to, co się czuje i co się kocha. Kowbojki. Odważne, wrażliwe, bezkompromisowe kobiety w siodłach. To im poświęcimy tę edycję naszego podcastu. To jest Polska na ucho. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Cowgirls Silesia to grupa kobiet ze Śląska, które każdego dnia pokazują, że dziki zachód może istnieć również tam, pomiędzy familokami, kopalniami, lasami i śląskimi miastami.
1: Pamiętam, że jako mała dziewczynka śniłam o łaciatym koniu. Zawsze mi się śnił łaciaty koń, później w tej stajni się taki kolorowy koń pojawił, miał niebieskie oko, pamiętam, nazywał się Apollo.
0: Konie śląskich kowbojek to nie kucyki, to potężne zwierzęta, nad którymi trzeba umieć zapanować.
1: My jedziemy na zwierzęciu, które ma około 500 kilo, mamy tylko wodze, nie jesteśmy zapięte pasami bezpieczeństwa, możemy tylko próbować go zatrzymać, a jakiś samochód podjeżdża nam pod zad.
0: Koń prowadzony kobiecą ręką potrafi się zrewanżować. Czasem w sposób zaskakujący, zupełnie jakby chciał pokazać wdzięczność za okazaną czułość i troskę.
2: Potrafi przynieść miotłę, potrafi nadzorować ścielenie boksów i sprawdzać, czy w taczce jest wystarczająco dużo siana.
0: Kowbojki ze Śląska regularnie startują w zawodach westernowych i jeździeckich w całym kraju. Odnoszą sukcesy sportowe i promują westernowe konkurencje.
3: Musimy coś przenieść, musimy wycelować. Na przykład mamy pistolety, którymi strzelamy do balonów. Musimy przejechać szybko z flagą. Wszystko robimy na czas i na dokładność.
0: Wierzchowce śląskich kowbojek to konie niezwykłe. Muszą mieć to coś, żeby sprostać kowbojskim zadaniom.
3: Takie są kłotery. Mają cow sense, czyli krowi zmysł. Dlatego one robią lustrzane odbicie krowy, jak zaganiamy cielaki.
0: Kłoter musi mieć nie tylko wyjątkową psychikę, ale też szczególne warunki fizyczne.
3: Zady są mega masywne. To się w kłoterze liczy, żeby miał bardzo mocny zad.
0: Śląskie kowbojki łączy nie tylko zamiłowanie do koni i do jeździectwa. Pomostem między kobietami jest też przyjaźń. Kobieca przyjaźń na dobre i na złe.
3: Pomagały mi się kąpać, robiły mi zakupy, sprzątały mi w domu, wszystko robiły. I to spowodowało, że po prostu stwierdziłam, że mam najcudowniejsze osoby na świecie.
0: Wzajemna pomoc w wąskiej grupie okazała się trampoliną do niesienia bezinteresownej pomocy innym, którzy też jej bardzo potrzebują.
1: Nie chcemy na tym zarabiać. Przede wszystkim chciałyśmy coś zrobić dla kogoś, a wyjazdy do dzieci niepełnosprawnych to jest coś wspaniałego.
0: Z dużą satysfakcją zapraszam was do wysłuchania najnowszego reportażu naszej śląskiej dziennikarki Natalii Czarnuch. Reportażu o pasji, która jest sposobem na szczęśliwe życie, o unikalnym związku człowieka i zwierzęcia oraz o udanej realizacji marzeń.
1: Jesteśmy grupą kowbojek ze Śląska, które każdego dnia udowadniają, że dziki zachód można, że również istnieć tutaj, pomiędzy familokami, lasami i śląskimi miastami. Łączy nas miłość do koni, do westernowego stylu życia, muzyki country i sportu, a przede wszystkim do życia po swojemu. Pokazujemy zupełnie inną stronę Śląska, pełną przestrzeni, natury, wolności i przede wszystkim autentyczności. Mamy rancho w amerykańskim stylu, więc są tu konie i klimat rodem z Teksasu.
4: Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby takie miejsce powstało i wasza grupa się utworzyła?
3: Samo jakoś tak wyszło.
4: Jak to w ogóle się zaczęło, że trzy dziewczyny stwierdziły, że będą kowbojkami?
1: My tak naprawdę znamy się od lat i razem trenowałyśmy, razem jeździłyśmy, zwiedzałyśmy różne rancza. W końcu postanowiłyśmy odsunąć się od wszystkich i stworzyć coś razem, więc znalazłyśmy to miejsce. Jesteśmy tutaj wszystkie trzy. Jest to takie miejsce, w którym znajdujemy przede wszystkim spokój. Jest to taka nasza oaza, więc tutaj działamy, zabrałyśmy konie i czujemy się tutaj dobrze, tak jak w domu.
3: Dla mnie na przykład to miejsce to jest jak taka wyspa, na której jesteśmy tylko we trzy. Oaza spokoju, możemy odpocząć od ludzi, od miasta. To jakby na tej wyspie była taka duża skrzynia, zamknięta na kłódkę i w której są trzy duże serduszka, czyli Ewelina, Kasia i ja. No i to jest Cowgirls Silesia. To jesteśmy my.
4: Jak to jest być kowbojką w dzisiejszych czasach?
1: No, wbrew pozorom, kowbojka to nie tylko kapelusz i charakterystyczne buty, tylko siła charakteru, więc uważam, że kowbojką jest każda kobieta, bo każda z nas pracuje, każda z nas wkłada wysiłek w codzienność. Czy to jest praca w firmie, czy to jest zwykła praca na etacie, czy praca przy dzieciach, więc czy jak to jest kowbojką być w dzisiejszych czasach? Kowbojką jest tak naprawdę każda z nas. Każda z nas, a my po prostu mamy kapelusze, konie, żyjemy troszkę inaczej, ubieramy się inaczej, no i w taki sposób reprezentujemy też siebie.
3: A tak naprawdę największa więź i to bycie tą kowbojką, robienie dobrych wyników polega na tym, że te konie z nami cały czas są. W innych przypadkach ludzie siodłają, konia mają w pensjonacie, siodłają go, wychodzą, skaczą przez godzinę, idą i mają tak naprawdę, nie żyją z nimi. My jesteśmy tu na co dzień, one muszą wiedzieć, nie wolno się przepychać, nie wolno mi nic zabrać z ręki, nie wolno gryźć, kopać. Mamy do nich stuprocentowe zaufanie, no tak cudownie tu jest i każdy się dziwi. No dla nas to są po prostu członkowie rodziny.
2: Najpiękniejsza jest codzienność. Konie, które uczestniczą również w tych wszystkich przygotowaniach, w sprzątaniu też potrafią uczestniczyć. Szczególnie młody Laki, który ma już roczek, natomiast potrafi przynieść miotłę, potrafi nadzorować ścielenie boksów i sprawdzać, czy w taczce jest wystarczająco dużo siana. To jest piękna sprawa, życie wśród zwierząt i sam fakt, że są obok nas.
1: Klaudyna zajmuje się treningiem, zawsze sprawdza wszystko dokładnie, przygotowuje nas do zawodów. To ona ma takie największe doświadczenie, też ma najwięcej osiągnięć. Znowuż Kasia jest od pilnowania kosztów, czy nas stać na te zawody, stać nas na wyjazdy, dodatkowy sprzęt, zakup nowego też. Ja znowu zajmuję się przede wszystkim tym, że dopilnowuję tego, jak dziewczyny wyglądają, naszych koszul, strojów. Więc my tutaj jesteśmy w pełni dograne. Mamy swoją grupę, tam się komunikujemy ze sobą, dajemy sobie znać, która ma czas, która go nie ma, żeby się dopełniać. Tak jak w rodzinie, jakbyśmy

0: prostu były siostrami i działamy w jednym celu, więc nie rywalizujemy ze sobą w stajni. Rywalizujemy tylko na arenie.
1: Codziennie trzeba przyjechać, przygotować się. Teraz wyszły właśnie schematy nowe na zawody. Będziemy teraz startować w Oświęcimiu 21 czerwca i od razu rozsyłałyśmy sobie na grupie. Codziennie przyjeżdżamy, pracujemy z końmi, ale też widzimy, każdy schemat przejazdu jest inny. Jest to jakby praca ranchera w zminimalizowanym świecie tutaj, tak? Czyli mamy na zawodach otworzyć bramkę, czyli to tak jakbyśmy mieli otworzyć bramkę, przepuścić cielaki i szybko zamknąć tą bramkę. Musimy coś przenieść, musimy wycelować. Na przykład mamy pistolety, którymi strzelamy do balonów. Musimy przejechać szybko z flagą. Wszystko robimy na czas i na dokładność. Nowy schemat wychodzi i wiemy już, a ten koń może się tego bać. Ten tego jeszcze nie robił, więc musimy się spotkać, musimy przećwiczyć.
0: Sprawdzić, który koń w której konkurencji lepiej sobie poradzi.
1: Strategia, najważniejsza.
0: Opracowujemy dokładnie strategię, który koń lepiej pójdzie, który jeździec, czyli która z nas na którym koniu lepiej sobie poradzi, jak to wszystko w efekcie wyjdzie, żeby po prostu zdobywać jak najlepsze miejsca.
1: Przeszkody nas zaskakują, bo to tylko od kreatywności organizatora zależy. Wymyślamy przeróżne przeszkody. Często zdarza się mostek do przejścia. Tutaj mamy już taki ruchomy mostek. Pójdziemy sobie na niego.
2: Konik też z nami idzie.
1: Tak, idzie z nami. Tu mamy na przykład makarony. Przejazd, my na to mówimy makarony, ponieważ musimy przejechać między jedną i drugą barierką, na której zawieszone są takie piankowe makarony. To smyra konia po bokach. Dlatego to jest trudne w tym, że koń po prostu nie lubi, jak coś smyra go. Tutaj mamy odliczone na galop drągi. Nie można ani puknąć drąga, znaczy puknąć można, ale nie można przestawić, bo wtedy jest przeszkoda niezaliczona. Ruchome mostki, musimy przykładowo wjechać, stanąć na tym mostku, odliczyć te sekundy. O. I koń ma stać. Czasami trzeba jeszcze cofnąć i ruszyć. Różnego typu slalomy, tu mamy tu rozłożone, piłka. Nasze konie grają w piłkę. Nie wiem, czy teraz proszę. O, kupiamy piłeczkę z konikiem. Tak naprawdę już są tak nauczone, że ja tylko naprowadzam go. O!
2: No.
1: I on sam idzie.
2: I sam idzie
1: on
2: za
1: wie,
2: piłką.
1: Że ma, on wie, że ma kopać piłkę. No i właśnie takie są quotery. Mają cow sense, czyli krowi zmysł. Dlatego one robią lustrzane odbicie krowy, jak zaganiamy cielaki.
2: I tam jeszcze przeszkoda jedna.
1: Tak, obrót w kwadracie na przykład wjeżdżamy, nie możemy rozbudować tego kwadratu. I beczki. Beczki są albo do okrążenia. Czasami jest tak, że trzeba stanąć na beczkę, koń ma okrążyć beczkę i dopiero wsiadamy. Ale też ratujemy tak przyjaciela. Są takie konkurencje, gdzie dla zabawy dwóch jeźdźców, kowbojów staje na beczce, a drugi kowboj podjeżdża i szybciutko w galopie go zabiera nazad.
0: Ale niejednokrotnie też wychodzimy z tymi końmi, tak jak już mówiłam, do ludzi, czy też wyjeżdżamy na ulicę, potrafimy podjechać pod sklep, po kawę, podjeżdżamy pod żabkę, nigdy nie wiemy, czy ktoś nie będzie chciał nam spłoszyć konia, wystraszyć, nie zatrąbi samochodem, tak więc chcemy mieć konie w pełni bezpieczne i obeznane z każdą możliwą rzeczą, która może go spotkać w nieoczekiwanym momencie.
1: Bo ludzie sobie nie zdają sprawy, to nie jest nawet ich złośliwość, że oni czegoś nie wiedzą, że na przykład jadą kładem i że ten koń może się przestraszyć. Tu akurat w tej okolicy, gdzie my mamy ranczo, jest bardzo dużo koni i super kultura jeździecka i ogólnie ludzi, którzy tutaj

0: Żyć konia, ja tam macham ręką, że nic się nie dzieje. Czasami jeszcze się dołączymy do tego kłada, pogalopujemy razem. No, ale ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, bo nie znają behawioru tych zwierząt. Siedzą tylko przed telewizorami czy przy telefonach, a my z tą naturą obsujemy.
1: Na co dzień.
0: Tak.
2: No, ludzie nie mają świadomości przede wszystkim takiej, kiedy jedziemy na przykład ulicą. My jedziemy na zwierzęciu, które ma około 500 kilo, mamy tylko wodze, nie jesteśmy zapięte pasami bezpieczeństwa, możemy tylko próbować go zatrzymać, a jakiś samochód podjeżdża nam pod zad, albo trąbi, bądź bardzo blisko wyprzedza, to zwierzę może się wystraszyć, wskoczyć na maskę, więc dla nas to jest takie sytuacje niebezpieczne. My ze swojej strony możemy tylko szkolić te konie, żeby rozumiały, że tak nie wolno.
0: Koń też inaczej widzi, inaczej słyszy, ma swoje martwe punkty, gdzie po prostu nie widzi, tam 2 metry przed sobą, bo on ma oczy po bokach.
1: I chyba widzi większy obraz.
0: Tak, widzi po jednej stronie, po drugiej stronie, ale za zadem też jest martwy punkt, a ludzie nie zdają sobie sprawy, nie? Z tego, że troszeczkę inaczej mają, postrzegają świat, no i mają rozum 3-letniego dzieciaczka, nie? Mhm.
1: Czemu właśnie taki amerykański koń różni się od takiego arabskiego?
0: Koń czystej krwi arabskiej jest koniem bardzo takiej gorącej krwi, tak? Jest taki bystry, szybko reagujący, energiczny, a kwotery to były konie, które były stworzone do pracy na ranczach. One miały być takie pokorne, którymi bardzo miło się współpracuje. Przede wszystkim nie są wysokie. Proszę zobaczyć, on nie jest wysoki. Mhm. Dlaczego? Bo jak taki cowboy, taki rancher znakował bydło, on musiał szybko zeskoczyć z tego konia, złapać to cielaka na lasso, zeskoczyć, zawinąć mu 3 nogi i jeszcze oznakować, tak? Czy przy kastracji takich cielaków. Dlatego niech pani zobaczy, że zady są mega masywne, to się w kwoterze liczy, żeby miał bardzo mocny zad, ponieważ jak łapiemy cielaka na lasso, zawijamy orożek to lasso, tak, to jeszcze musi ten koń z tym parę kroków zrobić. Dlaczego? Żeby nie zaciągać cielaka zbyt mocno, tylko żeby to było wszystko takie bardziej humanitarne.
1: No właśnie, dziewczyny, wy też wyróżniacie się przede wszystkim, tego nie można usłyszeć, ale to można zobaczyć, jakbyśmy mogły was scharakteryzować wyglądowo, no to na pewno się wyróżniacie. Tutaj mamy, może potrząśnijmy trochę, o właśnie...
0: To jest najbardziej sexy u kowbojek.
1: No właśnie, ostrogi. A co to jest?
0: Ostrogi.
3: Zdarza nam się tak chodzić na co dzień. Spędzamy większą część swojego czasu i życia na ranczu, szczególnie w tym momencie. Więc kapelusz, czy kowbojki, czy kreciasta koszula, to jest strój, który używamy na co dzień.
1: Jeżeli mowa o ranczu, czy tutaj ktoś z zewnątrz może do was przyjechać, was odwiedzić, nie wiem, przejechać się na koniu, czy wy macie tą oazę zamkniętą tylko i wyłącznie dla siebie?
2: Jesteśmy dla siebie. Jeżeli ktoś do nas przyjeżdża, to tylko i wyłącznie takie zaufane osoby, nasi bliscy. Nie chcemy na rancho, samo rancho, nie chcemy wpuszczać dodatkowych osób, bo to jest miejsce dla nas, to jest nasz dom. Jeżeli wychodzimy w kierunku ludzi, no to wtedy wyjeżdżamy z rancho, pakujemy konie i wtedy działamy.
0: Dla nas to jest wieloletnia przyjaźń, a tak wpadło mi teraz do głowy, kiedy to się tak najbardziej zacieśniło. Zacieśniło się rok temu, kiedy ja trenując konia, nie tutaj stąd, po prostu miałam wypadek. Przewróciłam się razem z koniem, zjeżdżając z piaskowni po piachu, koniowi się zakopały przednie kopytka i po prostu przewrócił się do przodu i spadł na mnie. Złamałam rękę wtedy w 3 miejscach, dlatego mam tutaj te blizny, dlatego kowbojka musi być silna i się nie poddawać nigdy. I wtedy pamiętam, że bardzo mnie to wszystko bolało i dziewczyny mi wtedy najbardziej pomogły. Najbardziej mi pomogły, jeszcze konie były gdzieś indziej i Ewelinka mówi: słuchaj, Klaudyna, ale akcja, mamy taką stajnię, chodzią wynajmiemy, chodzią weźmiemy tutaj, zobacz, jak fajnie, jak ładnie. Ja mówię, okej, a ja cały czas miałam tą rękę w gipsie. Śmiali się ze mnie, bo mówili na mnie babcia Klaudynka, bo tak kulałam się zawsze za tymi konikami. Tutaj nie mogłam ani pomóc przy wyrzucaniu obornika, ani schować tych koni, ani nakarmić. No i tak dziewczyny zaczęły bardzo dużo mi tu pomagać. Oprócz tego przyjeżdżały do mnie do domu, pomagały mi się kąpać, robiły mi zakupy, sprzątały mi w domu, wszystko robiły i to spowodowało, że po prostu stwierdziłam, że mam najcudowniejsze osoby na świecie.
1: O, taki przytulas teraz. Idzie się przytulić konik. Wyczuła. Powiedziałaś, że był wypadek. Czy ty po tym wypadku nie bałaś się wrócić znowu do stadniny, na ranczo? Nie bałaś?

0: Się znowu wsiąść na konia.
1: A co ja mam innego robić, a ja nic innego nie umiem robić. Nie mam żadnego lęku, ja się niczego nie boję.
2: Dla nas największą wartością jest wychodzenie do ludzi i najbardziej nam się spodobało bycie przy dzieciach. I ja, i Klaudyna mamy wykształcenie hipoterapeutyczne, jesteśmy hipoterapeutami. Nie chcemy na tym zarabiać. Przede wszystkim chciałyśmy coś zrobić dla kogoś, a wyjazdy do dzieci niepełnosprawnych to jest coś wspaniałego, ze względu na to, że te dzieci w zupełności inaczej odbierają nas. Dla nich to jest spełnienie marzeń, że widzą kowbojki, przywozimy im troszkę dzikiego zachodu, przywozimy im zwierzęta. Ta radość tych dzieci, którą one z siebie po prostu dają w tych momentach, daje nam ogromną siłę do działania tak naprawdę, bo to jest tak naprawdę sens w tym wszystkim, kiedy za swoją ciężką pracę dostaje się masę serca od kogoś. Należy znaleźć w internecie Cowgirl Silesia i na TikToku, i na Instagramie działamy. Na Facebooku też jest dość prosto nas znaleźć. My jesteśmy bardzo chętne do wyjazdów, robienia pokazów, więc tutaj bardzo, bardzo byśmy chciały, żeby jak najwięcej takich osób się do nas zgłaszało. Ja zawsze się śmieję, jak jadę do miasta, bo wyjazd do miasta jest zawsze dużym wydarzeniem. Trzeba wymyśleć, w co się ubrać, jak pomalować, ułożyć włosy. I czasami idąc po galerii handlowej, śmieje się pod nosem, że od razu wiadomo, kto wyjechał ze wsi, bo miastowi zazwyczaj idą byle jak, ubrani, po prostu wyszli z domu, a my się tutaj szykujemy, sztyglujemy się w pełni, bo jest to dla nas tak naprawdę wydarzeniem, wyjście między tych ludzi.
3: Ja pojawiłam się w tym świecie westernowym stosunkowo późno, ale wynikało to z potrzeby spełnienia takiego dziecięcego marzenia małej Kasi. W pewnym momencie, kiedy pojawiła się na to przestrzeń, kiedy pojawił się na to czas, po prostu zdecydowałam się i wybrałam numer. Trafiłam pod skrzydła Klaudyny i cała historia się zaczęło. To wszystko potoczyło się zupełnie naturalnie. Z czasem jeździłam, wykonywałam różne inne obowiązki, ale zżyłam się bardzo przede wszystkim z dziewczynami. Mm-hmm. I to wszystko sprawiło, że stworzyłyśmy grupę taką, a nie inną.
2: Ja jeszcze jestem z tych czasów, kiedy dzieci bawiły się na ulicy, grały w klasy, ganiały się między blokami. I była tam taka pani, która zawsze na nas zerkała. I jednego dnia powiedziała, że idziemy do sadu zbierać jabłka dla koni. Zabrała nas, taką grupę dzieci, do stajni i tam za to, że przywieźliśmy jabłka, mogliśmy na konie wsiąść. I tak zaczęła się moja przygoda. Wyprosiłam swojego dziadka, swoich rodziców, żeby mnie do stajni zawozili. Za to, że czyściłam konie, sprzątałam boksy, mogłam na konia wsiąść raz w tygodniu. I pamiętam, że jako mała dziewczynka śniłam o łaciatym koniu. Zawsze mi się śnił łaciaty koń. Później w tej stajni się taki kolorowy koń pojawił. Miał niebieskie oko, pamiętam. Nazywał się Apollo. I ja byłam strasznie w nim zakochana. I ja wtedy jako mała dziewczynka powiedziałam sobie, Jezu, ja chcę mieć takiego konia. I już jako dorosła kobieta pierwszą pracę zdobyłam i cały rok odkładałam na konia. Wtedy już umiałam jeździć konno, byłam związana z westernem, z konkurencjami pleżerowymi. Konkurencje pleżerowe to jest taki odpowiednik ujeżdżenia w jeździe klasycznej. Tam wyglądamy pięknie, jeździmy na luźnej wodzy, bardzo wolno, bardzo dokładnie, technicznie. No i pewnego dnia pojechałam po tego swojego wymarzonego konia, jednak nie był łaciaty. Przyjechaliśmy do tej stajni go zobaczyć, miał piękną, długą, czarną grzywę, brązowy był cały, czyli gniady. No i na końcu padoku stał taki paskudny, łaciaty koń. Dlaczego paskudny? Dlatego, że wszystkie brązowe łaty były przypruszone takimi białymi włoskami, a uszy schodziły mu się na krzyż jak u owczarka niemieckiego. I nagle pan podjechał kładem, te konie wszystkie zaczęły biec i on miał tak piękny ruch, że ja mówię, nie, proszę państwa, ja tego konia poprzedniego nie chcę, ja zabieram tego łaciatego. Ja nie mówię, że on nic nie potrafi, że on nawet roku nie ma. I pamiętam, że podeszłam do niego, zapytałam się go, czy chce mieć taką mamę, no i tak od 12 lat jesteśmy ze sobą związani, więc jest to ogromnym spełnieniem marzeń moich. Dużo pracy w to wszystko włożyłam, żeby był, żeby móc go utrzymywać, żeby nauczyć go wszystkiego. No i uważam, że każda mała dziewczynka ma takie marzenia, które może spełnić, że nie ma limitu marzeń. No i to jeździectwo jest dla mnie takim spełnieniem marzeń. Ten western, ten kolorowy koń, który mi się śnił po nocach i w końcu zmaterializował się. Tak wyglądała u mnie historia z jeździectwa.
0: Dziewczyny, to co, idziemy może w stronę rancha, oprowadzicie mnie trochę i zobaczymy, jak się żyje tu u was na tym dzikim zachodzie, śląskim zachodzie.
4: Na stajni, nie?
0: No to idziemy do stajni. O, proszę. Czyli tutaj mamy tutaj domek jednego konika.
2: Tutaj mieszkają nasze konie, mają swoje mieszkanka.

0: miejsce, gdzie jedzą, czyli żłoby. Podpisane wszystkie boksy są, żeby każdy wiedział, tak, gdzie mieszka.
1: Tak. Przecież nauczyłyście już też te koniki czytać, nie? To logiczne.
0: Tak, nauczenie konia czytania gazety zajmuje podobno 2 tygodnie.
2: Super.
1: Czyli tutaj rozumiem drugi domek od drugiego konika. Trzeci?
0: Tak. Mają swoje lizawki solne, mają swoje zabaweczki.
1: No właśnie, a do czego takie lizawki solne służą?
0: Do suplementacji, uzupełniania elektrolitów w organizmie. Koń, kiedy się spoci, te elektrolity z niego jakby wychodzą, kolokwialnie mówiąc. Tutaj może sobie je przyswoić, nadrobić.
3: Ciekawostką jest to, że teraz dużo ludzi karmi konie gotowymi paszami. Ja zawsze mam swojego takiego znajomego pana, który mieli owiec, jęczmień, pszenicę w odpowiednich stosunkach objętościowych. No i mamy taką paszę, którą zalewamy wodą. Ona jest już ześrutowana po to, żeby też się lepiej wchłaniała. Ja jestem za takimi klasycznym karmieniem.
1: Ile razy dziennie je taki koń?
3: Tu trzeba wrócić do tego, jaki koń w naturze był. Koń, trzeba sobie zdać sprawę, jadł przez 18 godzin w ciągu doby na 24 godziny. Mało, ale często mają małe żołądki. Chodziły cały czas ten ruch. Tutaj trawkę skubnęły i to było zapotrzebowanie bytowe, które służy im tylko do oddychania, do takich podstawowych funkcji życiowych. Jeżeli my mamy treningi, czyli dostęp do siana muszą mieć zawsze, do siana, do pastwiska, bo inaczej koń będzie miał problemy, bo ten kwas solny, który jest w żołądku, będzie strawił ściany tego żołądka po prostu i będzie to powodowało wrzody. Dlatego dbamy zawsze o to, żeby było siano, słoma, czyli słoma może być na zakładkę, jak to się mówi, nie? Ale siano dobrej jakości. A jeżeli później wchodzimy w treningi, no to już jest zapotrzebowanie produkcyjne. To tak jakby ktoś chodził na siłownię i musi już tą energię stracić, więc musimy tu obliczyć dobrze dawkę pokarmową i wtedy dostają dodatkową energię w postaci paszy treściwej, którą właśnie jest zboże, owiec, jęczmień, pszenica. No i tutaj w zależności jak koń pracuje, obliczamy sobie dawki pokarmowe i tak karmimy nasze koniki.
1: Pewnie, okej. Czyli to wcale nie jest takie proste, nie? Że daje się jedzenie pod pysk i koń one muszą być tutaj cały czas gdzieś tam
3: kontrolowane, w tym trybie trawienia. Bo koń jest bardzo delikatny, jeżeli chodzi o układ pokarmowy. Koń może dostać kolki z różnych przyczyn, dlatego nie karmimy też zbytnio paszami typu jabłka, marchewki, dajemy sporadycznie, bo to też powoduje fermentację u konia i może powodować wzdęcia, później to prowadzi do morzysk, czyli takich reakcji bólowych w okolicach brzucha. No i kolka zawsze może skończyć się bardzo źle, a leczenie konia jest bardzo drogie, dlatego my je tylko karmimy, bardzo nie chcemy, żeby ktokolwiek podchodził i karmił je z ręki, bo też musimy mieć nad tym jakąś kontrolę. Mamy takie oko, że patrzymy po prostu po koniach, wszystko wiemy. Jak na przykład widzimy, że któryś tam przychudł bardziej, no to wiadomo, trzeba albo odrobaczyć, że coś jest nie tak, tak? Sprawdzić, zrobić badania krwi. Tutaj Ewelinka może pobrać od razu badania, wrzucamy na maszynę, sprawdzamy. Szczepienia, nie szczepienia, wszystko robimy tak bardziej we własnym zakresie. Pobieranie krwi do badań właśnie, jeżeli chodzi o Amerigo, bo jest ogierem kryjącym, więc musi co roku oddać badanie, znaczy krew do badania na 3 podstawowe choroby takie, które mogą być przenoszone poprzez krycia.
1: Idziemy dalej. Siodła zawieszone, nawet amerykańskie.
3: Tak.
1: Tutaj mamy. Świetnie. Korzystacie cały czas z tych siodeł, nie? Czy macie jakieś swoje ulubione?
0: Każdy z nas ma tak naprawdę swoje siodło, bo wtedy jest nam najwygodniej. Ja zaprezentuję. Siodła amerykańskie różnią się od siodeł do jazdy ujeżdżeniowej, do skoków, przede wszystkim tym, że są dużo wygodniejsze, dużo bardziej dopasowane do pleców, większe, żeby ciężar ciała się roznosił na większej płaszczyźnie. Mają z przodu taki rożek zwany hornem. Do niego mocowało się lasso, nie jest do podtrzymywania się. Siodła są bardzo zdobione ze względu na to, że niegdyś kowboje siedząc na ranczu po pracy robili zdobienia różnego typu, czy to w kwiaty, czy po prostu w innych
1: wzorach,
0: żeby zająć jakoś czas, a później pomiędzy sobą rywalizowali tym, kto ma lepiej przystrojonego kowboja. konia, więc to był taki symbol, no, tego, że jest fajny, że jest naprawdę wow.
1: Ozdobny.
0: Ozdobny, tak. Im bardziej ozdobione siodło, tym bardziej przyciągało wzrok, więc tutaj te zdobienia są różne u nas na siodłach. Każda z nas ma swoje, żeby już nie zmieniać długości strzemion. Z czego jeszcze składa się siodło? Proszę, tutaj mamy fendery, też zdobione, strzemiona, popręg, który jest takim jakby paskiem, na naszym paskiem do spodni, żeby to siodło nie spadło. Popręg się podpina pod brzuchem. Dalej mamy ogłowie, wędzidło. Wędzidło wkłada się do pyszczka. Wodze długie, niektóre mają po 2,5 metra. One służą do tego, żeby koń mógł jak najbardziej głowę wyciągnąć w dół, rozluźnić się, żeby było mu wygodnie, ale nam też to dużo pomaga, bo jak coś robimy i koń stoi obok, no to mamy większy zakres ruchów, nie ucieknie nam. Pad wkłada się pod siodło.
1: Wytu w amerykańskim stylu, trzeba podkreślić.
0: Dokładnie tak, one są duże, podszyte filcem, żeby było wygodnie. Muszą być oddychające, żeby po prostu koniu było wygodnie też i komfortowo. Do tego mamy kocyki w różnych kolorach, bo lubimy się stroić na zawodach, zawsze wymyślamy, w jakim kolorze jedziemy na zawody, więc wszystko jest pod kolor, koszula później do tego dochodzi. Tutaj takie zdobne rzeczy. Hipoterapeutyczne, kiedy przyjeżdżają do nas dzieci, one wtedy wsiadają na oklep i możemy dać im tą możliwość poczucia konia, że cały się rusza pod nimi, to jest dla nich ciekawsze też, nie?
1: Tutaj widzę jakieś szczoty oczywiście do wyczesywania.
0: Szczotki, dokładnie, wszystkie kosmetyki.
1: Co jest super, a czego też nie inaczej można usłyszeć, ale się nie zobaczy, wasze konie mają piękne warkocze.
0: Dokładnie tak, my dbamy o grzywy, dbamy o ogony, chcemy, żeby były jak najdłuższe. Nie obcinamy niczego, nie podcinamy, chcemy, żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie. Takie Mega. Są najpiękniejsze.
1: Tak, robią wrażenie.
0: Tak, flagi amerykańskie do pokazów. I tyle właściwie, tak wygląda.
1: Elementy pielęgnacji,
0: tak,
1: kaski.
0: Tak, dokładnie, kaski wykorzystujemy, kiedy robimy bardziej kaskaderkę konną, kiedy gdzieś tam zaskakujemy, wskakujemy. Są sytuacje takie, że przyzwyczajamy konia do czegoś nowego. Wtedy zakładamy kask w celach naszego bezpieczeństwa. Mądrą głowę trzeba chronić.
1: Oczywiście, że tak. Mega super. I tu teraz kręci się lasso, dobrze?
0: Tak, dobrze. Dziewczyny kręcą lassami.
1: To jest łatwe?
0: Nie, nie jest łatwe, jednakże...
2: szkoleniu.
1: A, no właśnie, 5-godzinne szkolenie z kręcenia lassem.
0: Dokładnie tak. Lasso było nieodzownym elementem ranchera, takiego kowboja, który pracował na ranczo. Miało bardzo dużo zastosowań, od tego, że można było na nie złapać cielaka, żeby odciąć go od stada. Tak można też było na przykład opatrzyć konia, szybką pierwszą pomoc udzielić mu takim
1: w jaki sposób?
0: Jeżeli krwawił, szło zatamować krwawienie powyżej, zawiązując, więc tak naprawdę kowboj mógł sobie podnieść coś z ziemi za pomocą lassa, żeby nie musieć schodzić z konia, więc to jest taki główny element, który był bardzo przydatny w tej pracy.
1: Taki bardzo ważny kowbojski rekwizyt.
0: Dokładnie, bo można było coś zawiązać, coś związać, coś naprawić na szybko lasem, można było zrobić z niego szybką bramkę, żeby nie uciekły zwierzęta. Bardzo przydatny i zawsze przy siodle.
3: Większość ludzi, jak nas widzi, czy widzi kogoś w kapeluszu, to myśli sobie przebieranie. A to nie o to chodziło, bo prawdziwy kowboj z kapelusza mógł napoić konia, mógł go nakarmić. Kapelusz chronił przed słońcem, przed deszczem, przed śniegiem spadającym tutaj właśnie, żeby nie spadał na kark, tak? Dlatego to jest bardzo osobista rzecz, jak bielizna. Dlatego jeżeli kowbojowi zrzucił kapelusz, no to by była mocna zaczepka.
1: Czyli też bardzo taki ważny element. No i co jeszcze?
3: Nie pożycza się kapeluszów. Kapelusza to nie jest właśnie takie coś, co każdy mówi, a daj przymierzyć. No nie bardzo. To ja bym stanik oddała.
1: Bardzo osobista rzecz. Zatem wy swoje kapelusze macie już kilka lat, wymieniacie sobie, macie swoje ulubione?
3: Mamy dużo kapeluszy, a Ewelina to już w ogóle, jak dostanie wypłatę, to już jest masakra. To jest West the best.
0: Kapelusze się dobiera, tak jakby każda kobieta dobiera kapelusz do swojej osobowości względem wysokości główki, względem tego, jakie ma rondo.
3: Otok
0: też są
3: takie?
0: Otoczka, tak. One są zdobne wtedy.
3: Mają można różne, je wymieniać.
0: Mają różne kolory, są skórzane, są filcowe, są straw. My akurat dzisiaj mamy na głowie...
1: Każda różne.
0: Tak, każda różna, ale wszystkie są z traw, one są dość wygodne, fajnie chronią przed słońcem i są bardzo przewiewne.
3: O frycowy trzeba już tak bardziej dbać.
1: A czy te kapelusze, jak wy z prędkością jedziecie na koniu, no to co, one spadają?
0: Najważniejsze jest,
3: spadają. No, mają nie spać, ale tutaj...

0: łapiemy z tyłu i sobie naciągamy i on się wtedy tak bardzo mocno trzyma.
1: Ale zdarza się, że spadnie.
2: Najważniejsze jest to, żeby z głowy nie spadł, chociaż to się zdarza.
0: Klamrę powinien każdy kowboj nie kupić, tylko zdobyć. Proszę przeczytać, co tu mamy napisane. Mistrz Polski.
1: No, Cowboy Race, tak. Gdzie jeszcze mogę? Mistrz Polski. No właśnie, czyli zdobyłaś 2019.
0: Tak, teraz mam plan. Cały czas nie mogę przegonić mojego kochanego trenera. Zawsze jestem na tym drugim miejscu.
1: Ale jest chociaż smak rywalizacji. A twoja klamra jaką ma historię?
2: O Jezu, ja ją zdobyłam już bardzo dawno na konkurencjach technicznych, ale no, każda z nas ma taką wygraną klamrę. Były też imienne klamry. Czasami się zdarzały na niektórych zawodach, więc to jest jak troszkę westernowy Facebook, że można spojrzeć, z kim się ma do czynienia.
0: Tak, mhm. I taką klamrę na przykład można zdobyć z Rider of the Year, gdzie cały rok zbieramy punkty z każdych zawodów, para, koń, jeździec i na koniec dostaje się taką klamrę, jeżeli się z punktacji to wszystko wynika, nie?
1: Mm-hmm. Ile macie takich swoich właśnie klamr?
0: No ja mam na razie Tom i czekam na tego Ridera. Mm-hmm. Może w tym roku się uda.
1: A ty?
2: Ja również walczę o Ridera w tym roku, bo chcę mieć drugą.
1: Okay. A ty?
3: Ja bardzo dzielnie walczę, zobaczymy jak wyjdzie.
1: No dobra, no i buty. No wyjątkowo już tutaj padło zdanie a propos tych wszystkich przyrządów, które przy tych butach są. One nie są ciężkie? Nie przeszkadzają wam, jak prowadzicie właśnie konia albo siedzicie na tym koniu?
0: Zacznijmy od tego, że te nasze buty to są chyba droższe niż nasze auta. Bardzo ważne. No już później się zwraca uwagę na takie rzeczy, nie? Jak już jeździmy takie zawody ogólnopolskie, czy gdzieś się pokazujemy, no to wypada mi z te ariaty, nie?
2: No ale kowbojki przede wszystkim muszą być wygodne. Większość dnia w nich spędzamy, muszą być wytrzymałe, bo jednak niejednokrotnie przebiegamy przez błoto, idziemy w nich w śniegu, w deszczu, więc są narażone na różne sytuacje. Tutaj liczy się wytrzymałość, są z prawdziwej skóry. No i na nogach również mamy ostrogi. Ostrogi służą do jazdy precyzyjnej. Kiedyś jeden z trenerów powiedział mi, że... Powiedział piękne zdanie przede wszystkim. Moje ostrogi lubią mojego konia, a mój koń lubi moje ostrogi. I to bardzo dużo dało mi do myślenia, więc za każdym razem tłumaczymy ludziom, że to nie jest coś strasznego, bo jak ludzie widzą, że mamy duże kółeczka w ostrogach, to myślą, że robimy koniom krzywdę w ten sposób, a one po prostu łaskoczą, a nasze konie są przyzwyczajone do nich i rozumieją nasze sygnały, bo wtedy sygnały są podawane koniom na milimetry. Tak naprawdę przesunięcie naszej nogi o parę milimetrów już dla nich znaczy coś innego. Jest to bardzo, do bardzo precyzyjnej jazdy, do delikatnych ruchów tak naprawdę.
0: Ale też wszystko wykonujemy, też dużo rzeczy potrzebujemy rąk do tego, tak? Więc nasze konie chodzą przede wszystkim na odejście od tego sygnału dawaną łydką, tak? Dlatego tu musimy coś przenieść, zalasować, złapać. Dlatego bardziej kierujemy nogami niż rękami i hamujemy oddechem oczywiście.
1: No właśnie, ale czy takie obsługiwanie takiej ostrogi, tak dobrze mówię, ostroga?
0: Ona ma łechtać tak delikatnie.
1: Okej, okay, to jest ciężkie? Da się skupić na tym, jak pod jakim odpowiednim kątem?
0: No laik na pewno nie powinien nosić ostróg, bo no jeżeli ktoś spanikuje i złapie się bardzo mocno, to jeszcze bardziej doda szybkości.
1: Czy jest jeszcze jakiś bardzo ważny element w takim właśnie stroju kowboja? Dobra, jasne. I oczywiście lasso. Widzę, że jest wykończone takim elementem poszarpanym. Czy tak zawsze jest, czy to przypadek?
0: Lasse są różnego rodzaju do różnej pracy. Szczerze mówiąc, teraz mamy sporo elementów już w naszych schematach z lassem, dlatego zostaliśmy przez naszego trenera zmuszeni. Znaczy, ja też mam swojego trenera, ja trenuję dziewczyny, ale mam też swojego trenera, który zmuszają nas te elementy do tego, żebyśmy zaczęły lassować i podwyższały swoje jakby kwalifikacje. Nie jestem jakimś mega specjalistą od lassa, nadal się tego uczę, byłam ostatnio na szkoleniu, już powoli udaje mi się celnąć, ale nie jest to proste, bo tak, koń jedzie, tu trzeba trzymać lasso, tu koń jedzie, tu trzeba trafić.
1: Jeszcze ostrogo obsługiwać.
0: No, tutaj się skupić na tym, żeby nie za mocno przyłożyć tą ostrogę, tak? No, więc co do lasa, takie mi wybrał trener, to takie ma być. Szymon wybrał i takie ma być.
1: Wierzymy w to, że jest oczywiście odpowiednie. Ile razy w tygodniu trenujecie tak naprawdę rzetelnie?
0: A to
1: nie mówię o takim obyciu się z waszymi zwierzątkami, nie? Że przyjeżdżacie, jesteście na ranczu, spędzacie z nimi czas, tu się gdzieś przejedziecie, tylko taki trening. Ile razy w tygodniu macie?
0: To zależy, czy jesteśmy zmęczone po pracy, czy nie. Jak praca nam da w kość, to wtedy mówimy, nie, dziewczyny, leżymy.
1: Mhm. Trenujecie razem, wspólnie?
0: Tak, trenujemy, a już przed samymi zawodami to ja

0: Ja już dostaję takiej gorączki, one już wiedzą, nie wiem jak one wytrzymują ze mną, bo ja patrzę na sprawę bardzo technicznie. Ja mówię, Adelina, to jeszcze to musisz prawda, umieć, dokładnie. To jeszcze umieć. No, nie ma, ja mówię, nie gadamy, robimy i wtedy jest już ciśnienie. No, ale jak jest sporo czasu do zawodów, no to patrzymy na to, czy jesteśmy bardzo zmęczone, czy nie po pracy. Że się bardzo kochamy.
1: Okej. Okay. Dziewczyny, podsumowując, bo powiedziałyśmy taką naprawdę o wielu fajnych, pięknych historiach, czego można wam życzyć?
2: Powodzenia
0: na samych pierwszych miejsc.
2: Dokładnie, pierwszych miejsc i sukcesów z naszymi końmi.
1: No i przede wszystkim, żeby ten przylądek wasz, ta bezludna wyspa, tak? Utrzymywała się jak najdłużej i żeby konie były posłuszne.
2: Posłuszne nie muszą być. Najważniejsze jest to, żeby były zdrowe i jak najdłużej nam służyły. To już jest naprawdę ogromny sukces.
1: Jesteście świetne, macie swoją pasję, macie przede wszystkim power do tego, żeby działać i jesteście unikatowe i tego się trzymajcie.
0: Dziękujemy. A możemy zaprosić?
1: No jasne.
0: Ale nie do nas, tylko na zawody tam, gdzie
1: oczywiście
0: będziemy?
1: Oczywiście.
2: Jeżeli ktoś chciałby z nami porozmawiać, zobaczyć się z nami, no to zapraszamy do Oświęcimia, do RS Ranch 20 i 21 czerwca. Tam będziemy, będzie można się spotkać, zobaczyć. Jest tam bardzo westernowo, jest świetny klimat, więc jeżeli ktoś by chciał poczuć troszkę tego klimatu westernu, to jak najbardziej tam będzie okazja, tak samo zobaczyć amerykańskie konie, posłuchać muzyki. Strefa gastronomiczna zawsze jest fantastyczna, więc jeżeli nawet kogoś nie obchodzi western, a chce dobrze zjeść, to jak najbardziej.
1: No i przede wszystkim wy będziecie, więc już będzie główna atrakcja zapewniona.
0: Czekamy na was.
3: To był reportaż Natalii Czarnuch. Dziękuję za jego wysłuchanie. Tytułem uzupełnienia dodam, że kobiety kowbojki odegrały kluczową rolę w ukształtowaniu mitu Dzikiego Zachodu, a ich barwna historia to nie tylko wizerunek, ale przede wszystkim ciężka praca i walka o równouprawnienie w XIX wieku. Z historycznych przekazów bardzo jasno wynika, że prawdziwe pionierki radziły sobie na ranczach tak samo dobrze jak mężczyźni. Wbrew powszechnym stereotypom z westernów, kobiety na pograniczu nie były jedynie damami w opałach. Na ranczach zajmowały się wypasami bydła, łapaniem mustangów na lasso i obroną gospodarstw przed rabusiami. Słynne rewie bardzo często zatrudniały kobiety jako gwiazdy bardzo skomplikowanych trików z lassem i jeździectwa. W erze kina niemego i pierwszych filmów dźwiękowych wizerunek kowbojki, często nazywanej cowgirl, został zromantyzowany. W tym okresie tradycyjne, proste, siermiężne buty kowbojskie, buty robocze, ewoluowały. Zaczęto je zdobić wzorami kwiatów i haftami, by lepiej prezentowały się na nogach pań podczas jazdy konno. I pamiętajcie, że czasem zwykły przypadek w życiu może sprawić, że zaczniemy w nim robić coś, co wcześniej nawet nie przyszłoby nam do głowy. A może to wcale nie przypadek, tylko przeznaczenie?
2: I była tam taka pani, która zawsze na nas zerkała i jednego dnia powiedziała, że idziemy do sadu zbierać jabłka dla koni.
3: Życzę wam spotkania w życiu takiej osoby, która okaże się dla was drogowskazem. To tyle z mojej strony. Michał Poklękowski. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnej edycji Polski na Ucho.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita Adama.
2: Cześć, witam.
1: Będziemy mówić o kobiecie o imieniu?
2: Kalina.
1: Już w Wigilię coś się zepsuło.
2: W tamtym roku trochę taki ciąg niefortunnych wydarzeń spowodował, że pewien plan, który zakwitł w mojej głowie już wiele miesięcy wcześniej, niestety nie doszedł do skutku. Planowałem się oświadczyć swojej dziewczynie w Wigilię.
1: Co, nie trafiłeś na tą Wigilię?
2: Ja trafiłem, bo robiliśmy ją wspólnie w naszym domu. Natomiast z pewnych przyczyn, no niestety ona się spóźniła, to trochę wybiło całą sytuację z rytmu i...
1: A w ogóle jej nie było na Wigilii, tak?
2: Była, ale się spóźniła.
1: Spóźniła się, ale przecież to nic nie zmieniło.
2: Ale to było tak, że to była pierwsza Wigilia w naszym domu wspólnie gdzieś tam remontowanym dla
1: Jasne.
2: Całej rodziny.
1: Czego mi nie chcesz powiedzieć? Czy zrobiłeś jej karczemną awanturę?
2: Znaczy awanturę nie zrobiłem, po prostu trochę mi się zrobiło przykro, że...
1: I postanowiłeś ją za to ukarać.
2: Nawet nie, no to jeszcze...
1: No to jaki
2: jeszcze
1: problem było zapytać o to, czy zostanie twoją żoną godzinę czy dwie później?
2: Problem był taki, że po prostu chciałem przedstawić swojej rodzinie ją jako swoją narzeczoną, bo plan był taki, że miała być trochę wcześniej przed tą Wigilią, a i niestety mnie to tak mocno...
1: Byli tam rodzice twoi? Czekali na nią?
2: Tak, rodzice, no cała najbliższa rodzina.
1: Poszli sobie i zostałeś sam.
2: Czekaliśmy na nią i na jej mamę. W momencie, kiedy przyszła, to po prostu zaczęła się cała Wigilia bez tych oświadczeń.
1: Czy był jakiś konkretny powód, dlaczego Kalina nie mogła być?
2: Trochę było niezależne od niej.
1: To nie można mieć do niej pretensji za to.
2: No nie mogę mieć o to pretensji.
1: Dobra, a kolejny raz?
2: Kolejny raz Sylwestra, tak sobie wymyśliłem, że to będzie taki...
1: No ładny moment, Adam.
2: Ładny moment. Natomiast niestety moja praca jest taka, że w każde święto ja mam bardzo dużo wezwań i pacjentów. Też się nie spotkaliśmy w tego Sylwestra. Gdzieś tam tych negatywnych emocji się trochę między nami zebrało i wieczorem po prostu doszło do wymiany zdań. Wrócił temat tego Sylwestra. Pojawiły się pewne nieścisłości, jakieś kłamstwo.
1: Powiedziałeś jej kilka gorzkich słów, nie? Bo z tym ci przychodzi duży problem mi to powiedzieć, widzę.
2: Tak. No właśnie niestety powiedziałem trochę za dużo.
1: I co powiedziała? Żebyś poszedł precz.
2: No tak mniej więcej.
1: Kalida, będę namawiać cię, żebyś powiedziała, że go kochasz, jeśli to prawda. A jeśli nie, to żeby Adam sobie dał szybko spokój. Bo właśnie po to jest ten program. Kochaj albo rzucaj.
0: Kochaj albo rzucaj. VOX FM.

0: Kochaj? Albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: O, jaki ładny głos. Dzień dobry, Kalino. Paweł Pawelec, prezenter Radia Vox FM. Cześć.
1: O matko, dzień dobry, cześć.
2: Zajmuję się sprawami niemożliwymi dla innych. Walczę zawsze o uczucia, o miłość. Młody, szczupły, piękny lekarz weterynarii, który zabierał cię na przejażdżki motocyklem, nagle wymyślił sobie, no, formalizację związku. Ale żeby tak normalnie na spacerze przyklęknąć na ławce i dać ci pierścionek zaręczynowy, to pewnie by się wszystko udało. Ale on sobie wymyślił spektakularne chwile. Święta, zaprosił rodzinę, nie mogłaś przyjść. Sylwester, coś tam chyba nie szło. Zawsze chciał zrobić wrażenie jak każdy facet, no żeby to było większe dla ciebie. No a jednocześnie łychtało jego ego, że potrafił to zrobić. Chyba podświadomie obwiniał, że mu nie szło ciebie, głupek. On jest zakochany. Nie tylko w Fuerteventurę by z tobą zrobił, ale pozostałe Wyspy Kanaryjskie. Opowiadał mi o tym, jak pięknie grasz na skrzypcach. Musiał wyłożyć kawę na ławę, jak jego plan i cały związek legł w gruzach. Przeprasza. To jest takie wołanie, Kalina, przebacz. Chciałem dobrze. Nie słuchałem tego, co mówisz. O, może tak, Kalina. Za bardzo chciałem, byś grała w moje gry, moje warcaby, moje pionki. Co ty na to, Kalina?
1: Powiem szczerze, że jestem zaskoczona. Chyba niekoniecznie o to poszło.
2: Nie? Ja tak czułem, że on mi nie powiedział do końca esencji. Wyjął tę torebkę i schował ją gdzieś z tyłu i pokazał mi tylko zaparzoną herbatę.
1: Bardzo ładne określenie.
2: Kalina, kochasz go?
1: To jest oficjalne pytanie.
2: Ja bym mu chciał powiedzieć, czy ty go kochasz, czy ty go nie kochasz. Program nazywa się Kochaj albo Rzucaj. Lubię,
1: tak
2: jak...
1: myślałam.
2: Lubię, jak jest miłość.
1: Tylko, że on w tamtym tygodniu i jeszcze w przyszłym nalegał do mnie, żebyśmy się już rozdzielili rzeczami i finalnie zakończył ten związek. Więc powiem szczerze, że taka nagle finalna moja decyzja, żebym się opowiedziała, czy go kocham, czy go rzucam, jest lekko nie na miejscu.
2: Wiesz, to jest męska duma, kobieto, zrozum. No to ten fortel nie wyszedł.
1: Zdecydowanie.
2: No to masz tu prawdziwego. Grał, jakaś była strategia, żeby nie przyznać się do tego, że źle wszystko zrobił. Kalina, masz go jak na dłoni. Leży. No wszystko od ciebie zależy tak naprawdę, co on może, no. Powiedz, że jeszcze wyjątkowo jesteś w stanie się przyjrzeć tej miłości.
1: Jestem w stanie się spotkać i porozmawiać.
2: Dziękuję. Adam, ty się nie przepychaj.
3: Tak, zdrowie. Cześć, Kalinko. Chciałem ci powiedzieć, że cię naprawdę bardzo kocham. I ten czas, który spędziliśmy ostatnio osobno, naprawdę wykorzysta

0: żeby nigdy więcej nie popełnić pewnych błędów i żeby pracować nad sobą, żeby być po prostu lepszą wersją siebie. I bardzo chciałbym, żebyś dał mi szansę.
1: Kalinka, ja od ciebie nic nie wyciągnę, wiem o tym, nie będzie żadnych uczuć na antenie, szkoda, a byłoby miło i zrobiłoby się cieplutko. Trochę go poszargaj, trochę go pociągnij po błocie, okej, ale pamiętaj, że robisz to facetowi, który cię kocha, zrób to elegancko, bardziej elegancko niż on.
2: Dziękuję.
1: Proszę bardzo, żyli długo i szczęśliwie, wybaczyli sobie, potem kiedyś się śmiali, że brali udział w programie Kochaj albo Rzucaj. Niech żyje miłość! Ha, uwielbiam to. Sukces. Dziękuję wam. Pa!
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

mnie przecież. Każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideł. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

0: Гадай здрув, гадай здрув, Detox FM.
1: Ми досить мало прецизійні в дійсніших часах określamy rozwój choroby otyłościowej. Określamy go na podstawie tylko i wyłącznie formuły matematycznej, jaką jest ocena wskaźnika masy ciała. Ale my musimy pamiętać, że wiele osób choruje również na otyłość niejako ukrytą. Także mierzymy się w chwili obecnej z olbrzymim wyzwaniem, jakim jest olbrzymia liczba chorych na otyłość i niestety większość chorych w ogóle nie jest leczona. Jest to choroba przeźroczysta, tak? Czyli niedostrzegana przez zarówno samych chorych, otoczenie chorych, to najbliższe, ale również powiedzmy gdzieś tam w pracy, tak? Ale również przez pracowników ochrony zdrowia. Nie chodzi o kilogramy. W leczeniu choroby otyłościowej nie chodzi o kilogramy. Chodzi o uratowanie życia.
2: Już 8 milionów dorosłych Polaków choruje na otyłość. O tym, jak ciężka jest to choroba, ile mitów wokół niej narosło, o tym porozmawiam dzisiaj z moimi wspaniałymi gośćmi. A są nimi chirurg bariatra, doktor habilitowany nauk medycznych Mariusz Wyleżoł, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
2: Oraz pani Katarzyna Głowińska, prezeska Fundacji na Rzecz Leczenia Otyłości FLO.
3: Witam, dzień dobry.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Powiedziałam na wstępie 8 milionów. To oznacza, że statystycznie każdy z nas zna osobę, która choruje na otyłość. Tutaj, szanowni widzowie, musicie wiedzieć, że jeszcze w kuluarach między nami taka dyskusja bardzo mocno się rozwinęła na ten temat, jak rozmawiać, czy mówić chory na otyłość, osoba z otyłością. Do tego też wrócimy, ponieważ jest to szalenie istotne, a wciąż popełniamy te same błędy. Ja już dziś zostałam poprawiona. Mam nadzieję, że usłyszą to Państwo też, żebyśmy widzieli, że wszyscy te błędy popełniamy. Panie profesorze, 8 milionów ludzi. Prawda? Zawyżone? Jak do tego podejść?
1: Czy generalnie badania oceniające częstość występowania choroby otyłościowej są bardzo trudne do przeprowadzenia? Dlaczego? Bo zazwyczaj opieramy się na tak zwanych wynikach deklaratywnych, czyli osoby badane deklarują, jaką mają masę ciała i jaki mają wzrost, tak, czy wysokość ciała. I mamy taką w sobie tendencję w obliczu powszechnie obowiązującego kanonu piękna, często moim zdaniem nieuprawnionego, że zaniżamy swoją masę ciała i dodajemy sobie kilka centymetrów. To powoduje zafałszowanie wyników dotyczących częstości występowania zarówno nadmiernej masy ciała, nadwagi i otyłości w szczególności. Jeżeli opieralibyśmy się na danych, które wynikają z już pomiarów masy ciała, to obawiam się, że ta statystyka mogłaby być jeszcze gorsza i okazałoby się wówczas, że to nie jest 8 milionów, a może 9 milionów. Jeżeli mogę jeszcze zwrócić też na jedną rzecz uwagę. My dosyć mało precyzyjnie w dzisiejszych czasach określamy rozwój choroby otyłościowej. Określamy go na podstawie tylko i wyłącznie formuły matematycznej, jaką jest ocena wskaźnika masy ciała. Ale my musimy pamiętać, że wiele osób choruje również na otyłość niejako ukrytą. To znaczy mamy sytuację taką, gdzie mamy do czynienia z chorym na przykład o w miarę, tak to nazwijmy, prawidłowej masie ciała, ale z nadmiernym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej wewnątrzbrzusznej i to już wystarczy do rozwinięcia się powikłań otyłości. To jest określane takim akronimem TOFI, tak? Czyli thin outside, fat inside, tak? Czyli powiedzmy właśnie to nagromadzenie tej złej tkanki tłuszczowej wewnątrzbrzusznej może doprowadzać do rozwoju również powikłań.

0: wikłań otyłości, jak chociażby cukrzyca typu drugiego. To ma, uważam, kolosalne znaczenie, bo nie dostrzegając tej grupy chorych, my w zasadzie leczymy tych chorych tylko objawowo, czyli na przykład nie leczymy wówczas otyłości, a leczymy tylko i wyłącznie jej powikłania. Także mierzymy się w chwili obecnej z olbrzymim wyzwaniem, jakim jest olbrzymia liczba chorych na otyłość i niestety większość chorych w ogóle nie jest leczona. Większość przypadków choroby otyłościowej jest w ogóle nierozpoznawana.
1: Ale dlaczego? To są osoby, które nie chodzą w ogóle do specjalistów, bo myślę, że lekarz POZ-u byłby w stanie niekiedy na
0: oko. To jest pytanie, które sobie zadaję chyba od 30-35 lat, bo w tym roku minie 35 lat, jak zajmuję się leczeniem chorych na otyłość. I muszę powiedzieć, że jest to dla mnie zupełnie niezrozumiała sytuacja, bo wydawałoby się, że większość przypadków choroby otyłościowej jest przypadkami, czy są to przypadki najłatwiejsze do rozpoznania, prawda? Tak naprawdę jest to model, który z języka niemieckiego nazywamy Strassendiagnozy, tak? Czyli widzimy i wiemy. A tymczasem, jak to profesor Bogdański często mówi, jest to choroba przeźroczysta, tak? Czyli niedostrzegana przez zarówno samych chorych, otoczenie chorych, to najbliższe, ale również powiedzmy gdzieś tam w pracy, tak? Ale również przez pracowników ochrony zdrowia. Mhm. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Mam kilka teorii, ale myślę, że nie starczyłoby nam czasu, żeby mnie wygłosić.
1: Zaczepię panią Katarzynę. To było bardzo ciekawe określenie. Choroba przezroczysta. Co pani o tym myśli? Jak u pani przebiegało leczenie? Jak u pani przebiegał cały ten proces diagnostyki i dojścia do tego? I w ogóle, co pani myśli o tej chorobie przezroczystej?
2: Zgadzam się z tym ze względu na to, że mimo że widoczna jakby na pierwszy rzut oka, to jednak niezauważalna pod kątem takiego leczenia, diagnozowania. I u mnie trwało to bardzo długo. Ja choruję na otyłość od dzieciństwa i całe życie byłam jakby niezauważana pod kątem chęci leczenia akurat tej choroby. Były leczone powikłania, bo doprowadziła do powikłań takich jak chociażby nadciśnienie, czy choroba zwyrodnianiowa stawów. Ja w wieku 39 lat mam endoprotezę stawu biodrowego i choroba otyłościowa po prostu do tego doprowadziła u mnie. Więc moje życie z tą przezroczystością trwało bardzo długo i gdzieś tam dopiero po 30 roku życia ja podjęłam właściwe leczenie otyłości, takie jak powinno mieć miejsce o wiele wcześniej.
1: Powiedziała pani o tym okresie dziecięcym. Panie profesorze, bo jak to jest? Żyjemy jeszcze tym przekonaniem, że dzieciak wyrośnie.
0: Zapomnijmy o tym. Okay. Zapomnijmy o tym definitywnie. To nas niestety wepchnie na manowce zupełnie. Po prostu to doprowadzi do wielkiej, wielkiej tragedii. Znaczy już w chwili obecnej obserwujemy gigantyczną tragedię, jaką jest częstość występowania choroby otyłościowej u dzieci i młodzieży. A nie zajmuję się w sposób szczególny tym zagadnieniem, ale jak spotykam się ze specjalistami zajmującymi się leczeniem dzieci chorujących na otyłość, to z ich wypowiedzi wynika, że częstość występowania otyłości w Polsce jest najwyższa spośród wszystkich krajów europejskich. I już dawno wiemy, że wraz z wiekiem nie wyciągnie, jak to się mówi, te biedne dzieci. Nie wyrosną z tego, niestety. Wejdą w życie dorosłe z tą chorobą, która będzie postępowała, która będzie bardzo we wczesnym wieku prowadziła już do powikłań. My w chwili obecnej widzimy rzeczy, które były niespotykane. Chociażby widzimy młode dziewczyny, tak, czy młodych mężczyzn, którzy w wieku 15, 16, 17 lat są poddawani chociażby operacji wycięcia pęcherzyka żółciowego z powodu kamicy. To jest jedno z powikłań choroby otyłościowej, co wcześniej w ogóle się nie zdarzało, tak? Wiele można by było, nadciśnienie, cukrzyca, gdyby się wsłuchać w głos pediatrów zajmujących się leczeniem dzieci chorujących na otyłość, to on jest

0: napawający wielką trwogą.
1: Mhm. Czytałam na różnych forach internetowych, że mimo, że coraz więcej mówi się o tym problemie, coraz więcej się mówi jak o chorobie, bardzo głośno, że jest to choroba. Czytam, że wciąż zdarza się, kiedy pacjenci trafiają już sami z siebie, szukają pomocy, chcą leczenia, to słyszą nawet od lekarzy, że trzeba się więcej ruszać i mniej jeść.
2: Dokładnie. To jest bardzo częste zjawisko.
0: Znaczy się, mogę powiedzieć, troszeczkę usprawiedliwiam swoje koleżanki i kolegów, jeżeli chodzi o to, bo zwróćmy uwagę na to. Znaczy mnie, jak ja to mówię, łatwo mówić, ponieważ ja chirurgią bariatryczną zajmuję się od zawsze i zawsze miałem ofertę dla chorego, tak? Czyli zawsze choremu miałem możliwość zaproponowania leczenia chirurgicznego. Ale tak naprawdę do niedawna, jeszcze kilka lat wstecz, lekarz, który nie był chirurgiem bariatrą, nie miał tak naprawdę możliwości terapeutycznych, nie miał możliwości w ogóle zaproponowania niczego. Także nie oceniajmy może aż tak bardzo negatywnie moich koleżanek i kolegów, ponieważ oni nie mieli możliwości leczenia tej grupy chorych. A niestety już wiemy na przykład z badań naukowych w chwili obecnej, że proste stwierdzenie MZZP, prawda, i tak dalej, nie tylko nie jest skuteczne, ale jest przeciwskuteczne. Prowadzi do dalszego postępu choroby otyłościowej i to jest udokumentowane przynajmniej w chwili obecnej od 13 lat na bazie badania przeprowadzonego przez badaczy australijskich. I to nie w oparciu o obserwację dotyczącą masy ciała, tylko o zachowanie się hormonów, które regulują spożycie pokarmów. Czyli dochodzi w wyniku restrykcji kalorycznej, ograniczenia kalorycznego, dochodzi do takiego przestawienia naszego organizmu, to się nazywa adaptacja metaboliczna, że nasz organizm jest niejako bardziej głodny i mniej nasycony, w związku z czym spożycie pokarmów rośnie, tak? Nie musielibyśmy mieć ale wyników badań wcale naukowych, jakbyśmy pomyśleli o tym w ten sposób, że energia jest podstawą naszego życia. Brak energii oznacza śmierć, oznacza zamach na nasze życie i nasz organizm, te mechanizmy położone na bardzo niskich piętrach naszego ośrodkowego układu nerwowego, niskie, czyli te najważniejsze, tak? Tam się znajduje ośrodek oddychania, ośrodek pracy serca i niewątpliwie również ośrodek regulujący energię, bo energia jest podstawą życia, a nie oddychanie. Oddychanie służy tylko i wyłącznie spożytkowaniu tej energii. On mówi tak wówczas: Co ten, przepraszam, człowiek wyprawia, tak? Chce mnie zagłodzić i wytwarza mechanizmy, które zwalczają decyzje podejmowane przez naszą korę mózgową i które prowadzą do dalszego wzrostu masy ciała. Zramy to pod tak zwanym, w sposób nieuprawniony, efektem jojo. Ja bym zaapelował, żebyśmy nie używali w ogóle już tego pojęcia, ponieważ to jest przede wszystkim tak, od zabawki pochodzi. A my mówimy tutaj nie o żadnej zabawie, tylko mówimy o bardzo poważnej sytuacji, czy dalszym postępie choroby otyłościowej. Ktoś mówi w ten sposób o chorobie nowotworowej, efekt jojo, jak ktoś ma przerzuty? No nie, prawda? W związku z czym mówimy o postępie choroby otyłościowej i w ogóle określenie jojo nie jest prawidłowe, jeżeli byśmy nawet odnieśli do tej zabawki, bo ta zabawka wraca do punktu wyjścia. A my w przypadku choroby otyłościowej widzimy sytuację, gdzie zazwyczaj ta choroba dalej postępuje, czyli dochodzi do dalszego wzrostu masy ciała, tak? Potem otrzymujemy takie zęby, piły, które rosną, rosną, rosną, rosną i prowadzą do tragedii.
1: Pani Katarzyno, myślę, że słucha nas wiele osób, które same z siebie sięgają po różnego rodzaju diety albo słuchają rad od różnych osób, żeby mniej jeść, żeby się ruszać. Biegają na przykład osoby otyłe, bo przeczytały, że jest to szybki sposób, co w ogóle zaraz też chciałabym, żebyśmy o tych formach aktywności i jak na tę aktywność się porywać, troszkę sobie porozmawiali. Ale jak to jest? Czy pani również szukała takich rozwiązań na własną rękę?
2: Całe życie podejmowałam prób redukcji masy ciała, jeśli chodzi o różnorakie diety tak naprawdę. I one przynosiły efekty, tylko że ja nie byłam w stanie tych efektów utrzymać i masa ciała niestety wracała jeszcze jakby ze zdwojoną siłą. Czyli to, co pan profesor przed chwilą powiedział, ma jakby potwierdzenie nawet w moim przypadku i to zawsze tak było. Ja pamiętam kiedyś przez 3 lata, w zasadzie wtedy już pod opieką jednego ze ośrodków byłam, pod opieką dietetyka tamtejszego i przez 3 lata byłam na diecie 1200 kalorii,

0: i zredukowałam wtedy masę ciała o 42 kg. A przez kolejne 3 lata niestety, ale przybrałam 55 kg i to doprowadziło mnie, znaczy to był ostatni moment przed moją maksymalną masą ciała. Także już wtedy było naprawdę źle. Ja wtedy ważyłam 158 kg, mogę to powiedzieć, bo jakby nie mam nic do ukrycia.
1: To był ten moment, w którym już powiedziała pani dość, tak, idziemy inną drogą.
0: Tak, to była ostatnia próba i chociaż tak jak mówię, tutaj już był ośrodek. Tu już nie działałam jakby na własną rękę, ale wiele razy w życiu działałam i to było po prostu przerobienie wszystkich książek z dietami od A do Z.
2: Mogę się wtrącić.
1: Tak, ja też bym miała pytanie. Padła ta liczba, 1200 kalorii, znamy ją wszystkie, tak, kobiety na świecie, ją znamy. 1200 kalorii.
0: Za mało.
2: To są kalorie.
1: O, i takiego podejścia się trzymajmy, ale
2: nie.
1: Tak.
2: Ja może tak powiem, bo też nie chciałbym, żeby z naszej rozmowy wybrzmiało, że nas nie obowiązuje w jakiś sposób dbałość o nasze życie i zdrowie. Obowiązuje nas. Ale ono nie ma przybierać charakteru, jak już wspomniałem, zamachu na nasze życie. Czyli to nie może być tak zwana dieta według przepisu, tak zwana dieta

jak już wspomniałem, zamachu na nasze życie. Czyli to nie może być tak zwana dieta według przepisu, tak zwana dieta

0: naszemu zdrowiu, a jakie produkty nie służą. To jest szczególnie istotne w obliczu sytuacji, jaką w chwili obecnej mamy, jeżeli chodzi o przemysł spożywczy. No powiedzmy sobie szczerze, że my często zapominamy, że przemysł spożywczy to jest przede wszystkim przemysł, prawda? Czyli maksymalizacja zysków przy minimum kosztów. A my jesteśmy czynnikiem generującym te zyski. My musimy w obliczu tej sytuacji, no niestety, bardzo rozsądnie wybierać wszystko to, co wrzucamy do koszyka, co zamawiamy w chwili obecnej przez internet. Obowiązkiem jest odwrócenie tego opakowania, sprawdzenie, co się znajduje w tym opakowaniu, nie uleganie wpływom tych pięknych obrazków, które widzimy z przodu. Bo często jest taka sytuacja, że ta informacja z tyłu pokazuje nam, że to jest tylko obrazek, który nie ma nic wspólnego z tym, co jest w środku. Prawda? Co do aktywności fizycznej. Nasz organizm był kształtowany w czasach człowieka pierwotnego. Człowiek pierwotny musiał się dużo nachodzić i dużo nabiegać, albo żeby zebrać te poziomki, albo upolować mamuta. W związku z czym tutaj też nie powinniśmy zapominać o dbałości o nasze zdrowie. Tylko jest jedno ale, że jeżeli widzimy, że ta nasza masa ciała jest stabilna z wahaniami, to znaczy, że nie chorujemy na otyłość. Natomiast kiedy mamy sytuację taką, o której tutaj mówi pani prezes, to w tym momencie musimy uświadomić sobie, że chorujemy na otyłość, bo wzrost masy ciała systematyczny, pomimo nawet chwilowych spadków tej masy ciała, jest można powiedzieć najczulszym takim czynnikiem, który nam musi pokazać, że nasza homeostaza energetyczna, czyli równowaga energetyczna naszego organizmu, zaczyna szwankować. Zaczyna działać nieprawidłowo i to nas doprowadzi do sytuacji, gdzie czasami widzimy tak zaawansowaną postać choroby otyłościowej, że rozkładamy ręce i nie wiemy tak naprawdę, jak możemy pomóc choremu. No, proste pytanie. Jeżeli załóżmy, wskazania do leczenia chirurgicznego dotyczą chorych, których wskaźnik masy ciała jest powyżej 40, co oznacza dla kobiety, która ma 1,70 m wzrostu, masę ciała około 116 kg, proszę mi wytłumaczyć, jak to się zdarza, że do nas zgłaszają się chorzy, którzy ważą po 200 kg. Czy to nie jest sytuacja taka, gdzie chora do leczenia z rakiem piersi nie zgłaszałaby się w sytuacji, gdzie ma małego guzka wykrytego w mamografii, tylko całą piersi zajętą rakiem i to od razu z przerzutami do wątroby na przykład.
1: Ale tutaj myślę, że przechodzimy przez pewną granicę i pojawia się wstyd, ponieważ jest ogromna stygmatyzacja wokół choroby otyłościowej i podejrzewam, że to już potem jest błędne koło. Proszę mnie wyprowadzić z błędu.
0: No tak jest, bo posługujemy się niewłaściwym językiem niestety. Mhm. Cały czas, ja to często porównuję do takiej sytuacji, że my zupełnie, tak jest, jesteśmy w XXI wieku. Powszechne przesłanie jest takie, że powinniśmy swoje jakby decyzje, wypowiedzi opierać na wynikach badań naukowych, tak? I teraz mam wrażenie, jeżeli chodzi o choroby otyłościowe, to jakbyśmy się cofnęli do czasów Kopernika. Nauka mówi, że Słońce się kręci wokół... Znaczy, że Ziemia się kręci wokół Słońca, tak? A wszyscy ludzie mówią, że no nie, Słońce się kręci wokół Ziemi, prawda? To jest dokładnie ta sama sytuacja. Nauka od kilkudziesięciu lat mówi, jakie są przyczyny rozwoju choroby otyłościowej, jakie są zagrożenia dla zdrowia choroby otyłościowej, jak możemy leczyć tą chorobę, tak? Że leczenie choroby otyłościowej oznacza zmniejszenie ryzyka zgonu. To nie chodzi o kilogramy. W leczeniu choroby otyłościowej nie chodzi o kilogramy. Chodzi o uratowanie życia. I my wiemy, że dzięki chirurgii bariatrycznej zmniejszamy ryzyko zgonu na przykład z powodu nowotworów złośliwych o 50%. Leczenie choroby otyłościowej jest najskuteczniejszą profilaktyką zgonów, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe. To jest...
1: Nie mówi się o tym.
0: A to są obserwacje 40-letnie. Hmm. To są badania prowadzone przez 40 lat, które są publikowane. O tym, że chirurgia bariatryczna ratuje życie chorych, wiemy od 20 lat. Pierwsza tego typu publikacja ukazała się w roku 2004. Ta redukcja ryzyka zgonu w przypadku chirurgii bariatrycznej w zależności, powiedzmy, od metodyki prowadzonych badań, to jest od gdzieś mniej więcej 20 kilku do 70.

0: 10%, tak? Czyli wiemy na przykład, że po 10 latach obserwacji w grupie chorych poddanych leczeniu chirurgicznemu otyłości ryzyko zgonu jest o około 50% mniejsze, aniżeli w grupie chorych nieoperowanych. Nie lecząc chorych na otyłość, my tak naprawdę postępujemy wbrew swojemu jakiemuś człowieczeństwu, które powinno nas dotyczyć w XXI wieku. Bo nie lecząc chorych na otyłość, my doprowadzamy do przyspieszonego zgonu tych chorych. A przed zgonem jest inwalidztwo, wykluczenie społeczne, tak, i wiele, wiele innych negatywnych następstw tej choroby. To jest, muszę powiedzieć, nie chcę, ale to jest sytuacja dramatyczna. Jeżeli mogę ostatnie zupełnie zdanie powiedzieć, która dla mnie jest zupełnie niezrozumiała, bo to, o czym pani wspomniała na samym początku, że tak naprawdę choroba otyłościowa jest w otoczeniu każdego nas. Chorzy na otyłość są w otoczeniu każdego z nas, tak? W rodzinie, w pracy. Tylko my nie słuchamy tych chorych. My nie słuchamy, co ci chorzy chcą nam powiedzieć. Ja zacząłem pracę w poradni chirurgicznego leczenia otyłości w Zabrzu w roku 1990. W latach 80. powstała przy Klinice Chirurgii Zabrzu poradnia dedykowana chirurgicznemu leczeniu otyłości. To jest ewenement na skalę europejską. Nigdzie chyba nie istniała tego typu poradnia. Ja zacząłem tam pracę w 1990 roku i mówiąc szczerze, ja się bardzo dziwiłem, że chorzy na otyłość decydują się na leczenie chirurgiczne. To nie była laparoskopia wówczas, to było wielkie cięcie, duża liczba powikłań. I muszę powiedzieć, i zadawałem sobie takie pytanie, po co się dają operować? Po co się dają pokroić, skoro wystarczy nie jeść? I muszę powiedzieć, nie dysponowaliśmy wynikami badań naukowych, które w chwili obecnej są opublikowane, tylko posłuchałem tych chorych, co ci chorzy mają nam do powiedzenia, że są bezradni w obliczu tej choroby, tak? Że to jest ich jedyna możliwość ratowania swojego życia i zdrowia, a my nie słuchamy tych chorych. To jest tak, że chory nam mówi, nie daje sobie rady, tak? Jestem, nigdy nie, cały czas czuję głód. A mówię, ogarnij się. No przecież musisz sobie jakoś poradzić. To jest nasza narracja, tak? Nie wiem, muszę powiedzieć, jak możemy dotrzeć do społeczeństwa z tym przekazem wynikającym z badań naukowych, no może dzięki takim programom, jak państwo realizujecie.
1: Mam nadzieję. Pani Katarzyno, co by pani dodała do tego? Czego nie słyszymy? Czego nie słyszy społeczeństwo? Czego nie widzi, nie chce widzieć?
2: Nie wiem właśnie, dlaczego nie widzi, że to jest choroba. Niestety, ale mimo tych naszych wszelkich prób, ciężko jest się przebić z tą wiedzą. Tak jak pan profesor wiele razy podkreślał, że są dostępne badania naukowe, które jasno mówią o tym, że otyłość to choroba. Wydaje mi się, że gdzieś są te takie głęboko zakorzenione stereotypy, które nie wiem, powodują taki odbiór. Ale to jest bardzo ciężkie. Ciężko jest funkcjonować z otyłością, chorując na otyłość. Ciężko jest żyć. Chorzy są oceniani tak naprawdę na każdym kroku swojego życia. Nawet już tacy, którzy podejmują na przykład leczenie, to albo ukrywają ten fakt, bo jest tak ogromna stygmatyzacja, albo jak nie ukryją, to słyszą, że idą na przykład się okaleczyć, że idą na łatwiznę. Są niestety takie.
1: I tak źle, i tak niedobrze.
2: Jest bardzo źle. Sytuacja jest naprawdę ciężka, dlatego myślę, że warto o tym mówić głośno.
1: I osoby, które podejmują się interwencji chirurgicznej, tak, idą na łatwiznę.
2: Idą na łatwiznę.
1: Bo jest to taki lekki zabieg.
0: Na śmierć idą.
1: Tak.
0: Tak też słyszą.
1: Tak.
0: Tak. Mhm. A wiemy, że jest odwrotnie, prawda? Mhm. A lekki zabieg, tak?
1: Tutaj. Rzuciłam z ironią.
0: No, czy się...
1: W takim kontekście...
0: Medycyna, ja rozumiem, ale ja często tak... W medycynie są, można powiedzieć, dopuszczone te technologie, tak mówiąc w sposób techniczny, ale tak to się nazywa, mówimy

0: po raz pierwszy przed 70 laty. Pierwsze operacje bariatryczne wykonano przed 70 laty. Olbrzymi postęp się dokonał w tym zakresie. W chwili obecnej wiemy, co uzyskujemy. Ustępowanie powikłań otyłości. Koszty leczenia chorych na otyłość dzięki ustępowaniu powikłań i możliwości zrezygnowania ze stosowania leków do leczenia powikłań, tak, są mniejsze w grupie chorych, których leczymy na otyłość. To się opłaca całemu naszemu społeczeństwu. Leczenie otyłości opłaca się całemu naszemu społeczeństwu, bo wybór jest taki, albo będziemy leczyli powikłania choroby otyłościowej i to jest leczenie paliatywne, czyli łagodzące tylko i wyłącznie skutki choroby, albo będziemy leczyli przyczynowo, czyli będziemy leczyli przede wszystkim otyłość, a w ślad za leczeniem przyczyny rozwoju powikłań będą ustępowały powikłania, tak? W chwili obecnej doskonale na przykład wiemy, że podstawą leczenia cukrzycy typu drugiego jest leczenie choroby otyłościowej. I to zarówno, czy to dotyczy leczenia farmakologicznego, czy chirurgicznego, tak? Nie kontrola glikemii, jak to dotychczas uważano powszechnie, w sposób nieuprawniony moim zdaniem.
1: Panie profesorze, chciałabym zadać jeszcze pytanie. Powiedzieliśmy tutaj o chirurgicznych metodach, jak wyglądały wcześniej. Jak wygląda to teraz w takich trzech zdaniach, gdyby mógł pan profesor opowiedzieć, jak dzisiaj ta technologia, ta technika wygląda, ale też o dość popularnych, modnych ostatnio też metodach wspomagania odchudzania. Nie wiem, czy to jest dobre określenie. Lekami przeznaczonymi
0: dla przykład. Tutaj proszę zobaczyć, że właśnie wchodzimy znowu w obszar niewłaściwego opisywania sytuacji. Czy mówimy o modnym leczeniu nadciśnienia tętniczego? Czy mówimy o modnym leczeniu cukrzycy? Czy mówimy o modnym leczeniu raka? No nie. No. I mamy nowe osiągnięcia, jak ja to mówię w języku staropolskim, game changera obecnej sytuacji, czyli zmieniającym całkowicie sytuację, czyli mówimy o lekach do leczenia otyłości wprowadzonych na bazie odkryć w obszarze chirurgii bariatrycznej, bo to chirurdzy bariatrzy zwrócili uwagę na to, że w naszym organizmie krążą cząsteczki, które decydują o tym, kiedy jemy, co jemy, jak jemy i dlaczego jemy, albo dlaczego nie jemy. I na bazie tych odkryć wprowadzano w chwili obecnej leki, które mają absolutnie wysoki potencjał terapeutyczny w leczeniu choroby otyłościowej, a my mówimy o modnym leczeniu. To nie jest modne leczenie. To jest, mamy leczenie, można powiedzieć, skuteczne, bezpieczne, tak? My w chwili obecnej mamy taką sytuację. Przede wszystkim choroba otyłościowa nie jest rozpoznawana. To jest punkt pierwszy. Prosiłem Pani o trzy zdania. Tak? Czyli inaczej bym odwrócił. Co trzeba zrobić? Trzeba przede wszystkim rozpoznać tą chorobę. Tak? Dotyczy to nie tylko środowiska medycznego, ale samych chorych i społeczeństwa. Jeżeli rozpoznać, co robimy z chorobą, jak ją rozpoznajemy, zaczynamy ją leczyć, tak? W medycynie podstawową zasadą jest zasada primum non nocere, czyli przede wszystkim nie szkodzić, czyli powinniśmy sięgać, w moim głębokim przekonaniu, po metody mniej inwazyjne. W te metody mniej inwazyjne to postępowanie farmakologiczne, tak? Ale w sytuacji, kiedy postępowanie farmakologiczne by się okazało nieskuteczne, sięgamy w tym momencie po metody chirurgiczne. Tak się dzieje we wszystkich innych obszarach medycyny. Tak się dzieje na styku pulmonologii i torakochirurgii. Tak się dzieje na styku, powiedzmy, w ortopedii. Tak, jeżeli ktoś ma bóle kolan z powodu zmian zwyrodnieniowych, to tam dostaje najpierw leki, potem na jakieś może zastrzyki, aż wreszcie mu wymienią to kolano, prawda? To jest normalna rzecz we wszystkich innych obszarach medycyny. Nie chcę być złośliwy. A w przypadku otyłości modna. Nie, no normalna. Dążmy do normalności, to jest jedyna rzecz, do normalności.
1: Dużo dzisiaj powiedzieliśmy o słowach, które nie powinny padać. Był efekt jojo, było modne leczenie, było też pójście na łatwiznę. Wiem, że Państwo także w ramach kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości mocno angażują się w temat właśnie takiego słownika rozmów o chorobie otyłościowej. Gdyby mogła Pani Katarzyna powiedzieć, jakie błędy właśnie popełniamy najczęściej i dać społeczeństwu kilka wskazówek, jak rozmawiać z osobą, która choruje na otyłość.
2: Nie mamy szacunku do chorych, to przede

0: wszystkim, jeżeli określamy kogoś mianem, na przykład puszysta, no to mówimy o osobie, która choruje, a nie o kocu, czy jakimś swetrze mięciutkim. Tak jak mówię, to jest po prostu brak szacunku. Niektóre osoby oczywiście, też wynika to z nieświadomości. Zostało przeprowadzone badanie i słowo gruby według ponad 70% osób jest uznawane także za obraźliwe. Natomiast jak ja w swoim otoczeniu, w swoim środowisku próbowałam jakby tłumaczyć dlaczego, bo to jednak spotkałam się też z takim odbiorem, że no przecież to jest cecha wyglądu. Tak jak wysoki, tak jak niski, tak jak szczupły. Ale tutaj jeśli chodzi o moje jakby podejście i to jednak no, mówimy o kimś, kto choruje. Więc to słowo, które odciska piętno, przynajmniej na mnie, ja słyszałam je wielokrotnie w swoim życiu i nie tylko. I wielu chorych także je słyszy każdego dnia. Proszę zauważyć, że chory z otyłością często jest uznawany za kogoś, kto sam jest sobie winny, kto sam doprowadził się do takiego stanu. To tak naprawdę jest najbardziej dyskryminowana i stygmatyzowana choroba. Nie wiem czemu. To są ciężkie przeżycia. Ciężko jest też o tym mówić. Ale tak nie powinno być. Proszę zauważyć chociażby taką sytuację. Na przykład w jakichś serialach mamy do czynienia, widzimy osobę z nadmierną masą ciała, tak? I jak to często się kończy? Ta osoba zazwyczaj może się przewróci, może czegoś nie zrobi, może sobie z czymś nie poradzi. Czyli jest takie wskazanie, że ona jest po prostu gorsza. I my z takim poczuciem bardzo często idziemy przez swoje życie. Więc myślę, że to jest ważne, żeby z odpowiedzialnością mówić na temat choroby otyłościowej i chorych i przestać traktować ich jako osoby, które na własną, jakby z własnego wyboru się zdecydowały na to, żeby chorować, bo wydaje mi się, że chyba żaden z nas nie chciałby się zdecydować na zamknięcie w domu, nie chciałby się zdecydować na ból. Myślę, że z własnej woli nikt by się na to nie zdecydował.
1: Chciałabym, szanowni państwo, żeby to była kropka naszego dzisiejszego spotkania. Zgodzicie się ze mną, szanowni państwo?
2: Tak, ja tylko bym powiedział, że tak sobie pomyślałem teraz podczas tej ostatniej wypowiedzi pani prezes, że mnie tak łatwo jest mówić o tej chorobie i o chorych na otyłość. Bo pomimo tego, że zajmuję się tym od tych tak wielu lat i w zasadzie to jest, można powiedzieć, w dużym stopniu sens mojego życia, w chwili obecnej to jednak stoję obok, bo nie choruję na tą chorobę. I wypowiedzi moje i tak mnie kosztują dużo emocji, pomimo tego, że stoję z boku i trudno mi jest sobie wyobrazić, jakby to było, gdyby ta choroba mnie dotyczyła, prawda? Co dla mnie zastanawiające, to to, że tak naprawdę wśród chorych na otyłość istnieje zaledwie bardzo wąska grupka chorych. Tak naprawdę w skali całego kraju mamy kilka osób, które reprezentują to środowisko i które próbują jakby przekazać wiedzę dotyczącą tej choroby. To też pokazuje, z jakim wyzwaniem się zmagamy. Bo w przypadku na przykład choroby nowotworowej mamy liczne ruchy pacjenckie. W przypadku cukrzycy mamy liczne ruchy pacjenckie. A tutaj ja kiedyś o to chorego pytałem, dlaczego państwo się, powiedzmy, nie upomnicie o swoje prawa? Chory powiedział, że jesteśmy tak zagonieni w kąt tą powszechną opinią dyskryminującą nas, że już się boimy o cokolwiek. Ja myślę, że to jest czas, kiedy należy zacząć o tym głośno mówić i dopominać się swoich praw.
0: Ciężko tak naprawdę publicznie występować, jeśli chodzi jako osoba chorująca na otyłość. Mnie osobiście bardzo dużo emocji kosztują takie wystąpienia, tylko że wiem, że jeżeli nic z tym nie zrobimy, no to nasza sytuacja nie ulegnie zmianie. A realia życia osób chorujących na otyłość są bardzo ciężkie. Dlatego, przepraszam,

0: tego, podejmuje się tego zadania. Ale tak, to kosztuje bardzo dużo emocji.
1: Chciałam zrobić podsumowanie. Chciałam powiedzieć parę słów do naszych słuchaczy, ale myślę, że nie ma to sensu, ponieważ pani Kasia podsumowała to.
2: Pod warunkiem, że się ponownie spotkamy.
1: Nad wyraz. Obiecałam, to już mamy to nagrane.
2: Będzie w ramach tej audycji.
1: W ramach tej audycji, oczywiście, że tak. Obiecałam to, szanowni państwo, a państwo już się zobowiązali być moimi gośćmi.
0: Będziemy.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy.
3: Gadaj zdrów, The Vox FM.

Wielu jest ikoną popkultury. Przed wami Katy Perry. Tak naprawdę nazywa się Catherine Elizabeth Hudson i urodziła się 25 października 1984 roku w Kalifornii. Jej rodzice są pastorami zielonoświątkowymi i często się przeprowadzali ze względu na to, że w różnych częściach kraju zakładali kościoły. Katy ma też dwoje rodzeństwa, młodszego brata i starszą siostrę. Kiedy była dzieckiem, chodziła do szkół religijnych, jeździła też na tematyczne obozy. Przez wiele lat śpiewała w kościele i pisała swoje własne piosenki, które publicznie wykonywała. Mając 13 lat, dostała swoją pierwszą gitarę. W domu słuchało się głównie muzyki gospel. Muzykę pop odkryła dzięki przyjaciołom, którzy pożyczali jej płyty CD. Na śpiew i pisanie piosenek miał wpłynąć utwór Alanis Morissette, You Oughta Know, którą zagrał jej bliski znajomy. Będąc nastolatką, zaczęła jeździć na rolkach czy surfować. Chodziła też na lekcje tańca. Chciała być jak normalna kalifornijska dziewczyna. Mimo to jej brat nazywał ją chłopczycą. Szkołę średnią Katy ukończyła przed czasem, by skupić się na karierze muzycznej. Jej śpiew przykuł uwagę pewnych osób z branży, dzięki którym zaczęła nagrywać utwory demo i doskonaliła umiejętności pisania utworów. To zaowocowało podpisaniem pierwszego kontraktu płytowego i nagraniem pierwszego albumu ze współczesną muzyką chrześcijańską, który był zatytułowany Katy Hudson, a który ukazał się w 2001 roku. Ruszyła też ze swoimi występami po Stanach Zjednoczonych, których było około 50.

O sukcesie komercyjnym trudno mówić, bo krążek sprzedał się w około 200 egzemplarzach. Miał też mieszane recenzje krytyków. Z kolei firma, która go wydała, zbankrutowała. Katie postanowiła porzucić muzykę gospel na rzecz muzyki świeckiej. Mając 17 lat, przeprowadziła się do Los Angeles i podjęła współpracę z producentem muzycznym Glennem Ballardem, który wcześniej współpracował z jej inspiracją, wspomnianą już wokalistką Alanis Morissette. Przez jakiś czas występowała jako Katherine Perry, po to, by uniknąć pomyłki z aktorką Kate Hudson, aż w końcu przyjęła pseudonim Katy Perry, używając nazwiska panieńskiego swojej matki. I w 2004 roku podpisała kontrakt płytowy z firmą swojego producenta, jednocześnie rozpoczynając pracę nad nową płytą. Ta miała ukazać się na rynku w 2005 roku, ale nic z tego nie wyszło przez problemy, z jakimi zmagała się wytwórnia. Następnie Ballard przedstawił Katy dyrektorowi innej firmy, z którą udało podpisać się umowę. Kiedy wszystkie piosenki były gotowe, a album zatytułowany Fingerprints miał ukazać się w 2007 roku, ponownie te plany zostały pokrzyżowane i krążek został odłożony na półkę, a firma fonograficzna rozstała się z Katie. Później jeden z kawałków, który miał się na nim znaleźć, trafił na ścieżkę dźwiękową do filmu Stowarzyszenie Wędrujących Jeansów. Zaśpiewała też chórki do jednej z piosenek Micka Jaggera, który z kolei trafił na ścieżkę filmu Alfie. Nagrała też chórki do jednego z utworów zespołu POD. Pojawiła się również w teledyskach dwóch innych grup. Katie została w międzyczasie przedstawiona prezesowi innej firmy, który uznał, że może ona zostać gwiazdą. Podpisała kontrakt płytowy, a firma do współpracy zaangażowała doktora Luka, amerykańskiego muzyka polskiego pochodzenia i producenta muzycznego. Razem mieli stworzyć przebój do materiału, nad którym Katie wcześniej pracowała. I tak napisali dwa, I Kissed a Girl oraz Hot and Cold. Zanim jednak ujrzały one światło dzienne, w listopadzie 2007 roku wydano kawałek pod tytułem You Are So Gay, który miał wprowadzić nową artystkę na rynek muzyczny. Ten zyskał sławę m.in. dzięki Madonnie, która pochwaliła go podczas wywiadu w jednej z rozgłośni radiowych.

W karierze Katie nadszedł ten czas, czas na przełom i ogromny sukces. Pod koniec kwietnia 2008 roku nastąpiła premiera pierwszego singla z płyty pod tytułem One of the Boys, wspomnianego I Kissed a Girl. Tak bardzo się spodobał, że już na początku lipca wskoczył na szczyt listy Billboard Hot 100 i nie schodził z niego przez 7 tygodni. W USA kawałek dostał 6-krotną platynę. W tym kraju singiel sprzedał się w blisko 5-milionowym nakładzie, na całym świecie w 8-milionowym nakładzie. Zdominował pierwsze miejsca list przebojów również m.in. w Australii, gdzie dostała za niego 9-krotną platynową płytę, oraz Kanadzie, gdzie przyznano jej 7-krotną platynę. Wiele platynowych płyt otrzymała też w europejskich krajach, m.in. w Danii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Finlandii czy we Włoszech. Do tego w Nowej Zelandii czy Brazylii. Nie obyło się bez kontrowersji. Grupy religijne krytykowały kawałek za temat homoseksualizmu. Z kolei ruchy LGBT oskarżały wokalistkę o wykorzystywanie biseksualizmu do uzyskania sławy i sprzedaży płyt. Sama Katie twierdziła później, że tekst piosenki opowiada o magicznym pięknie kobiety. Singiel został uznany za 10. najlepiej sprzedający się w XXI wieku i otrzymał nominację do nagrody.

Nagrody Grammy w kategorii Najlepszy żeński występ wokalny pop. W teledysku do otworu wystąpiły przyjaciółki piosenkarki, w tym m.in. Kesha. Kolejnym przebojem z płyty One of the Boys był ten zatytułowany Hot and Cold. Skoczył na trzecie miejsce Billboardu, ale w Europie był już na szczytach list, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Finlandii, Rumunii, na Ukrainie i Słowacji, ale również w Wenezueli. 10-krotną platynę za ten utwór piosenkarka otrzymała w Australii, 8-krotną w USA, wielokrotne w Nowej Zelandii, Norwegii czy Danii. Diamentowe powędrowały do niej z Kanady i Brazylii. W sumie kawałek rozszedł się w 4-milionowym nakładzie. Dwa kolejne single z albumu nie były już tak popularne. A co do samego krążka, to znalazł 7 milionów nabywców na świecie, a Katy w międzyczasie zgarnęła kilka nagród muzycznych. Jedna z firm wypuściła na rynek również limitowaną edycję lalki z jej wizerunkiem. Artystka wyruszyła również w swoją pierwszą trasę koncertową, obejmującą Amerykę Północną, Europę, Azję i Australię.

2009 roku Katie nagrała album koncertowy MTV Unplugged. Wystąpiła również w utworach zespołu 303 oraz w duecie z Timbalandem. Pojawiła się również gościnnie jako jurorka w amerykańskiej edycji programu Idol. Później przyszedł czas na kolejny album, na którym piosenki koncentrowały się na takich tematach jak młodzieńcza miłość, imprezowanie i rozwój osobisty. Dostał tytuł Teenage Dream i ukazał się w 2010 roku. Promowało go 6 singli, z czego 5 California Girls z udziałem Snoop Dogga, tytułowe Teenage Dream, Firework, E.T. oraz Last Friday Night znalazło się na szczycie listy Billboard Hot 100. Wszystkie otrzymały wielokrotne multiplatyny, ale i wiele diamentowych płyt na całym świecie. Każdy jeden singiel sprzedał się w sumie w kilkunastu milionach egzemplarzy. Co do samego albumu, sprzedał się na całym świecie w ponad 12 milionach egzemplarzy. Otrzymał diamentowe i wiele platynowych płyt. Najlepiej sprzedał się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, ale też w krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Norwegii, we Włoszech czy w Austrii. Do tego w Japonii, Indiach, Kolumbii czy Brazylii. Krążek promowała trasa koncertowa. To w latach 2011-2012. Obejmowała w sumie 120 koncertów. Wokalistka śpiewała w Europie, Oceanii, Azji, również w Ameryce Północnej oraz Południowej. Tournée przyniosło blisko 60 milionów dolarów dochodu. Na scenie gościnnie wystąpiło kilka innych wokalistek. Wśród nich Ellie Goulding, Robin czy Marina and the Diamonds. Trasę zwieńczył film dokumentalny zatytułowany Katy Perry Part of Me. Zarobił blisko 33 miliony dolarów. Album odniósł ogromny komercyjny sukces, również sami krytycy go chwalili. Niektórzy uznali, że to jeden z najlepszych krążków 2010 roku, ale i całej dekady. Inni pisali, że definiuje on nową złotą erę mega popu i że jest popową perfekcją. To wszystko spowodowało, że artystka otrzymała 7 nominacji do nagród Grammy, w tym za album roku, najlepszy popowy album wokalny czy nagranie roku. Krążek doczekał się również reedycji i ukazał się w 2012 roku. Zawierał nowe piosenki To Part of Me oraz Wide Awake, a który wskoczył na szczyt listy Billboardu. Mało tego, Katy Perry ustanowiła pewien rekord. Została pierwszą artystką, która spędziła 69 kolejnych tygodni w pierwszej dziesiątce listy przebojów Billboard Hot 100. Czas na kolejny album. Katie zaczęła nad nim pracować pod koniec 2012 roku. W wywiadzie dla magazynu Billboard przyznała, że wie dokładnie, jaki on będzie, łącznie z oprawą graficzną. Później ujawniła, że po rozwodzie, o czym wam powiem w dalszej części, czuła się bardzo pryzmatycznie, stąd tytuł krążka Prism, który ukazał się niemal rok później. Pierwszym promującym singlem został kawałek Roar. Jego tekst skupiał się na walce o siebie i samorealizacji. Komercyjny sukces przyszedł szybko. Zdobył szczyty list przebojów w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Meksyku, Peru, Libanie, Kanadzie czy Korei Południowej. Do tego w wielu europejskich krajach. W Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Irlandii, Słowenii, a w Polsce dotarł do drugiego miejsca. W tym przypadku Katie również wzbogaciła się o wiele platynowych płyt. W samych Stanach zdobyła 15-krotną, z kolei w Australii aż 22. Tam też był siódmym, który sprzedał się najlepiej w całej dekadzie 2010. Z Kanady i Brazylii przyszły z kolei płyty diamentowe. Roar globalnie sprzedał się w 15 milionach egzemplarzy na całym świecie. Singiel był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii piosenka roku. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Katie mierzyła się z oskarżeniami o plagiat. Chodziło o utwór piosenkarki Sary Barra zatytułowany Brave. Sprawa jednak nie miała finału w sądzie. Sama Sara przyznała, że przyjaźni się z Katie i nie widzi tu żadnego problemu, a porównania jej nie przeszkadzają. Sami krytycy docenili piosenkę. Niektórzy wskazywali na łatwy, popowy rytm i powtarzające się refreny. Inni uznali, że to jeden z najdoskonalszych popowych utworów, jakie pojawiły się od dłuższego czasu.

Wśród kolejnych singli z albumu Prism znalazło się Unconditionally, Dark Horse, Birthday, This Is How We Do. Sukces Roar powtórzył jedynie ten drugi. To na listach przebojów w Stanach, Australii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, do tego w Finlandii, Meksyku, Nowej Zelandii czy Szwecji. Katie ponownie otrzymała mnóstwo platynowych oraz diamentowych płyt, a co do samego albumu, na całym świecie sprzedał się w 11-milionowym nakładzie. Dostał również nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Album Pop. Promowała go również trasa koncertowa, która ruszyła w maju 2014 roku i trwała do października 2015. W sumie sprzedano 2 miliony biletów, a całe światowe tournée przyniosło ponad 200 milionów dolarów dochodu. W międzyczasie Katy Perry wystąpiła w przerwie finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi NFL – Super Bowl. Na scenie pojawili się również Lenny Kravitz oraz Missy Elliott. Występ zgromadził ponad 118 milionów widzów w Stanach Zjednoczonych, co było rekordem w historii tego wydarzenia. Sam mecz miał o 4 miliony widzów mniej. Do dzisiaj muzyczne show Katy jest uważane za jedno z najbardziej kultowych ze wszystkich podczas Super Bowl. Czas na rok 2016, kiedy artystka zaczęła pracować nad swoim kolejnym albumem. Przyznała, że pisze piosenki, które łączą i budują relacje, ale i inspirują. Krążek dostał tytuł Witness i ukazał się w połowie kolejnego roku. Katy skupiła się tutaj na elektropopie, który nawiązuje do gatunków dance i EDM. Pierwszym singlem został Chained to the Rhythm z gościnnym udziałem jamajskiego wokalisty Skipa Marleya. Pierwsze miejsce listy przebojów osiągnął m.in. w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Z kolei w pierwszej dziesiątce był w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Argentynie czy innych europejskich krajach, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii. W ramach promocji tego utworu w wielu miejscach na świecie ustawiono kule dyskotekowe, które grały ten przebój. Pobił też rekord jednego z serwisów streamingowych, w ciągu 24 godzin miał ponad 3 miliony odtworzeń. Kolejne utwory promujące album to m.in. Bon Appetit oraz Swish Swish z gościnnym udziałem Nicki Minaj. Nie odniosły już jednak takiego sukcesu jak Chained to the Rhythm. Sam album nie był też już tak popularny jak jego poprzednicy. Na pierwszym miejscu sprzedaży znalazł się na liście amerykańskiego Billboardu w Hiszpanii czy Kanadzie. W tym przypadku Katy dostała co prawda kilka platynowych płyt, jednak więcej było tym razem tych złotych. Oficjalne dane odnośnie sprzedaży nie pojawiły się, ale według Wikipedii na całym świecie sprzedano niecały milion kopii. Artystka przyznała, że w związku ze słabym wynikiem sprzedaży zmagała się z depresją. Wpływ miała na to też publiczna krytyka i rozstanie z dotychczasowym partnerem, aktorem Orlando Bloomem. Promując album, ruszyła w kolejną trasę koncertową, która trwała niemal rok. Z kolei wcześniej, z okazji premiery, artystka przez 4 dni transmitowała swój występ na YouTubie. Ten zakończył się koncertem na żywo, który oglądali widzowie ze 190 krajów. Kolejny album Katy Perry ukazał się w 2020 roku. Dostał tytuł Smile, promował go singiel Daisies. Jednak w niewielu krajach dotarł do pierwszej dziesiątki. Tak było w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Holandii, Nowej Zelandii czy Hiszpanii. Otrzymał jednak status platynowej płyty. To w Australii, Brazylii i Kanadzie. Album Smile promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Not the End of the World. Obie piosenki bez większego sukcesu komercyjnego. Sam krążek sprzedał się blisko 3-milionowym nakładzie na całym świecie. Najlepiej sprzedawał się w Australii, Portugalii, Szkocji, Nowej Zelandii, do tego w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. W Polsce artystka otrzymała za niego złotą płytę. Miał jednak mieszane recenzje krytyków. Niektórzy pisali, że ma znajome brzmienie i banalne teksty. Z końcem 2021 roku Katy rozpoczęła serię koncertów w Las Vegas. Pomysł na nie narodził się podczas pandemii COVID-19. Jak sama go opisałam, to najbardziej zwariowany, najbardziej kiczowaty spektakl, jaki kiedykolwiek stworzyła. Kontrakt na rezydencję opiewał na 168 milionów dolarów. Trwała niemal 2 lata i przyniosła dochód ponad 46 milionów dolarów. 8 czerwca 2022 roku Katy dostała klucz do miasta i ten dzień został ogłoszony dniem Katy Perry. Później artystka ponownie weszła do studia.

Zapowiadała, że pracuje nad radosnym albumem, który później dostał tytuł One for Free, to kod oznaczający w języku angielskim Kocham Cię. I w lipcu 2024 roku wypuściła pierwszy singiel go zapowiadający, który dostał tytuł Woman's World. Niósł on ze sobą feministyczne przesłanie, a inspiracją do jego powstania była kobieca boskość. Nie spotkał się on z przychylnością krytyków. Niektórzy wręcz go zmiażdżyli i uznali, że piosenka jest oderwana od rzeczywistości. Z kolei magazyn Variety umieścił ją na swojej liście najgorszych piosenek 2024 roku. Były też pozytywne recenzje. Jedna z nich mówiła o tym, że kawałek eksploduje energią dance popu. Również samym słuchaczom nie przypadł za bardzo do gustu, bo osiągnął dopiero 63. miejsce na liście Billboardu. Ale były kraje, gdzie dotarł do pierwszej dziesiątki. To m.in. w Ekwadorze, Hondurasie, Argentynie, Urugwaju, Chile czy na Dominikanie. Do tego w Niemczech, Chorwacji, Japonii, na Malcie czy w Szwajcarii. Dla przykładu w Polsce piosenka zajęła dopiero 60. miejsce. Z kolei platynową płytę zdobyła tylko w Brazylii. Kolejnym singlem promującym album był kawałek pod tytułem Lifetimes. W tym przypadku opinie krytyków były już lepsze. Jedni pisali, że to najlepsza piosenka do klubu plażowego nad Morzem Śródziemnym, mając na uwadze romantyczny motyw. Inni, że Katie i jej zespół nadal potrafią pisać wpadające w ucho melodie. Na listach przebojów utwór poradził sobie nieco lepiej niż poprzednik. Skoczył na szczyt m.in. na Węgrzech, a w Polsce był 34. Sam album zajął 6. miejsce na liście amerykańskiego Billboardu, 6. był również w Wielkiej Brytanii, 2. w Australii, 3. w Hiszpanii czy 7. w Chorwacji. Krążek przez niektórych krytyków został okrzyknięty jako najgorszy i najniżej oceniony w karierze Katy Perry. Część uznała go za wtórny, nudny, a nawet jako katastrofalny. Byli też tacy, którzy mieli lepsze zdanie. Uznali go za charakterystyczny dla Katy Perry, który jej fani z pewnością polubią. Promowała go trasa koncertowa, która również ma mieszane recenzje, to m.in. przez, jak niektórzy to określili, żenującą choreografię. Tymczasem Katy Perry może pochwalić się wieloma tytułami i rekordami. W 2013 roku została najchętniej obserwowaną osobą na Twitterze. Obecnie jest jedną z najchętniej obserwowanych artystek w mediach społecznościowych. Mało tego, kilka lat temu magazyn Time umieścił ją na liście 25 najbardziej wpływowych osób w internecie. Była najlepiej opłacaną piosenkarką na świecie, jej majątek szacowany jest na 350 milionów dolarów. Z kolei magazyn Billboard uznał ją za jedną z największych gwiazd popu XXI wieku. Ma na koncie również tytuł najlepszej certyfikowanej artystki cyfrowej wszechczasów w Stanach Zjednoczonych. To za sprzedaż ponad 72 milionów singli cyfrowych. Zdobyła wiele nagród muzycznych, w tym również nagrodę MTV Michael Jackson Video Vanguard Award. To za wybitny wkład i ogromny wpływ na teledyski i kulturę popularną. Sprzedała też prawa do swojej muzyki. To według szacunków za 225 milionów dolarów. Ma na koncie tytuły symbolu seksu i najpiękniejszej kobiety na świecie, które przyznało jej wiele magazynów. Jest też uznawana za królową stylu camp. Charakteryzuje się on odważnymi kolorami i dodatkami. Magazyn Elle nazwał ją gwiazdą popu kochającą kitsch, znaną z unikalnego, eksperymentalnego stylu. Ma na koncie role filmowe, filmy dokumentalne, użyczała też głosu w kilku produkcjach, w tym w Smurfach. Była jurorką w amerykańskim Idolu. Tam też spotkała się z oskarżeniami o molestowanie seksualne, kiedy pocałowała jednego z uczestników. Założyła wytwórnię płytową, ma na koncie udział w reklamach, wydała też aplikację mobilną, w której gracz wcielał się w postać sławnego muzyka. Współpracowała przy projektowaniu ubrań i butów, ma własne zapachy perfum. Katy Perry znana jest również z działalności filantropijnej. Wspiera różne organizacje charytatywne i inicjatywy, m.in.

aplikacji mobilną, w której gracz wcielał się w postać sławnego muzyka. Współpracowała przy projektowaniu ubrań i butów, ma własne zapachy perfum. Katy Perry znana jest również z działalności filantropijnej, wspiera różne organizacje charytatywne i inicjatywy, m.in.

0: Alkohol nie sprawia, że czuję się lepiej, ale mnie usypia, a gdy śpię, nie myślę. Właśnie o to chodzi w tych wszystkich straconych weekendach. Piję i alkohol ogłusza mnie na 48 godzin, aż przychodzi pora wrócić do sanktuarium pracy. Phil Collins, Jeszcze nie umarłem, autobiografia.
1: Przychodzą tutaj ludzie z ulicy i odzyskują jakąś wiarę w siebie. Budują jakiś fundament, a później są gotowi wynurzyć się na powierzchnię, taka przenośnia, tak, gdzie się toczy normalne życie.
0: Witam Was. Nazywam się Michał Poklękowski i od ponad roku mam ogromną przyjemność być gospodarzem podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. I dziś przychodzę do Was z nową historią, która być może Was wzruszy, być może zaskoczy, a na pewno skłoni do refleksji na temat tego, co w naszym życiu jest naprawdę najważniejsze i że nie ma takiego dna, od którego nie można by było się odbić. Jak to zrobić? Najlepiej wiedzą alkoholicy, którym udało się wyrwać ze szponów nałogu. Nałogu, który niszczy nie tylko osobę uzależnioną, ale także jej najbliższych.
2: Mam abstynencję już prawie 2 miesiące, nie piję i wiem, że to będzie wszystko w porządku.
0: Najnowsze dane, do których dotarłem, mówią, że liczba osób uzależnionych i nadużywających alkoholu szacowana jest w Polsce na od 4 do nawet 5 milionów, z czego grubo ponad 1 milion pilnie potrzebuje leczenia, a tylko 15% jest nim objętych. Problem związany z chorobą alkoholową dotyczy około 12 milionów osób żyjących w zasięgu negatywnych skutków alkoholizmu członka rodziny. To uzależnienie może dopaść każdego i każdy może skończyć na samym dnie, o ile samodzielnie nie podejmie walki albo nie przejmie pomocnej dłoni, która pomoże mu wyjść z tego bagna.
3: Miałem dobrze w życiu, powiem szczerze. Miałem własną firmę, pracowałem też zawodowo w pracy państwowej, no ale potoczyło się życie inaczej i w życiu prywatnym, no i w firmie, no i stałem się bezdomnym, no co tutaj oszukiwać, no.
0: Jeden z bohaterów reportażu, który za chwilę usłyszycie, przez długie lata zmagał się z bezdomnością i uzależnieniem właśnie od alkoholu. Dzięki stanowczości i uporowi, ale przede wszystkim dzięki pomocy innych ludzi, w końcu wyszedł na prostą. Obecnie chce wspierać tych, którzy tak jak on kiedyś pilnie potrzebują pomocy. Pomocy, która pozwoli im utrzymać się przy życiu w godności, z dala od nałogu.
1: Na pewno staram się dbać o nich, oni o tym wiedzą, że nie pozwolę ich skrzywdzić w jakiś sposób, na przykład, że nie wiem, załatwiamy jakąś pracę albo ktoś przychodzi i prosi o pomoc i na przykład oferuje za przysłowiowe piwo, tak, pracę, która jest warta, nie wiem, 30-50 zł.
0: Tak narodził się pomysł i Fundacja Bezdomni dla Bezdomnych. Jakiś czas temu na należącą do Dąbrowy Górniczej działkę wjechały autokary. Takie swego rodzaju domy na kółkach, w których pomoc mogą znaleźć osoby z miasta i z okolic, które chcą podjąć najtrudniejszą walkę o siebie i lepsze, normalne, wolne od alkoholu życie.
4: Jest to normalne miejsce, no. Czuję się bardziej, kurde, może niepotrzebny, ale przyjęty przez kogoś, nie?
0: Pomoc doraźna, wsparcie emocjonalne i edukacja. Wszystko w jednym miejscu.
1: Tworzymy takie spotkania, żeby społeczeństwo wiedziało, co to jest choroba alkoholowa. Bo moja matka, pomimo tego, że nie pije 15 lat, mówi, że jakbyś chciał, to byś przestał wcześniej.
0: Wspaniała i niezwykle potrzebna inicjatywa, która jednak nie wszystkim się podoba.
1: Też dostaję takie telefony, że co ja robię, że skupiam nierobów, skupiam śmierdzielów, śmieciarzy, złodziei, alkoholików.
0: Z mikrofonem miejsce, w którym pomagają wyjść z życiowego zakrętu, odwiedziła Katarzyna Ziółkowska-Dąbek. Zapraszam Was do wysłuchania jej najnowszego reportażu.
1: Tomasz Pstrowski. Jesteśmy w autokarze Fundacji Bezdomni dla Bezdomnych, Dąbrowa Górnicza, Żeglarska 34.
5: Jak to się stało, że te autokary tutaj trafiły i tu się znaleźliście?
1: Ogólnie ja miałem podróżować, taki był mój zamiar, ale pewnego dnia się obudziłem i przyszła mi taka myśl, żeby pomagać ludziom, że też ktoś mnie pomógł kiedyś w życiu.

0: życiu, no i od tego się zaczęło.
1: Pomyślał pan sobie, że fajnie by było stworzyć takie miejsce dla osób, które są w trudnej sytuacji życiowej.
0: Tak, dokładnie. Sam tego kiedyś doświadczyłem bezdomności. Jestem alkoholikiem, bo alkoholikiem się jest do końca życia. I też mi ktoś kiedyś rękę podał, tak? Dzięki temu wyszedłem, że tak powiem, z choroby.
1: Ilu w tej chwili tu mężczyzn jest?
0: Ze mną 7 osób.
1: I każdy ma podobną historię jak pan?
0: Nikogo nie pytam, nikogo. Chcą, to opowiadają, jak są gotowi. Nie ma żadnych pytań, nie ma żadnych. Jedno pytanie, czy potrzebuję pomocy.
1: To jest ważne, żeby właśnie wyciągnąć do ludzi rękę i powiedzieć im, że mają swoje miejsce?
0: To jest bardzo ważne, bo będąc w bezdomności, no czułem się taki niepotrzebny nikomu, tak? Wykluczony ze społeczeństwa, można powiedzieć. A ktoś mi dał tą wiarę w siebie, odzyskałem tą wiarę, to dużo pracy zajęło. Także ja pracuję do tej pory, 15 lat nie piję i do tej pory pracuję nad swoją trzeźwością.
1: Mówił pan, że myślał pan, żeby te pieniądze, które pan zarabia, spożytkować na podróże, tak?
0: Tak.
1: A jednak stworzył pan taki trochę dom na kółkach tutaj, w Dąbrowie.
0: Znaczy, to było już, ten pomysł mi wpadł do głowy po wyjściu z Betlejem, gdzie byłem w 2015 roku. Już 5 lat nie piłem, no ale życie dalej mi się nie układało. I chciałem siebie odbudować. I tam po wyjściu od księdza Toszy właśnie wpadł mi taki pomysł, żeby to robić. Na tamten czas widocznie nie byłem gotowy. To wszystko gdzieś we mnie dojrzewało i gdzieś nawet podświadomie, gdzieś jak robię taką analizę, to gdzieś podświadomie, nie z tym celem, ale dążyłem do tego właśnie, żeby to powstało, żeby to stworzyć. No i autokar miał być jeden, później się okazało, że tamten miał być drugi na części. Także były 2 autokary później. No mówię, no samo tak gdzieś to się pokierowało, że był pomysł, tak jakbym puścił w eter pomysł i tworzyło się to samo.
1: Tu siedzimy w tej chwili przy stoliku w takim, jakby można powiedzieć, salonie, tak? Tutaj co, siedzicie, rozmawiacie, pijecie herbatę?
0: Tak, oglądamy telewizję, jemy posiłki. Jak jest ciepło, to jest na zewnątrz, tak? Ale tutaj jest aneks kuchenny też, gdzie są przygotowane posiłki.
1: Miejsca do spania są tu?
0: No tam dalej, jak pani widzi, tam są, za tymi zasłonkami są takie boksy.
1: Tu wszyscy dbacie o to miejsce, tak?
0: No są dyżury, są czy utrzymywanie, tak jak teraz pani widziała, odkurzał chłopak. Są jakieś obowiązki.
1: Warunkiem, żeby tutaj być w tym miejscu, jest to, żeby nie pić, tak? To chyba najtrudniejsze jest, prawda?
0: Warunkiem jest przyjście do nas, żeby nie być pod wpływem alkoholu. Mamy alkomat, którym badamy trzeźwość. No i ten warunek to jest 0,0,0. Ale też chęć jakaś, nie tylko tak, że ktoś tu przyjdzie i będzie wegetował, tak? Tu jest miejsce, gdzie może... Ja to określiłem to jako taką komorę dekompresyjną, jak się płetwonurek wynurza z głębin, to w pewnym momencie się musi zatrzymać, żeby przejść tą dekompresję, tak? Żeby nie umrzeć. To też jest taka komora dekompresyjna, gdzie przychodzą tutaj ludzie z ulicy i odzyskują jakąś wiarę w siebie. Budują jakiś fundament, a później są gotowi wynurzyć się na powierzchnię, tak nazwaną, taka przenośnia, tak? Gdzie się toczy normalne życie. Tu się przygotowują do tego pełnego wynurzenia, do życia, no do powrotu do społeczeństwa. No. Bezdomny jest wykluczony, poniekąd sam się wyklucza. Historia życia, każdy ma inną, tak, ale gdzieś tam są wspólny mianownik. Ja zacząłem pić jako młody chłopiec. Pierw były narkotyki. Po śmierci ojca, 12 lat miałem, jak straciłem ojca, zmarł i gdzieś poczułem, że ulica mnie przygarnęła. Nigdy od rodziny nie słyszałem, że coś z ciebie będzie, jestem zadowolona, czy od matki. Zawsze tylko słyszałem, nic z ciebie nie będzie, kiedy ja się tobą zacznę cieszyć, jesteś moją udręką. Takie same smutne rzeczy. I gdzieś to zagubiło to moje poczucie własnej wartości. A na ulicy mnie przygarnęli. Inni alkoholicy, inni narkomani, którzy mnie poklepali po ramieniu i powiedzieli, jesteś fajny, nie? I tam znalazłem gdzieś, no, spodobało mi się to, że w końcu jestem gdzieś dla kogoś ważny. No i ja bardzo szybko się stałem alkoholikiem, bo to miałem 17 lat. Zamieniłem narkotyki na alkohol i spodobała mi się ta substancja. Nie miałem świadomości, co ja robię na tamten czas. I trwało to 23 lata. Do 2010 roku, kiedy zapragnąłem żyć. Alkohol już mi nie dawał ulgi, szczęścia. Przekroczyłem jakąś barierę.
1: No właśnie, w którym momencie pojawia się taka myśl, że nie da się tak dalej żyć, bo albo jest już równia pochyła i koniec tego życia, być może niedługo będzie, albo to życie zmieniam. Kiedy człowiek dochodzi do tej takiej granicy, kiedy myśli sobie, muszę coś zmienić?
0: Nie ma tu jednego okresu czasu dla wszystkich. To dociera... Do każdego dociera w innym momencie życia, na innym etapie. Dla jednego wystarczy, że straci prawo jazdy. Dla drugiego wystarczy nagana w pracy.

0: on się obudzi, przebudzi, a ja potrzebowałem tego czasu, no potrzebowałem, to był niepotrzebny czas. Choć teraz po tym wszystkim twierdzę, że ten czas też mi był potrzebny. To jest takie moje powiedzenie, takie, jest to śmiertelna choroba, która daje wspaniałe życie. Bo jeżeli się człowiek przebudzi, to naprawdę zmienia całkowicie swoje wnętrze. Po przebudzeniu świat nie był taki jak teraz, że mamy internet, że każdy w telefonie ma tych informacji. Ja szukałem sam. No i znalazłem meetingi AA, znalazłem terapię. Bardzo sumiennie się do tego przyłożyłem, szczerze, uczciwie. To jest przede wszystkim recepta na poradzenie sobie z chorobą, na zatrzymanie picia. To jest ta uczciwość wewnętrzna. Bo ja mogę oszukać wszystkich. Nawet mówię, że jestem w stanie... Znaczy alkoholizm. No, alkoholizm to jest choroba zakłamania, choroba emocji, choroba duszy bym nazwał, tak? Takim środkiem ubocznym jest alkohol, ta substancja trująca dla mnie dzisiaj. I uważam, że nawet lampka wina to jest trucizna. Nie na dzisiejszy czas nie jest potrzebny alkohol. Nawet jakby technika i nauka... Bo dąży, nauka do tego dąży. Może już taka tabletka jest, ale ja takiej tabletki bym nie przyjął, że łykając tą tabletkę nie będę alkoholikiem. Nie jestem dobrze. Ja nie muszę pić, ja sobie radzę bez alkoholu. On mi jest do życia niepotrzebny. Ja teraz te wszystkie emocje, te wszystkie sytuacje w życiu przerabiam bez alkoholu. Świadomie, z czystym umysłem. Kiedyś to mi zakłócało, tak? Na problemy był alkohol, na radość był alkohol. Wszędzie był alkohol. Na każdą sytuację życia to było kłamstwo. Jedno wielkie zakłamanie. Substancja, która niby poprawia samopoczucie.
1: Łatwiej jest panu zrozumieć tych mężczyzn, którzy tu przychodzą, dlatego że pan przez to samo przechodził?
0: No podejrzewam, że tak. Ja lubię dużo metafor, dużo porównań. Czy jest pani w stanie opowiedzieć mi smak zupy pomidorowej? Nie. Ja ją zjadłem, tą zupę pomidorową, i potrafię im wytłumaczyć. W książce jak przeczytam, że się oparzę, jak ta zupa pomidorowa będzie za gorąca, to tylko przeczytam. Ale jak wezmę świeżo wlaną na talerz gorącą zupę i się oparzę, to wtedy wiem, jak to boli.
1: Czym różni się to miejsce od takich instytucjonalnych domów dla osób bezdomnych?
0: Na pewno jest inne. Na pewno mogą dotknąć, zobaczyć. Ja się dzielę swoimi historiami przy rozmowach, przy kawie. Nie naciskam, nie ma jakichś rygorów, tak? W pewnym momencie swojego życia, jak już padł ten pomysł tego ośrodka, nazwijmy to ośrodka, to tak by się wcieliłem w osobę bezdomną. Czyli przestałem się golić, chodziłem brudno ubrany, chodziłem po noclegowniach i po różnych instytucjach. Powiem pani, że tam się czułem źle. Tam to prowadzą ludzie, którzy no nie mają takiej wiedzy. Zbyt wiele może wymagają, zbyt wiele rygorów jest. Ci ludzie nie są traktowani, nie byłem traktowany jak człowiek. Z góry, tak z uprzedzeniem. No tutaj się staram to stworzyć, mówię w takich, rozumiejąc, znając tą chorobę. No tak traktuję chłopaków, zresztą sami się mogą wypowiedzieć i jak się czują, tak.
1: Oprócz tego, że znajdują oni tutaj dom, w jakiś inny sposób pan im jeszcze pomaga? Na przykład wskazuje drogę, co zrobić, czym mogliby się zajmować? Czy wy wspólnie utrzymujecie też to miejsce?
0: Tak, wspólnie utrzymujemy, co niektórzy chcą zostać na stałe w fundacji. Zresztą jeden z chłopaków jest w zarządzie. Na pewno staram się dbać o nich. Oni o tym wiedzą, że nie pozwolę ich skrzywdzić w jakiś sposób. Na przykład, że nie wiem, załatwiamy jakąś pracę albo ktoś przychodzi i prosi o pomoc. I na przykład oferuje za przysłowie piwo, tak? Czyli tam nie wiem, ile teraz piwo kosztuje, 5-10 zł, pracę, która jest warta, nie wiem, 30-50 zł. Czyli ja to ustalam, że ja z tego nie mam nic. Cały pieniądz, który sobie tam gdzieś dorabiają, zarabiają, nie zawsze tak jest, to wszystko jest dla nich. Ja nie finansuję, nie sponsoruję przykładowo papierosów, kawy, ale poza tym mają wszystko, staram się zapewnić wszystko. Proszki do prania, odzież, żywność, miejsce, ciepło, ogrzewanie. To mogę zapewnić, ale tak jak mówię, no papierosów i kawy, czy herbata jak najbardziej, no ale kawa, papierosy to już uważam za jakieś używki. Takie poprawiające komfort, nie muszą być, a poprawiające komfort. Wiem, co to znaczy dla palacza, nie mieć papierosów, także jeżeli ktoś przychodzi nowy, to staram się tam jakoś, nie wiem, zapewnić mu karton papierosu, żeby miał, później sobie gdzieś tam sam organizuje. Staram się im załatwiać zasiłki z MOPS-u, tak żeby mieli na te swoje wydatki. Na dzień dzisiejszy, może teraz już będzie inaczej, bo już jesteśmy pełnoprawną fundacją. Od stycznia to prowadziłem, można powiedzieć, jako Tomasz, jako ja, z własnych, prywatnych środków wszystko finalizowałem, wszystko zakupywałem. A teraz będzie już o tyle lżej, że będziemy zyskiwać jakieś środki, jakieś. No już jesteśmy pełnoprawną fundacją, co jest dla nas wielką radością.
1: Czyli jesteście fundacją, która cały czas potrzebuje też wsparcia, tak? Liczycie na takie wsparcie, że ludzie wam pomogą?
0: No liczymy i sporo już takich osób do nas dotarło. Choć nie wychodziliśmy, nie afiszowaliśmy się. Też byłem daleki od kręcenia jakichkolwiek reportaży. Poszliśmy ekipą tutaj chłopaków do prezydenta prosić o miejsce. Nie prosić o budynki, tylko prosić o kawałek ziemi. Staramy się być samowystarczalni, czyli organizujemy, tak jak wcześniej mówiłem, organizujemy sobie zajęcia, organizujemy sobie pracę. Rozwijamy tą fundację i znaleźli się ludzie, którzy sami nas odnaleźli. Tak na Leśnictwo Siewierskie, które tutaj mamy las z boku, którym się możemy opiekować. Organizujemy sobie sprzęt do tego lasu, czyli wszelkiego rodzaju jakieś tam samochody, żebyśmy mogli wjechać do tego lasu. Narzędzia do drewna, piły, rębaki, żeby to wiórować to drzewo, żeby jednak utrzymywać ten porządek w lesie. Nie tylko zabierać drzewo, ale zadbać o ten las, tak? To też jest dla tych chłopaków no fajna rzecz, tak? Bo mówię, no czują się potrzebni.
1: No właśnie, to jest słowo klucz, czuć się potrzebnym.
0: Tak, to jest chyba najważniejsze, znaleźć to, że jeszcze nie jestem tym zerem, tym nikim, tak? No bo ja miałem takie pojęcie o sobie, kim ja jestem, wyrzutkiem. Nic mi się w życiu nie udało, wszystko straciłem. Też mieszkałem i po kanałach, i po lasach, i po klatkach schodowych, po przystankach. Alkohol w tym momencie jest znieczulaczem też. Żeby tego alkoholu nie było, nie stałbym się bezdomnym, tak? To wszystko jest powiązane w jedną całość, takie kółko się kręci. Ja to kółko potrafiłem zatrzymać w pewnym momencie i z czego się cieszę i chcę to oddać ludziom, którzy tego potrzebują. Nie każdy to przyjmuje, zaznaczam, nie każdy to przyjmuje. Większość odtrąca, im jest dobrze na ulicy. Przychodzi zimno, to wtedy potrzebują tej pomocy, ale tylko schronienia, żeby nie zamarzli. Ale tak naprawdę oni się nie chcą rozstać z alkoholem.
1: Ale są tacy, którzy chcą, tak? Tylko właśnie potrzebują kogoś, kto wyciągnie do nich rękę, kto w nich uwierzy.
0: No jest 6 osób teraz i cieszę się z tego. Teraz chłopcy pójdą na terapię. Wrócą dopiero w styczniu, bo to jest długoterminowa terapia zamknięta. No i chcę, żeby poznali tą chorobę. Jeździmy na meetingi, dostaliśmy busa 9-osobowego, który tutaj stoi za nami. Bo tak jeździliśmy osobówką, nie mieściliśmy się wszyscy. A teraz w 9 osób możemy jechać razem na meeting. Ja też mówię, pomimo tego, że nie piję 15 lat, dalej uczestniczę w meetingach, dalej mam terapeutę, dalej mam psychiatrę, dalej mam psychologa, jestem otoczony. Można powiedzieć tak, nie czekam, aż mnie coś dopadnie, bo to jest bardzo cierpliwa choroba i bardzo podstępna. Czeka na moje gdzieś potknięcia, na moją słabość, na gorsze dni, żeby mnie dopaść z powrotem, ale ja na to nie czekam. Ja jakby zabezpieczam się na zapas. Tak, bierzemy tabletkę, tak? Na grypę czy szczepionkę, to nie czekam, aż mnie grypa dopadnie, że się szczepię, tylko szczepię się przed. To jest taka moja szczepionka, to budowanie się tymi fachowcami.

0: a ja na to nie czekam. Ja jakby zabezpieczam się na zapas. Tak, bierzemy tabletkę, tak, na grypę czy szczepionkę, to nie czekam, aż mi grypa dopadnie, że się szczepię, tylko szczepię się przed. To jest taka moja szczepionka, to obudowanie się tymi fachowcami.
1: Tu z mitingu przyjechałem, w Katowicach byłem na Mikołowskiej na mitingu i z mitingu przywieźli, Tomek akurat mnie zabrał.

0: W dniu codziennym nie było tak, jak jest tutaj, nie? Ja miałem swój zakład zegarmistrzowski i było wszystko w porządku, nagle wszystko się zaczęło sypać. No, może w tym jest moja nieudolność, że ja sam dochodziłem do tego, że to jest za dużo na moje barki, może to, że w końcu pękłem. Nie wiem do końca. Ciężko mi jest w tej chwili jeszcze się na tyle ogarnąć, żeby znaleźć tą przyczynę. Gdzie było wcześniej, przed tym wszystkim.
1: Trafił pan na ulicę? Stracił pan zakład, dom?
0: To znaczy dużo jest tym winy mojej mamy i mojej córki, no. Oni tak zdecydowali o moim życiu, że pozbyli się problemu, że tak powiem.
1: Czyli co, uważa pan, że był pan dla nich problemem, tak?
0: Raczej tak.
1: Co z panem się działo w tym czasie, jak trafił pan na ulicę?
0: No co, no starałem się przeżyć, no.
1: Gdzie pan mieszkał, gdzie pan żył?
0: W opuszczonym samochodzie mieszkałem, przy Silezji, Katowicach.
1: Jak długo to trwało?
0: Prawie rok czasu.
1: Co pan sobie myślał wtedy o sobie, że faktycznie nic pan już nie znaczy, dla nikogo nie jest ważne?
0: Też były takie myśli, ale zawsze mówiłem, że nie warto się poddawać, nie? Trzeba brnąć do przodu, jak przyjmować to wszystko tak, jak to po prostu świat pokazuje, nie? Jak to widzimy, nie?
1: Jak pan się tu w tym miejscu odnalazł? Jak tutaj się mieszka, jak się żyje?
0: W porządku, no. Jest to normalne miejsce, no. Czuję się bardziej, kurde, może nie potrzebny, ale przyjęty przez kogoś, nie?
1: Siedzicie tu sobie, rozmawiacie, tak?
0: No, różnie bywa, no. Raz rozmawiamy, raz... No to tak jak w życiu, no. W najlepszej rodzinie są zwady i konflikty. Różnie tu bywa, nie? Ale jest w porządku.
1: Dbacie tutaj o czystość, widzę, tak?
0: Naturalnie. No, w końcu to nasze mieszkanie, nie? Jakby.
1: To wasz dom, tak? Po prostu.
0: Tak.
1: Dom na kółkach.
0: No niestety, no to tak los rządził, no ja mieszkałem, wcześniej mówiłem, że mieszkałem w opuszczonym samochodzie, także dla mnie kółka nie stanowią problemu.
1: Wy też tu pracujecie?
0: Różnie z tym bywa, no jak Tomek coś załatwi, to mamy pracę, nie? A jak nie, no to nie mamy nic, no to trudno, nie?
1: W ładnych okolicznościach przyrody tu jesteście, ładne miejsce, prawda? To też wam dobrze robi, tak? Dobrze się tu czujecie?
0: Tak, no zawsze można wyjść wieczorem nad jezioro czy cokolwiek, gdziekolwiek. Jesteśmy blisko natury, no można to tak ująć, nie? Czy do lasu na grzyby. Każdy z nas znajdzie sobie tutaj miejsce, nie? Co chce, to może sobie zrobić.
1: Jak ludzie odbierają osoby bezdomne? Jak ludzie reagują na osoby, które no nie mają się gdzie podziać?
0: O, ciężko mi jest powiedzieć. To są ich odczucia, to są co człowiek inaczej odbiera. Ja od nikogo pomocy, ja od Tomka dostałem pomoc. Tutaj dopiero. Po 2 latach bezdomności. Prawie 2.
1: Czyli co, przechodzimy sobie obok takich ludzi i co, nie widzimy ich? Po prostu są przeźroczyści dla nas.
0: Staramy się ich nie widzieć. Może tak to ujmę.
1: Bo co, bo to nie jest dla nas wygodne, tak? Wiedzieć, że ktoś jest obok nas, kto potrzebuje pomocy, tak? Wolimy po prostu żyć swoim życiem.
0: No niestety, no tak nas szykuje praca, pracodawcy tak postrzegają człowieka. Tak to wygląda w życiu. Wszystko jest pogonią za pieniędzmi, nie?
1: Tu długo pan będzie?
0: Staram się iść na odwyk. Nie wiem, jak długo tu jeszcze będę, może z tydzień, może z 2. No, w każdym razie chcę iść na odwyk, no. Zobaczymy, co czas pokaże.
2: Zdzisław. Trafiłem z ulicy w Almanii. Chodziłem, zbierałem puszki i prezes Tomek mnie zauważył i poprosił, żebym tu przyszedł.
1: A jak to się stało, że pan trafił na tę ulicę?
2: Bo byłem bezdomnym. Od 32 lat.
1: 32 lata bez domu?
2: Tak.
1: A miał pan kiedyś w ogóle dom?
2: Miałem. Jak rodzice umarli, to zostałem bez domu. Od 81 roku.
1: I gdzie pan przez ten czas był?
2: No chodziłem po parkach, spałem po klatkach. I tak coś się dało. Chodziłem do znajomych, spać, wiadomo.
1: Pił pan wtedy też, czy nie?
2: Piłem. Bardzo dużo piłem, ale wiem, że dobrze trafiłem tutaj.
1: Jak pan był na ulicy, to spotykał się pan z jakim odbiorem ludzi? Co ludzie na przykład mówili o panu, czy jak reagowali na pana?
2: Reagowali na mnie, że jestem

0: że śmieciarz, że to, że bez domu. I zawsze w ogóle ludzie w ogóle mówili o takich sprawach, jak człowiek wyglądał. A człowiek wyglądał ubrany cześciutko, ale zawsze gnoili człowieka ludzie.
1: Myślał pan, że tak to życie panu przeminie na ulicy, że nic pana nie spotka dobrego?
0: Tak. I wiem, że bardzo dobrze się spełniło te, że przyszłem tutaj i mam abstynencję już w prawie 2 miesiące. Nie piję. I wiem, że to będzie wszystko w porządku.
1: Trudno jest nie pić?
0: Nie jest trudno nie pić. Ale to trzeba mieć silną wolę, żeby nie zajrzeć do kieliszka.
1: To picie pomaga zapomnieć o tym złym losie naszym, o tym, że jesteśmy bez domu, bez rodziny?
0: Bo to wszystko się zaczęło w ogóle, jak rodzina z sklepem kontaktu, nie miałem siostrą ani z nikim. I to człowiek w dołku był. A ten dołek to jest głęboki, trzeba po niego wstanąć na nogi własne. A to jest ciężkie.
1: Samemu trudno chyba, prawda?
0: Tak. Samemu jest trudno, żeby, ale tu jest w dobre ręce, dobrze ludzie i można przestać pić.
1: Czyli jest to możliwe, ale co? Potrzebujemy pomocy, prawda? Potrzebujemy kogoś, kto wyciągnie do nas rękę.
0: Tak, potrzebujemy pomocy, żeby każdy zrozumiał o to, że można przestać pić i żeby nie być bezdomnym.
1: Jak wygląda wasz dzień? Co robicie?
0: No, mamy takie porządki w autobusach tutaj na zewnątrz. I to czas uciekać dzień za dniem do rybca dorabiamy, żeby parę groszy mieć na te papierosy albo na coś, na jedzenie też.
1: Dogadujecie się tu między sobą?
0: Tak, dogadujemy się. Nie ma takich kłopotów, żeby każdy nie zrozumiał kogo.
1: Każda wasza historia jest inna, czymś spowodowana, ale generalnie tutaj znajdujecie nowe miejsce, gdzie możecie o tym porozmawiać też, prawda?
0: Tak. Porozmawiać można w ogóle bardzo długo, ale jak życie połączyło nas wszystkich, to jest, żeby otworzyć się do każdego, który taki bezdomność miał.
1: Trafiał pan na przykład do jakichś tam domów dla osób bezdomnych? Czym takie miejsca się różnią od tego na przykład?
0: Wie pani, byłem w kilku takich ośrodków, w Kirzynie, w Koźlu, Kliszyni też opolskie u świętego brata Abret, ale to nie pasowało, bo było rygory, był taki, że gnębili człowieka, a tu człowieka nie gnębią.
1: Tu się człowieka traktuje jak człowieka.
0: Tak, człowieka jak człowieka, ale jest ta atmosfera, że można wszystko powiedzieć, a tam nie było jak powiedzieć.

0: że ten okres, który klę, żeby wyjść bezdomności, żeby klę znaleźć mieszkanie jakieś swoje, osobiste. Ale czuję, że to jest mój drugi własny dom.
1: Jesteśmy na terenie dawnego ośrodka Azoty, chyba Chorzów. Nosił nazwę chyba Atol, jak dobrze pamiętam. No i tutaj żeśmy poprosili pana prezydenta o ten teren akurat. No, zgodził się po namyśle. No i zagospodarowaliśmy go w jakiś sposób. Tu nie było w ogóle żadnego asfaltu, żadnych ulic. To wszystko było zakrzaczone. Te wszystkie samosiejki pousuwaliśmy, pokarczowaliśmy teren i ustawiliśmy autokary. Staramy się być samowystarczalni, jak najmniej wyciągać tę rękę. A to też jest w jakiś sposób terapeutyczne, tak? Że ci ludzie też coś tworzą od początku. Nawet się boję tego, że jak to już będzie stworzone, to że braknie tego, tak, że będzie trzeba coś wymyślać. Chcemy ogólnie zbudować takie miasteczko. Naszym zamiarem też jest pozyskiwanie domków jakichś letniskowych, domków takich holenderskich. Najlepiej by pasowały właśnie takie przyczepy holenderskie, o co będziemy prosić ludzi na jakichś zbiórkach i... No tworzymy to miejsce, mówię tak, od samego początku, tak. W jednym autokarze mieszkamy, szykujemy żywność, drugi jest typowo sypialny. W naszych planach też jest ten drugi autokar, który mamy piętrowy, żeby wyjeżdżał na zimę, żebyśmy mogli rozdawać posiłki, dawać jakieś schronienie tymczasowe, ciepła kawa, ciepła herbata pod dachem, nie tak jak teraz. Gdzieś tam ludzie otrzymują te posiłki, ale jedzą na kolanie, na ławce.
2: Czyli to nie jest tak, że wy się skupiacie tu tylko na sobie, żeby wam tu było dobrze, tylko myślicie też o innych, tak? Że jeszcze jest wiele takich osób w ciężkiej sytuacji.
1: Znaczy sama nazwa bezdomni dla bezdomnych. My chcemy wychodzić do ludzi, ale też nie tylko do bezdomnych. Chcemy wychodzić do ludzi. Tworzymy takie spotkania, żeby społeczeństwo wiedziało, co to jest choroba alkoholowa. Bo moja matka, pomimo tego, że nie pije 15 lat, mówi, że jakbyś chciał, to byś przestał wcześniej. Jest to nieprawda, tylko my wiemy, ale też chcemy uświadamiać społeczeństwo, co to jest za choroba. Ja sobie robiłem kiedyś taki bilans. 120, jak dobrze pamiętam, może się pomylę, ale około 120 tysięcy COVID zabierał miesięcznie istnień ludzkich. I to od paru lat, a choroba alkoholowa od dziesięcioleci zabiera 300 tysięcy miesięcznie. I jakoś świat się nie zatrzymał, tak? Tak jak pandemia to zrobiła. Ludzie nie zwracają na to uwagi, pomagają. Polacy są tacy, że jest zryw, jak są potrzebni, czują się potrzebni. Ja nie mówię, że ta pomoc jest niepotrzebna, bo jest bardzo potrzebna obcokrajowcom, tak, teraz po wojnie na Ukrainie. Bardzo dużo też uczestniczyłem w takiej pomocy organizowania mieszkań dla tych, którzy uciekają. Ale zadaję ludziom pytania, dlaczego pomagacie obcokrajowcom, choć mówię, jest to bardzo potrzebne. A rodak z tego samego miasta umiera zimna pod waszymi oknami. Nie potraficie wyciągnąć do niego ręki, tylko dlatego, że jest alkoholikiem, tylko dlatego, że jest bezdomny, on też potrzebuje pomocy, to jest nadal człowiek. No i to jest naszym celem, wychodzić, mówię, do tego społeczeństwa. My chcemy zaistnieć w ogóle, żeby o nas było słychać, żeby o nas było widać z tej dobrej strony, tak? A na razie jesteśmy odbierani jako wyrzutki. Po ukazaniu się reportażu w gazecie zadzwoniła do mnie pani.
0: Bosman, miejsce, miejsce.
1: Zadzwoniła do mnie pani i co pan wyprawia? Trzeba ich wywieźć wszystkich na pustynię błędowską, do lasu, nie tych wyrzutków. To było przykre, no, nie dyskutowałem z tą panią, powiedziałem, tylko wyraziłem swoją opinię, że nie ma kompletnie wiedzy, ale też dostaję takie telefony, że co ja robię, że skupiam nierobów, skupiam śmierdzielów, śmieciarzy, złodziei, alkoholików. Jeszcze raz podkreślam, ci ludzie zasługują, każdy człowiek, jaki to by nie był, jak wykolejony, jak zniszczony przez życie, każdy zasługuje na wyciągnięcie do niego ręki. A czy on z niej skorzysta, to już jest jego sprawa, jego decyzja.
3: Mam na imię Paweł.
2: A jak pan tu trafił?
3: Po prostu trafiłem na zasadzie takiej, że Tomasz podjął inicjatywę taką, że będzie pomagał osobom bezdomnym i dowiedział się o mnie dzięki naszemu wspólnemu instruktorowi jazdy, nauki jazdy, bo razem żeśmy uczęszczali na kurs prawo jazdy na kategorię D, na autobusy, i tylko, że w różnym okresie czasu. I ten instruktor wiedział, że po prostu jestem osobą bezdomną, a Tomasz mu zdradził swoją inicjatywę, jaką chce podjąć, żeby pomagać bezdomnym. No i ten go pokierował, żeby mnie znalazł. No i od stycznia generalnie jestem razem z Tomaszem. Jestem jako pierwszą osobą tutaj. Pomagałem mu współtworzyć tą fundację, którą otworzył. No i to się stało głównym celem w moim życiu po prostu, że będę się udzielał fundacji.
2: Ta pana historia też nie jest łatwa, też skomplikowana, prawda, życiowo?
3: Znaczy ja bezdomnym jestem 3 lata. Teraz minęło 3 lata. No potoczyło się to życie różnie po prostu. No głównie przez alkohol, nie ukrywam, bo miałem dobrze w życiu, powiem szczerze. Miałem własną firmę, pracowałem.

0: Pracowałem też zawodowo, oprócz tego w pracy państwowej, no ale że firma lepsze zyski w pewnym momencie zaczęła przynosić, miałem 6 pracowników, ale wie pani, pod nieobecność szefa myszy buszują, zaczynały się z ich strony takie lewuchy, robienie po prostu na warsztacie, kradzieże elementów, sprzedaż z drugiej ręki, no i musiałem tego pilnować, zrezygnowałem z pracy zawodowej, zająłem się firmą. No ale potoczyło się życie inaczej i w życiu prywatnym, no i w firmie, no i stałem się bezdomnym, no co tutaj oszukiwać, no.
1: Czyli pana historia pokazuje, że to bardzo łatwo, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, żyjemy sobie, wydaje nam się, że to co mamy jest nam dane do końca życia, a tak wcale nie musi być.
0: Nie, bardzo szybko po prostu, jak zaistnieją pewne czynniki, sytuacja się potrafi bardzo szybko zmienić, na niekorzyść po prostu. I człowiek z wozu ląduje tak zwany pod wozem.
1: Pan też nigdy nie przypuszczał, że zostanie bezdomnym?
0: Nie, w życiu po prostu nie dopuszczałem takiej myśli, że się tak stanie.
1: No i co, gdzie pan trafił?
0: No wie pani, no błąkałem się po dworcach, po czekalniach, po klatkach raczej nie bardzo, po piwnicach też nie. Takie rzeczy mnie nie urządzały. Przeważnie dworce autobusowe, poczekalnie kiedyś były całodobowe, no później zrobili od 6 do 20, niektóre do 22. No to trzeba było na dworze na przykład do Będzina jechać i tam noc przetrzymać. Oczywiście w pozycji siedzącej, bo leżeć nie wolno przed godziną tam 5 czy 6. Straż miejska przychodzi, wyprasza tam tych całych petentów, no bo ludzie zaczynają do pracy chodzić, dzieci do szkoły, prawda, no żeby nie robili tam pokazówki, no bo tam różni, różnego pokroju. Bezdomnemu nie jest równy po prostu. Różna kultura jest po prostu osobista.
1: W takiej sytuacji właśnie, jak pan był taki przeganiany, bez domu, bez planów, bez można powiedzieć przyszłości, tak? Co człowiek wtedy o sobie myśli?
0: Powiem tak, przykre jest to, jak ludzie nas postrzegają, bo z różnymi reakcjami się spotykałem. Bardzo nieprzyjemnymi. Oczywiście tam na przykład 8 było nieprzyjemnych, 2 były przyjemne, że ktoś się zapytał się, czy coś potrzeba, czy coś pomóż, czy kupić do jedzenia i tak dalej, ale przeważnie były negatywne sytuacje. Od razu stwierdzono, że o, bezdomny to pijak albo tam coś, co niekoniecznie miało zawsze miejsce, prawda? No ale bardzo, bardzo negatywne po prostu społeczeństwo ma podejście do osób bezdomnych.
1: Jak się okazuje, dalej takie jest podejście, prawda? Bo tu pan Tomasz mówił, że jak się niektórzy dowiedzieli o tym, że wy tutaj jesteście, to reakcje były też różne, prawda?
0: Tak, reakcje były bardzo negatywne. Od razu stwierdzili, że po prostu zrobimy tutaj z tego miejsca otrzymanego przez miasto jakąś spelunę, melinę, po prostu będzie to zaniedbane, będą to jakieś libacje i tak dalej. No bardzo negatywne były też opisy nawet w internecie.
1: To chyba przykre, że nie traktuje się was jak ludzi.
0: Tak, dlatego chcemy pokazać po prostu społeczeństwu, przede wszystkim miastu Dąbrowa Górnicza, że coś dla nich będziemy robić. Dobrego oczywiście. Zrobimy tu strefę rodzinną dla rodzin z dziećmi i tak dalej. Będziemy dbać o teren, sprzątać go, opiekować się nim, no i poszerzać swoje po prostu możliwości.
1: To chyba ważne, że ktoś w was wierzy, prawda? Że ktoś wam dał szansę, to miejsce i uważa, że dacie radę.
0: Jak najbardziej i to nas bardzo, bardzo motywuje.
1: Co panu dało to miejsce?
0: Przede wszystkim spokój duchowy. Nie martwię się, że muszę być przeganiany, mogę być przeganiany z dworca, z poczekalni i tak po prostu migrowanie. Teraz się zaczynają chłodne dni. Może jeszcze kilka osób do nas pewnie trafi, bo będzie coraz zimniej. Będą szukać też schronienia. Na własnej autopsji wiem, że po prostu no ja już jestem spokojniejszy, bo mam gdzie mieszkać. Nie muszę się martwić o żywność, prawda, o dach nad głową. No i tak jak mówię, czynnie udzielam się w fundacji. Jestem tak samo w zarządzie fundacji, bo tak jak mówię, razem żeśmy ją stworzyli, cieszę się z tego niezmiernie. Jeździmy na meetingi, no i ogólnie mam już cel życiowy.
2: Ja już dziękowałem panu prezydentowi, który wyciągnął do nas rękę i bardzo nam pomógł, zaufał nam. Też chcę bardzo podziękować pani Danusi Lech, która prowadzi Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie. Pomaga nam w pozyskiwaniu żywności, odzieży ciepłej. Pani Stachowicz, posłance, która też nam bardzo dużo pomogła, udostępniła swoje biuro, swoich pracowników, abyśmy mogli stworzyć statut. Ale przede wszystkim moje podziękowania kieruję do...
3: Nie wiem, czy dam radę powiedzieć.
2: Wzruszam się i ciężko mi o tym mówić, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Zasługą powstania tej fundacji też jest Basia Prosinowska-Opalska, która prowadzi, jak dobrze pamiętam, w Sosnowcu Zielony Przylądek, bo to jest terapeutka, która mnie uratowała, która mi dała nadzieję i od niej się wszystko zaczęło. I pisała do mnie ostatnio, że jest ze mnie dumna.
3: Tak naprawdę to jest dzięki niej wszystko. Serdecznie dziękuję, Basiu, i to dzięki tobie, pamiętaj. Stworzyłaś mnie na nowo, od nowa. Dzięki tobie mogę to robić.
4: A jednak 3 lata nie piję. Na pijanych patrzę z litością, jak na ludzi chorych i nieszczęśliwych. Każdy przypomina mi o tym, że tak nie jeden raz wyglądałem. Są jeszcze tacy, którzy namawiają do picia, inni nie namawiają i nie pozwalają namawiać. Tak pisał Stanisław Grzesiuk w swojej książce Na marginesie życia. Mam nadzieję, że reportaż Kasi pokazał wam, że ten margines można opuścić w każdej chwili, że na drodze do zatracenia pojawi się ktoś, kto nie będzie namawiał do kontynuowania upadku. Czasem wystarczy tylko pozwolić sobie pomóc.
2: Każdy człowiek, jaki to by nie był, jak wykolejony, jak zniszczony przez życie, każdy zasługuje na wyciągnięcie do niego ręki. A czy on z niej skorzysta, to już jest jego sprawa.
4: Z każdym nałogiem łatwiej jest wygrać w grupie. Grupie osób, które doskonale wiedzą, z jakim problemem się mierzymy i jakie przeszkody musimy pokonać, żeby w trzeźwości stanąć przed lustrem i prosto w oczy powiedzieć sobie: dałem radę, jestem silna, jestem silny i nic już mnie nie złamie. Taką drogę pokonał też mój tata, który nie pije już od 9 lat, z którego jestem bardzo, bardzo dumny. Osobom DDA, czyli dorosłym dzieciom alkoholicznym, nie jest łatwo to przyznać. Nie jest łatwo powiedzieć o swoim ojcu czy matce, że jest się z nich dumnym, że poradzili sobie z nałogiem, wcześniej wyrządzając nam tak wielką krzywdę. Usłyszeć od rodzica alkoholika wypowiedziane na trzeźwo zwykłe, ale szczere przepraszam, potrafi ukoić ból w sercu i zabliźnić najgorsze rany. Choć przebaczenie i pojednanie nie przychodzą natychmiast i nie przychodzą łatwo. To też wiem doskonale.

ulewy i burze. Wielkopolska walczy ze skutkami nawałnicy. Donald Trump odwołuje uderzenie na Iran. Młodzi lepsi za kółkiem od doświadczonych kierowców. Minęła 9:00, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Powalone drzewa z

0: Zerwane dachy i setki strażackich interwencji to efekt nawałnic, które przeszły wczoraj nad Polską. Niespokojna noc była na Mazowszu, ale najwięcej pracy mieli strażacy z Wielkopolski. Więcej o tym nasz reporter Paweł Adamczewski.
1: Strażacy tylko w nocy interweniowali 140 razy. Jak powiedział mi dyżurny Wielkopolskiej Straży, zgłoszenia dotyczyły głównie skutków burz. Powalone drzewa, częściowo pozrywane dachy czy zalewane piwnice. Najwięcej interwencji było w powiatach pleszewskim, kaliskim i konińskim. Tam z nawałnicami walka trwała od wczorajszego popołudnia. W całym województwie w związku z burzami nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Strażacy przypominają, żeby w trakcie takich nawałnic ograniczyć wychodzenie z domów.
0: Tymczasem przed burzami wciąż ostrzegają ratownicy.

0: Najwięcej interwencji było w powiatach pleszewskim, kalickim i konińskim. Tam z nawałnicami walka trwała od wczorajszego popołudnia. W całym województwie w związku z burzami nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Strażacy przypominają, żeby w trakcie takich nawałnic ograniczyć wychodzenie z domów.
1: Tymczasem przed burzami wciąż ostrzegają ratownicy. Nad Tatrami mogą formować się burze, dlatego TOPR apeluje do turystów o rozwagę, mówi ratownik Rafał Mikler.
2: W związku z tym, że jest właśnie ciepło, mogą występować burze. No nie chcemy, żeby akcja na Giewoncie się powtórzyła, także bardzo prosimy o to, żeby jednak sprawdzać prognozy pogody.
3: Musimy unikać wszelkich konstrukcji stalowych, sztucznych ułatwień stalowych, cieków wodnych, bo to jest taki naturalny spływ tych wyładowań.
4: Tomasz Zając-Zaczeński, Park Narodowy.
5: Trzeba sobie zdać sprawę, że nie ma bezpiecznego miejsca w górach podczas burzy, chyba że wskażemy jako to miejsce schronisko.
3: Powinniśmy siąść na plecaku, na karimacie, w takiej pozycji kucznej, ze złączonymi stopami, odizolować się od podłoża, tak by też jakimś takim spływem nie zostać porażonym.
1: Dodaje naczelnik TOPR-y Jan Krzysztof. Ratownicy apelują do turystów, by nie ryzykowali. W chwili zaobserwowania burzy w oddali zaczynali schodzić w dół. Dla dobra świata odwołałem uderzenie na Iran, ogłosił wczoraj Donald Trump. Prezydent USA zgodził się na wstrzymanie ognia pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. W zamian Iran ma otworzyć cieśninę Ormus i zakończyć działania związane z programem nuklearnym. Państwo Izrael przyłącza się do mnie w tym zobowiązaniu, dodał w swoim internetowym wpisie Donald Trump. 17-latkowie dobrze radzą sobie za kierownicą. Od marca osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzamin zdają skuteczniej niż starsi kandydaci. Na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy czeka 17-letni Michał.
6: Wybieram się na studia. Dobrym pomysłem było to, żeby mieć już prawo jazdy. Za miesiąc mam 18 lat i teraz są wakacje, więc w sumie to idealny czas, żeby rozpocząć naukę na prawo jazdy. Odliczę dni do końca szkoły, żeby zacząć prawo jazdy właśnie. Jest lekki stres, da się to garnąć i przede wszystkim trzeba dużo ćwiczyć.
7: Ale dobrze się czujesz za kierownicą?
6: Póki co to tak.
1: Ministerstwo Infrastruktury podało, że w ciągu 3 miesięcy ponad 73% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B. To wynik wyraźnie lepszy niż w pozostałych grupach wiekowych. Niepełnoletni kierowcy do ukończenia 18 roku życia mogą prowadzić samochód wyłącznie w Polsce i muszą jeździć w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Warszawa świętowała wczoraj 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać, mówi Janusz Komorowski, pseudonim Antek. Był w szarych szeregach, gdy wybuchło powstanie, miał 14 lat.
8: W oknach zawisły biało-czerwone flagi. Na ulicach pojawiły się oddziały Armii Krajowej z biało-czerwonymi opaskami. Wzruszenie chwytało za gardło, a na usta cisnęły się słowa warszawianki. Oto dziś dzień krwi i chwały.
1: Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Zakończyło się po 63 dniach walki.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Oczywiście ostrzeżenie przed burzami w górach cały czas obowiązuje, ale jak tak patrzę na mapę pogodową, to dzisiaj taka trochę przerwa od tych upałów. Może to i lepiej. Na termometrach w ciągu dnia 24 stopnie będą w Wielkopolsce, 26 na Mazowszu, 29 najwięcej na Podlasiu. Jeśli chodzi o góry, tutaj rzeczywiście burza. Nad morzem z kolei chłodno, 21. Mogą pojawić się też przelotne opady deszczu. A jutro znów powrót upału.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polskie miasta, miasteczka coraz szybciej wyludniają się, no ale są takie, które pustoszeją wyjątkowo szybko, szybciej niż inne. Wymierają całe dzielnice.
2: To jest miasto bez perspektyw. Dla młodych to ja polecam wyjechać za granicę albo do innego miasta.
3: Większość z ludzi pije po prostu. Co się tu wyrabia w nocy? Szyby wybijają, kible dewastują, cuda na kiju, tu strach chodzić.
4: Tutaj domów nie mają ludzie, nie mieszkają na ulicach. Gdzie pan by nie poszedł, to zawsze gdzieś ktoś leży.
5: Tutaj to do tego zaoradzi co?
6: To jest bardzo ładne miasto, rozbudowane i w ogóle mnie tam się tu podoba. No.
7: Jest ogólnie jednym z najbardziej depresyjnych miast.
8: Jak dla mnie to jest za mało roboty. Bardzo mało.
9: Nie ma co zbytnio robić po szkole.
8: Nie ma żadnych, nie ma niczego wieszolego, nie ma żadnych jakichś miejscówek fajnych.
9: Nie ma żadnych atrakcji.
2: Ludzie tutaj fajnie mieszkają, naprawdę. Podoba mi to miasto, jest takie spokojne naprawdę.
10: Są pozytywy, mamy nadzieję, że będą jeszcze więcej pozytywów. No i co? Ahoj, Częstochowo, niech leci dalej.
1: Dzisiaj kolejny odcinek z tej serii, w której ja jeżdżę z mikrofonem do najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jeszcze w latach 90. w Częstochowie mieszkało około 260 tysięcy ludzi. Dziś ta liczba mieszkańców spadła poniżej 200 tysięcy. Młodzi ludzie wyjeżdżają z miasta na studia albo do pracy i już nie wracają. Znikają sklepy i kolejne firmy, a potężne niegdyś zakłady albo już padły, albo ledwo wiążą koniec z końcem. Dlaczego młodzi ludzie wyjeżdżają z Częstochowy?
2: To jest miasto bez perspektyw dla starszych ludzi, dziękuję.
1: A dla młodych?
2: Dla młodych to ja polecam wyjechać za granicę albo do innego miasta, dziękuję.
1: A dlaczego, powiedz tak krótko, co się dzieje?
2: No, nie ma perspektyw.
1: Czyli czego, pracy?
2: Nie ma perspektyw na przyszłość. Proszę sobie temu dać zagłębić się, dzięki.
1: Dlaczego ludzie tu wyjeżdżają z Częstochowy? Młodzi ludzie nie chcą tu zostać.

0: niskie zarobki, nie ma pracy. Warunki, no jakie tu są warunki do mieszkania, niech pan popatrzy. Co się tu wyrabia w nocy? Szyby wybijają, kible dewastują, cuda na kiju, tu strach chodzić.
1: A to kto dewastuje?
0: Młodzież tu, tylko że nie z naszej klatki, tylko z takich tam dalszych. O.
1: Czyli zostało trochę młodych ludzi, nie wszyscy wyjechali?
0: Nie wszyscy, no nie. Wszyscy nie, ale większość wyjechała. Ja mam tam dużo rodziny w Anglii. Już mają domy, młodzi ludzie. Prace, domy pokupowane, wszystko i zarobki, i samochody, i stadzik, żeby przyjechać, czy jechać na czasy na Cypr, czy gdzieś tam. A tu czeka nas ostatni.
1: Rzeczywiście trudno młodzież spotkać tutaj.
0: O, jakby pan przyszedł na wieczór, to tak.
1: To będzie młodzieży trochę.
0: No. A szczególnie jak jest ciepło i na tych dwóch tam ławkach, no przeciwko właśnie moich okien, to ja mam do 4 nad ranem wesoło. Okien nie idzie otworzyć, bo mam pieska, to szczeka, bo oni krzyczą, śpiewają, puszczają jakieś melodie.
1: No to wesoło przynajmniej.
0: No tak, dziękuję bardzo. Spania nie ma. A potem mecz jest na Rakowie, to znowu niebiesko mam w oknach. Cały czas policja jeździ, bo się tu gonią z tymi kibicami, którzy tam przyjeżdżają, tam trzymają autokary. Także dzielnica jest cudów, mówię panu.
1: Przepraszam. No nic, dzięki.
2: Tutaj nie ma pracy. A jak jest to mało płatna, to uciekają stąd. Ludzie wyjeżdżają gdzie indziej. Za granicę, bo tam mają lepiej. Tutaj domów nie mają ludzie, nie mieszkają na ulicach. Gdzie pan by nie poszedł, to zawsze gdzieś ktoś leży, siedzi.
1: A to skąd to się bierze? Dlaczego tak jest tutaj?
2: Nie wiem, jakieś bezrobocie albo coś.
1: No, praca jest chyba gdzieś, tylko...
2: No nie, ale ludzie nie chcą takiej pracy, może, nie wiem.
3: Większość z ludzi pije po prostu.
1: Że piją?
3: No.
1: A dlaczego? Tak się tu dzieje, bo co, nie ma co robić?
3: Nie mają pracy.
1: Ale to co, ta huta nie działa, bo to przecież działa...
3: Nie.
1: A coś tam odpalają znowu, ale...
3: Odpalają, ale to już nie jest tak.
4: To nie jest łatwe życie na Rakowie. Dzielnicy, która leży w cieniu hal i kominów potężnego kombinatu metalurgicznego. Kiedyś to była ta słynna huta Bieruta, potem rozczłonkowana, prywatyzowana, teraz znowu ma być państwowa. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło, że chce przejąć tę hutę, zabezpieczyć produkcję stali w Polsce. No, może dzięki temu coś się tam zmieni na lepsze.
5: No nie wszyscy zostali. Jeden wyjechał, a druga została.
1: No właśnie, no bo kiedyś...
5: Młody wyjechał.
1: A, pan wyjechał.
6: 11 lat nie mieszkam w Polsce, więc...
1: A, czyli za granicą, a gdzie mieszkasz?
6: W Anglii.
1: W Anglii?
6: Tak.
1: No i a dlaczego nie wracasz do Częstochowy?
6: Bo tutaj niestety perspektywy są słabe.
1: No, praca jest, już nie ma bezrobocia.
6: No, szczerze, no. Zarobki za granicą są lepsze, to po pierwsze, a po drugie jest dużo łatwiej. Nie jest tak wszystko skomplikowane.
5: Co jest, jak zakłady zamykają, co pan mówi?
6: No, przykładowo Rurownia, tak?
1: No właśnie, gdzie tutaj, bo tu mamy tę hutę, tak? Bieruta, tę słynną.
5: Tak.
1: Ale co, i ona tam coś wraca gdzieś, ta produkcja podobno powoli, ale to co, to już nie to samo, co kiedyś?
5: Stalownia, ale Rurownia zamknięte.
6: To jako za dziecko, to pamiętam, tutaj multum dzieciaków było, bawiliśmy się i tak dalej. Ilu hutników szło do pracy, na przykład druga zmiana.
5: Tak.
6: Pamiętam, a teraz? Tutaj to do tego zaoradzi, co?
5: 15 tysięcy ludzi tu pracowało, teraz co? No nie wiem ile teraz, 900 osób? Stalownia, blachy?
1: To gdzieś tutaj to wszystko się kręci,
5: no,
1: wokół tego.
5: Stalownia to jest tutaj to po prawie, to niższe.
6: Jak ten srebrny komin.
5: A stalownia, no to
6: tam
5: jest
6: z tyłu
5: ten elektryk,
6: bardziej.
5: To jest stalownia, to żółte. To żółte.
1: Czyli tam stalownia coś wraca, ale Rurownię zamknęli po prostu.
5: Tak.
1: Teraz
5: tak.
1: Właśnie.
5: Teraz.
7: No co tutaj jest, ani lokali żadnych kawiarni, tylko w Śródmieściu kawiarnie są. Więcej nigdzie. No, jest pan młody człowiek, więc zaproś pan gdzieś kobietę tutaj na Rakowie do kawiarni.
1: Tu na Oranżadę do minimarketu można, chociaż też nie można, bo zamknięty.
7: Nie ma kawiarni żadnej.
1: To jak to wyglądało tutaj w latach 70., 80.?
7: No, dyskoteki były i to nie jedna. Wszystko pozamykane. Nie wiem dlaczego, nie? Może ceny pracy nie ma, ceny poszły w górę.
1: No, praca jest, ale chyba taka rzeczywiście niedobrze płatna.
7: Śmieszna, śmieszne zarobki.
1: No tu chodzi.
7: Nawet jeszcze lepiej, bo nie śmieszne, tylko śmieszne. No co taki młody człowiek 3000 zarobi i co ma? Tylko żeby od pierwszego do ostatniego przeżyć tak za wszystko.
8: A co ty robisz? Iść na ławki piwo pić?
7: No ale...
8: Godnej pracy nie ma, godnych zarobków brak. Taka dziura według mnie tu jest i to od dłuższego czasu. Ludzie stąd wyjeżdżają nawet

0: na niedaleki Śląsk życia. Warunki życia są lepsze o wiele na pewno niż tutaj. Huta praktycznie upada. Nie ma tu inwestycji takich jak na przykład na Śląsku. Wiecie, pada Śląsk, jest krok po kroku, coś się buduje, coś się tam dzieje. Na nas to się dzieje, no tu ostatnio kamienicę wyburzyli.
1: Wyburzyli?
0: Tak, i to się dzieje. No i tyle panu powiem.
2: Ale co? Ale pan został, nie wyjeżdża pan?
0: No nie, tak gdzieś sentyment poczułem do tej Częstochowy, do tej dzielnicy. Aha. I jakoś się tutaj trzymam. Jak na razie tu siedzę, jestem i żyję, jak to się mówi.
3: Co ludzie powiedzą.
1: Teraz będzie trochę takich bardziej optymistycznych wypowiedzi z częstochowskiego Rakowa, no bo przecież są też pozytywy. Na przykład mieszkania są niedrogie w porównaniu do cen, nawet nie w Warszawie, ale w Katowicach na przykład. No, to w Częstochowie jest dobrze. Łatwiej jest się utrzymać rodzinę, założyć rodzinę. Są rozmaite plusy. Stadion Rakowa blisko do tego stadionu. Drużyny, która była już mistrzem Polski i znowu chce być, która gra w Lidze Mistrzów. Przecież jeszcze wrócimy. Na razie tak ogólnie jeszcze o życiu.
4: Tu też się da żyć. No. To jest bardzo ładne miasto, rozbudowane i w ogóle...
2: No właśnie, no bo widzę, jest rodzina, jest młody tutaj częstochowianin.
4: No nie wiem, czego tu może brakować. No, mnie tam się tu podoba. No. Jest dobrze, wystarczy tak, dobrą pracę znaleźć i da się żyć. No. Ktoś potrafi robić i ten, to sobie wszędzie robotę znajdzie, tak? No, trzeba chcieć.
5: Jest młodzież po prostu wykształcona, że tak powiem, którzy by chcieli coś po prostu więcej osiągnąć i wyjeżdżają tam, gdzie są możliwości. No w tej Częstochowie są jakieś możliwości, ale nie na przykład na takich wysokich szczeblach. No. Tu zostaje po prostu taka budowlanka i po prostu jakieś takie zakłady po prostu produkcyjne czy kurierskie i tak to nic poza tym.
2: Dzieci, dlaczego to się nie rodzą?
5: Czemu? No mi się urodziło. Rodzą się.
2: Chłopak, dziewczyna?
5: Dziewczyna.
2: Czyli można w Częstochowie.
5: No czy... można.
2: Jak się żyje w Częstochowie?
6: Nie jest źle, no ale aczkolwiek te ceny są dosyć wysokie. Po prostu za wysokie są ceny w sklepach i tak dalej. Jak ja znam ludzi, to nie wracają po prostu do Częstochowy.
2: Wyjeżdża tam na jakieś studia czy coś, tak?
6: I później zostaje, tam rodzinę zakłada i...
2: No to dlaczego, co tu źle w tej Częstochowie?
7: Dobrze, nie narzekam. Mi jest po prostu dobrze. Dzięki.
2: Jakieś firmy prywatne, duże, coś się kręci?
8: Są jakieś prywatne firmy, no ale wie pan jak to u prywaciarza. No prywaciarz na pewno tym bardziej nie da zarobić, no tak? No bo prywaciarz patrzy, że ma zarobek jak najwięcej, tak?
9: Nie pójdzie ktoś za 3000 pracować, bo nie przeżyje, tak? Opłata mieszkania, opłata wody, opłaty, wszystkie opłaty, które mamy. No nie jest człowiek w stanie przeżyć za to wszystko.
2: Co, oferty głównie minimalna, to gdzieś w okolicy.
8: No tak. No, kto tu panu da więcej? To jest największy właśnie zakład pracy, o, można powiedzieć.
2: Jasna Góra?
8: No widzi pan, ile tam tych kleryków wszystkiego. Tych pielgrzymów, no faktycznie, za tej Jasnej Górze dużo, tak? Z całego świata się zjeżdżają ludzie, tak? No więc na pewno jest to dobry biznes, jeżeli chodzi o kościół, tak?
2: Co, kiedyś tu był największy zakład pracy, a teraz...
8: Jasna Góra.
2: Jasna Góra.
8: Tak, Jasna Góra. Tak to wygląda.
1: No to teraz jedziemy do centrum Częstochowy. Nie wygląda to na wymierające miasto. Dzikie tłumy na głównych skrzyżowaniach. Szczególnie w okolicy Alei Najświętszej Maryi Panny, która biegnie przez samo centrum miasta i kończy się gdzieś tam w okolicach klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Dużo młodych ludzi, dużo studentów, no bo prężnie działa tam Politechnika na przykład. Co oni mówią, ci studenci, młodzi ludzie? Czy chcą zostać, czy zaraz wyjeżdżają?
3: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dlaczego ludzie wyparowują tutaj z Częstochowy?
10: Pracy za bardzo nie ma jakiejś takiej fajnej, bo każdy teraz chce fajnej pracy pracować, nikt nie chce pracować.
11: Takiej niefajnej to nikt.
10: Takiej niefajnej nikt nie chce pracować. No nie jest to jakoś super źle, ale nadal jest trochę tak daleko od wszystkiego normalnego dla niektórych ludzi. Wie pan, tutaj kiedyś było bardzo dużo jakichś tam fabryk i tak dalej. Nadal są, ale mniej.
2: No ale to młodzież i tak chyba nie chce tam teraz w tych stalowniach i w tych rur tam kręcić.
10: Nie chce, chociaż to jest jedna z tych niektórych prac, które okazują się ponownie bardzo fajne, bo miałem kolegę, który właśnie tam pracował i nigdy nie narzekał, nie?
2: Że fajnie się tam te rury kręci.
10: Tak, mu się świetnie rury kręciło, nic nie robił pół dnia, patrzył jak się rury kręcą. A i tak wyjechał, więc gdzieś za granicę do Holandii chyba.
12: No nie, depresyjne, no, na pewno... miasto, myślę.
13: No ogólnie. No,
10: jakie?
13: Depresyjne. No, Częstochowa jest ogólnie jednym z najbardziej depresyjnych miast w sumie.
10: Dlaczego?
13: Ranking był, no.
10: A, że był taki ranking.

0: Także.
1: Tak. A to skąd to się bierze?
2: Nie wiem.
1: No ale jak się tutaj tak przespacerowałem tutaj aleją, to bardzo elegancko, no, przyjemnie, ładne kamieniczki, uśmiechnięci ludzie.
2: No nie wszyscy. Połowa bym powiedziała.
1: A, raczej mało kto się uśmiecha, tak?
2: No tak. A niech pan spojrzy, nie widzi pan jak szaroburo? No, ogólnie. No
1: może więcej koloru by się tak przydało tutaj.
2: Jakiegoś, nie wiem, odnowienia czegoś może, albo coś, no nie wiem. Ja tu mieszkam od urodzenia i...
3: No ja tu nie mieszkam od urodzenia.
2: Nie chciałabym w sumie tutaj toczyć życia dalej. Chciałabym gdzieś wyjechać. Nie, po prostu nie przepadam do Częstochowy tak jakoś.
4: To jest akurat centrum, tak? No tutaj to wiadomo, że będzie ładnie i ten, ale na wybrzeżach miasta już nie jest tak kolorowo. Okładka może być tutaj ładnie, wszystko, ludzie szczęśliwi, ale pojedziemy gdzieś 2 kilometry dalej tramwajem i już nie jest tak.
5: No ja myślę, że mało rzeczy na ogół do robienia po prostu w tym mieście. No. Nie ma tylu miejsc rozrywek. Jak byliśmy na przykład w Katowicach, to dla nas to był szok, ile tam jest fajnych rzeczy do robienia, fajnych restauracji do zobaczenia, taki do rozerwania się na ogół.
1: To nie ma jakichś plusów w ogóle w tej Częstochowie?
5: Fajne aleje jedynie tak dla mnie, moim zdaniem po prostu fajnie się idzie tutaj, ale żeby zrobić coś ciekawszego poza samym spacerem, to raczej nie.
6: Jak dla mnie to jest za mało roboty. Bardzo mało.
7: Nie ma co zbytnio robić, bo no, szkole na przykład.
6: Nie ma żadnych, niczego wieszolego, nie ma żadnych jakichś miejscówek fajnych.
7: Nie ma żadnych atrakcji.
6: No nie ma żadnych atrakcji po prostu. No,
1: ale armia jest, widzę, czy...
7: Tak. Gdzie chcesz? Szkoła.
1: Z czym my tu mamy do czynienia?
6: ZDZ.
1: A, czyli to liceum jest takie?
6: Tak, liceum wojskowe.
1: Liceum wojskowe, no to jest co robić, można no, biegać z karabinem, tam w okopach się tarzać, coś tam.
6: No, to jest fajnie.
1: Czego jeszcze brakuje, powiedzmy? Co by jeszcze można było zrobić, żeby tak tu ludzie młodzi chcieli zostawać w Częstochowie?
6: Bardziej bezpiecznie zrobić to miasto, bo w nocy jest niemożliwe się po prostu przemieszczać na mieście.
1: Prawda?
6: Tak. Jest bardzo dużo osób pijących, bardzo dużo osób, które chodzą z bronią ostrą. Tak, są, wiedziałem takie. W dzień jest fajnie, a gdzieś po 23 raczej, gdzieś około, to się zaczyna...
1: Około 23 robi się tak już powolutku?
6: Niepewnie trochę.
2: Za nudno jest tutaj.
1: Nudno?
2: Nudno, no nie ma co robić.
1: Co można zrobić, żeby nie było nudno?
2: No to co, można pospacerować i tylko tyle. No ludzie się chcą rozwijać i wyjeżdżają do jakichś większych miast, gdzie mają większe po prostu możliwości.
1: Słyszę, że tak nudno, że nie ma co robić właśnie, tak to się powtarza.
8: No, no
1: tak.
8: Jest na górę, ale... To... Co to za atrakcja dla nas?
1: A praca, jakieś perspektywy?
9: Na własnym przykładzie w sumie. Ja nie mam żadnego doświadczenia w pracy. Szukałam teraz coś sobie, żeby tak sobie dorobić, ale nic w sumie. Nic w sumie nie ma. Jedyne co dzwonią, no to jakieś na czarne, jakieś sprzątanie, jakieś, jak wysyłałam CV, no to tylko tyle. A w sumie takie prace faktycznie dla jakiegoś ucznia, bo jesteśmy w maturalnej klasie, to... W ogóle nie ma takich perspektyw dużych, na przykład jak w większych miastach.
1: Dlaczego młodzi ludzie wyjeżdżają z Częstochowy, bo kiedyś...
2: Nudno.
1: Nudno?
2: Tak. O,
5: nudno jest, jakby no, młodzież nie ma co robić, jak szczerze.
2: No brakuje takich większych przedsięwzięć, że tak to powiem. Znaczy ja to akurat nie imprezuję, ale no... No lubię takie festiwale, jakby więcej takich znanych ludzi przyjeżdżało po prostu.
1: Co się powinno dziać, żeby nie było nudno?
2: Oj,
5: większe melanże. Nowy stadion dla Rakowa.
1: Właśnie ten stadion rzeczywiście taki widzieliśmy z góry, tam to tak nie...
5: Dramat. To nie jest stadion na Ekstraklasę, na przyszłego mistrza w tym sezonie.
10: Pojawił się temat stadionu. Rzeczywiście to nie jest stadion, na którym powinien grać mistrz Polski, czy też nawet wicemistrz. To wygląda raczej jak boisko drużyny, która gdzieś tam pałęta się po jakiejś trzeciej czy czwartej lidze. Ten temat wciąż przewija się w rozmowach z ludźmi. Władze miasta od lat nie potrafią wybudować godnego stadionu.
11: W Rakowie jakiś czas temu grał ze Sportingiem Lizbona. Mhm. Portugalczyk przychodzi i się mnie pyta, mówi: Mariusz, dlaczego wy macie taki słaby stadion? Mówi, to nie jest stadion. Mi, jako Częstochowianinowi, było wstyd. Musiałem wytłumaczyć znajomym, dlaczego tak to wygląda.
12: Ale tylko niech pan zobaczy, jaki stadion jest. To nie jest stadion, tylko boisko.
1: Nie tutaj?
12: Tak, tam gdzie widać tą latarnię.
1: Nie ma nadziei?
12: Nie ma nadziei. Tu się nic nie rozwija. Wszystko się zwinęło i tak to wygląda. Tu nie ma żadnego horyzontu. Tu nie ma żadnego budynku, gmachu w 90 roku, tak na XXI wiek. Wszystko się po prostu dzieje.
10: Nie ma stadionu, ale ja tam widziałem jeden elegancki, nowoczesny gmach. To była Filharmonia Częstochowska. Kibice mogą więc napawać się muzyką klasyczną w godnych warunkach. W ogóle ludzie są bardzo w porządku w Częstochowie. Te aleje w centrum miasta eleganckie, trochę takich pozytywnych spostrzeżeń na koniec.
4: No nie wiem, chyba jest fajne miasto jakby dla mnie. Właśnie przez to, że przyjechałem do Polski i mieszkam tutaj w Częstochowie od 1,5 roku, to dla mnie jest fajne naprawdę. Nieduże miasto, spokojne. Ludzie tutaj fajnie mieszkają, naprawdę. No podoba mi to miasto, jest takie spokojne naprawdę.
1: Czy jest taka nadzieja jeszcze dla Częstochowy, że będzie tu dobrze się działo?
0: No na pewno.
1: Ale są jakieś plusy, co jest fajnego w Częstochowie?
0: Bardzo teraz piękna jest Jasna Góra. Również te aleje, pierwsza, druga aleja.
1: No bardzo eleganckie aleje, czyli są pozytywy.
0: Są pozytywy, mamy nadzieję, że będą jeszcze więcej pozytywów. No i co? Ahoj Częstochowo, niech leci dalej!
10: Takim dziarskim zawołaniem, które miałoby pobudzić władze miasta do działania, żeby wreszcie zainteresowały się zrobić

55 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Reklama.
6: W wiadomościach na początek trzeciankę i atak na wielkopolskich policjantów. Hiszpania wskazuje winnych za kryzys migracyjny w Ceucie, a łódzcy woprowcy dostali nowoczesny sprzęt do ratowania. Minęła 10:00, słuchajcie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Dramatyczne sceny w Trzciance w Wielkopolsce. Wczoraj wieczorem podczas zgłoszenia do interwencji domowej policjanci zostali zaatakowani przez jednego z mieszkańców, mówi Maciej Święciechowski z policji.
7: Przedmiotem przypominającym maczetę, jeden z tych policjantów, którzy brali udział w tej interwencji, został zraniony w rękę. Ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika.
6: Ranny policjant i napastnik zostali przewiezieni do szpitala.
7: Przed blokiem, do którego wezwana była interwencja, policjanci ujawnili ciało mężczyzny. Jak się okazało, był to ojciec napastnika.
6: Na miejscu do późna pracowali śledczy, którzy teraz będą ustalać przyczyny zarówno śmierci mężczyzny, jak i przebieg ataku na policjantów. Rząd Hiszpanii obwinia kryzysem migracyjnym w Ceucie gangi zajmujące się przemytem ludzi. Przez ostatnie 3 doby do tej hiszpańskiej enklawy sąsiadującej z Marokiem przedostało się około 60 tysięcy migrantów. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
8: Przemytnicy ludzi według hiszpańskich władz wykorzystali lukę prawną powstałą po orzeczeniu hiszpańskiego Sądu Najwyższego, zgodnie z którym migrantów zatrzymanych na morzu podczas prób dotarcia do Ceuty lub Melilli nie można w trybie natychmiastowym odsyłać do Maroka. To uruchomiło nagłą i niekontrolowaną falę migracji, w trakcie której na morzu utonęło już co najmniej 60 osób, próbujących dotrzeć na terytorium Hiszpanii. Jednocześnie władze w Madrycie przekonują, że dobrowolnie do Maroka powróciło już około 40 tysięcy ludzi. Nagła fala migracji wywołała jednak chaos w Ceucie. Według relacji mieszkańców służby odpowiedzialne za strzeżenie granicy były zbyt mało liczne i nie poradziły sobie z naporem. W odpowiedzi na te wydarzenia Włochy zawiesiły wobec Hiszpanii stosowanie unijnych zasad strefy Schengen.
6: No to był nasz reporter Mateusz Chłystun, dziękuję. Nowy sprzęt ratowniczy trafi do województwa łódzkiego. To dzięki ponad 1 000 000 zł z budżetu obywatelskiego. Doposażonych zostanie 5 jednostek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska.
9: Te środki zostaną przeznaczone na zakup łodzi, kładów, samochodów, kajaków ratunkowych.

0: i innego specjalistycznego, mniejszego sprzętu, a także zostaną wydatkowane na szkolenie, tak aby ratownicy mieli jak najwyższe kwalifikacje.
1: Nowe wyposażenie usprawni patrole i akcje ratownicze, dodaje prezes WOPR w Radomsku Łukasz Berlanka.
2: Dzięki podpisanej umowie dzisiaj trafi do nas w najbliższym czasie łódź motorowa z silnikiem zaburtowym oraz skład w pełni wyposażony.
1: Samorząd województwa przeznaczył również 20 tysięcy złotych na remonty i przeglądy sprzętu będącego już na wyposażeniu jednostek. Na koniec w wiadomościach jeszcze Hogwart w Lubuskiem. Fani Harry'ego Pottera spotkali się w zaborze koło Zielonej Góry, żeby wspólnie świętować urodziny tego kultowego bohatera. Na miejscu była też nasza reporterka Klaudia Mazurek.
3: My tutaj jesteśmy drugi raz i to duże zabawy dla wnuków i dlatego tutaj przyjeżdżam. No, taka magia.
4: Ja lubię wszystkie części, ale bo nie ma ulubione, po prostu wszystkie są fajne.
5: Przebrałem się za Harry'ego Pottera. Krawat, godło Gryffindoru, ryska też jest.
6: Tak, jestem w całym stroju, ale proszę się nie zwieść, mimo że mam szatę gryfonów. W sercu jestem krukonką.
7: Mamy kilka takich eliksirów. Dzieci sobie wybierają na przykład eliksir postarzający i później według listy dobierają sobie poszczególne składniki.
6: Harry'ego Pottera czytałam od kiedy miałam chyba 8 lat. Dla mnie to jest też takie uniwersum, które mi towarzyszy praktycznie przez całe życie.
1: Dodam jeszcze, że w zaborze około Zielonej Góry urodziny Harry'ego Pottera świętowano już po raz trzeci.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: To, co łączy Harry'ego Pottera z dzisiejszą pogodą w górach, to ta błyskawica. On miał na czole, a w górach będzie po prostu wszędzie dzisiaj. Synoptycy właśnie przed tymi burzami ostrzegają. Jeśli chodzi o resztę kraju, to będzie pochmurno, ale z tego, co mówią synoptycy, burz nie będzie też deszczu. No może delikatnie popadać nad morzem i tam też najchłodniej. Dzisiaj około 21 stopni na plusie. Najcieplej na Podlasiu 29, nawet w górach 23, na Mazowszu 26.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: The Best of Pierwsza Zmiana.
10: To znowu my, Julia Hen.
11: Paweł Pawelec.
12: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej.

0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
1: Tak było w poniedziałek.
2: Mamy poniedziałek, czyli zmiana turnusów urlopowych. Jedni wracają, drudzy wybywają.
3: No, tak jest. Jak już się znudziło to jedzenie, ciągle ta zupa mleczna na śniadanie na środku, wracamy do domu i przyjeżdżają nowi i się męczą.
2: Boże, gdzie jest zupa mleczna na śniadanie po środku?
3: Tam, gdzie jeździłem do Jastarni.
2: A w którym to było roku, Paweł, powiedz?
3: To jeszcze było z 5-6 lat temu, słuchaj. O! Naprawdę, była zupa mleczna, no. I to nigdy nie rozumiałem, dlaczego z ryżem.
2: A jeżeli nie macie pomysłu, gdzie się na wakacje wybrać, to można na przykład na Dolny Śląsk.
3: Dolny Śląsk bardzo chętnie. Tam na śniadanie te frankfurterki, albo kiełbasa i kapuśniak.
2: Wieś Ostaszów została wpisana do rejestru zabytków. To było na początku lipca, Ostaszów. Ale no. Okazuje się, że mieszkańcy wcale nie są z tego zadowoleni. Protestują, bo nie będą mogli robić remontu. Nie będą mogli sobie czego będą chcieli zmieniać, będą musieli pytać, ale...
3: Nawet kostki ruszyć nie można, bo przecież sprzed wojny.
2: Chociaż ja szczerze się im nie dziwię, że oni protestują.
3: Bo?
2: No, a jak ty byś się poczuł, gdyby ci powiedzieli, że zostałeś wpisany do rejestru zabytków?
3: Chyba bym się rozpłakał nawet.
1: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Jesteś, Paweł, jeszcze tu?
3: Ale ja już jestem zabytkiem chyba nawet.

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
2: Tak było w poniedziałek.
3: My już jedziemy z Rowów do Łeby razem z Kingą w samochodzie. Cześć, Kinga.
4: Cześć, cześć.
5: Cześć, Kinga.
3: Jak tam dróżka?
4: No nie ma źle, fajnie się jedzie. Pogoda troszkę pochmurna, ale z perspektywami na to, że słońce wyjdzie.
5: Okej, jeszcze nie pada?
4: Nie.
3: No Paweł, przestań, ale Kinga, nie martw się, dzisiaj będzie trochę chłodniej, ale już w środę ma przyjść ocieplenie. Wy do kiedy zostajecie nad morzem?
4: Do piątku.
3: O, aha. I jakie plany jeszcze na ten cały tydzień
5: tak,
3: właściwie?
5: Jak przyjdzie ciepło, to wy wrócicie do domu.
4: Tak. Nie no, myślę, że troszkę tego słońca jednak dostaniemy i troszkę leżing, plażing też będzie.
3: Czyli co, raczej takie leniwe wakacje? Plaża, tutaj kocyk, parawan, coś takiego?
4: Tak, basen też, ciepłą wodę na szczęście.
3: O, basenik, a zwiedzacie
5: nad morzem,
3: coś?
5: Nad morzem to musi być basen, tak.
4: Tak, zwiedzamy, lubimy zwiedzać, lubimy czynnie spędzać wakacje, ale basen też z ciepłą wodą jak najbardziej.
5: Czekaj, to ile to jest kilometrów z Rowów do Łeby?
4: To znaczy my jeszcze robimy przystanki, jak coś widzimy fajnego, to się zatrzymujemy i jedziemy z bagażem, tak? Mamy trójkę dzieci, więc...
5: A no to... Dzieci, czyli to jest taka podróż.
4: Jak coś zobaczymy.
3: No okay. I jak tym dzieciom

0: podróży, co, jakie masz sposoby, żeby dzieci podróż długą przetrwały?
1: Zostawiasz po drodze po jednym.
2: Mamy łamigłówki, mamy krzyżówki, śpiewamy też drogą, oczywiście słuchamy Wok FM.
0: No bardzo nie, czyli cieszymy. Mama nie da odpocząć, tylko jakieś łamigłówki w wakacje daje.

0: Pawelce.
1: Tak było we wtorek.
2: Cześć, mam pytanie do Pawelca.
3: Dawaj.
2: Co tam z twoim autem? Czy już doszły części z US i USA? To zapytał Łukasz. Starnowa.
3: Starnowa. Łukasz.
2: Dobra, Paweł.
3: Ludzie ludziom wilkiem, zawsze wiem o tym. Słuchajcie, to się
2: ale
3: okazało...
2: Ale tu Łukasz z troski pyta, czy już... No ja... co się stało? Mów.
3: Ja wyjaśnię. Mhm. Ja myślałem, że to filtry się zapchały, bo on tak się lekko czkał, tak nie chciał jechać. Mhm. A tu się okazało, że uważajcie, komputer normalny od tego auta wziął się i sfleksował z komputerem od gazu. I już nie wiedział, kim jest. Stracił osobowość, zawirusował się. No
2: jeju,
3: i teraz muszę chwilkę
2: dobrze,
3: poczekać.
2: Dobrze, że ja nie jestem mechanikiem, bo ja bym tego nie umiała naprawić.
3: W tych samochodach jest tak dużo tych komputerów i one też potrafią się zawirusować. Jedna obowiązki przejął drugi komputer. I wiesz, i zabrakło jakby części na benzynę.
2: I się auto zepsuło.
3: I się auto zepsuło, znaczy czkawką się odbiło, co się czepiasz.
2: Ale
3: no.
2: To jak to wyglądało, jak ty jechałeś? Wolniej, czy...
3: Że jak dodawałem gazu, to on nie wiedział o tym, że trzeba dać benzynę.
2: No widzisz, może trzeba było mieć ze sobą konia. To wtedy by ci się lepiej jechało, bo tymczasem przenosimy się do województwa warmińsko-mazurskiego, do Mrągowa, czyli nad samo jezioro.
3: Dobra.
2: Tam policjanci otrzymali zgłoszenie, że jedzie samochód, a obok na lince biegnie koń.
3: Obok samochodu trzymany
2: tak,
3: przez kierowcę?
2: Są nawet zdjęcia, to jest jakaś droga taka krajowa, wojewódzka, no duża.
3: Dobra, ja
2: dosyć.
3: Jako fan motoryzacji rozumiem i szanuję, zawsze to jeden koń więcej.
1: The best of pierwsza zmiana.
0: Tylko w Vox FM. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: Pana Ryśka. Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego koń nie pojechał na wakacje? Bo nie miał siana. Pozdrawiam.
1: Suchary Pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Tak było we wtorek.
1: Ja wiem, że nie jestem jedyna, że nie jestem jedyną osobą, jesteś której jedyna. Przychodzą głupie pytania do głowy.
2: A nie, to tu nie jesteś jedyna. W ścistej czołówce bym nawet powiedział.
1: No i akurat
2: czasami.
1: To pytanie, które chcę ci zadać, nie przyszło mi do głowy,
2: zastanów
1: tylko...
2: Zastanów się, bo ja mówię prawdę.
1: W internecie je znalazłam, ale jeżeli...
2: Słuchacze mogą nie być gotowi na tę odpowiedź, także zastanów się, o co zapytasz
1: bo,
2: mnie.
1: Słuchaj, Paweł, no, bo ty jesteś łysy, co nie?
2: No jest łysy, ja jestem lekko przerzedzony, ale żeby to ładnie wyglądało, to się dogadam.
1: Dobra, jesteś łysy. Proszę nie kłóć się ze mną.
2: Dobra, jestem łysy.
1: No i słuchaj, jak ty myjesz twarz, to myjesz do którego twarz. Momentu?
2: Jesteś głupia. Bo twarz mi się kończy dopiero na plecach,
1: no właśnie,
2: tak?
1: Gdzie
2: bo
1: się
2: tam
1: kończy...
2: są włosy.
1: No, gdzie się kończy twoja twarz, bo ja nie mogę teraz przestać o tym myśleć.
2: Nie, przejmuj się, całuj jak popadnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
0: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz

0: Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł.

0: złotych. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaj.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
0: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Reklama.
4: Poszukiwany listem gończym za śmiertelne potrącenie jest w rękach policji. Trwa wielkie sprzątanie na Mazowszu, to po nocnych nawałnicach. Na koniec premierowe gole Lewego w Chicago Fire. Minęła 11, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Podejrzane o śmiertelne potrącenie zatrzymane na przejściu granicznym w Kołbaskowie. 31-letni Mikołaj W. pod koniec lipca miał potrącić młodego mężczyznę w Suwałkach, po czym uciec z miejsca zdarzenia. Wydano za nim list gończy. Dziś nad ranem został zatrzymany na granicy z Niemcami. 31-latkowi grozi do 20 lat więzienia, a do tego tematu będziemy jeszcze wracać w kolejnych wydaniach wiadomości. W kilku powiatach na Mazowszu trwa wielkie sprzątanie po wczorajszych nawałnicach. Strażacy w regionie otrzymali od wczoraj ponad 300 zgłoszeń w sprawie szkód wyrządzonych przez ulewny deszcz i silny wiatr.

tego tematu będziemy jeszcze wracać w kolejnych wydaniach wiadomości. W kilku powiatach na Mazowszu trwa wielkie sprzątanie po wczorajszych nawałnicach. Strażacy w regionie otrzymali od wczoraj ponad 300 zgłoszeń w sprawie szkód wyrządzonych przez ulewny deszcz i silny wiatr.

0: Otwockim i Sokołowskim. Strażacy wyjeżdżali w nich głównie do połamanych drzew, ale 23 interwencje dotyczyły też zerwanych dachów. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło do nich wczoraj późnym popołudniem, ale sytuacja powtórzyła się także minionej nocy. Zastępy kilkanaście razy wyjeżdżały do zalegających na drogach wiatrołomów. W każdym przypadku na szczęście obyło się bez poszkodowanych. Dziś prognozy pogody dla Mazowsza są już zdecydowanie bardziej spokojne.
1: A to był nasz reporter Mateusz Chłystun, dziękuję. Uważajcie na upały. Meteorolodzy wydali dziś kolejne ostrzeżenia. Dotyczą one południowej części kraju. Najgoręcej będzie na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce, ale też we wschodniej części Śląska. Termometry pokażą tam do 30 stopni Celsjusza. Z kolei w powiecie tatrzańskim dochodzą też alerty burzowe. Trudne warunki atmosferyczne utrzymają się do godziny 21. Tymczasem w Zakopanem walka o remont chodnika. Górale z ulicy Walkosze narzekają na sposób jego wykonania. Okazuje się, że większość chodnika liczy około metra szerokości, a w jednym miejscu zwęża się do zaledwie 40 cm. Zdaniem mieszkańców to efekt braku zgody jednego z nich na usunięcie ogrodzenia.
2: Jeżeli poliki są bite według pasu drogowego, dlaczego pas drogowy na przykład nie idzie tak, jak powinien być wytyczony, no są takie zwężenia.
3: Teraz to wygląda po prostu beznadziejnie. My jesteśmy co? Nie jesteśmy mieszkańcami?
2: Uważamy, że płot jest w pasie drogowym. Jednego obowiązuje pas drogowy, a drugiego nie?
4: Nie wiem, w czym jest rzecz, no bo po prostu urzędnicy zrobili, co zrobili, jak zrobili, no i myśmy się zgodzili. Co poprosili, tośmy się zgodzili. A niestety sąsiedzi są, jacy są. Tu jest na nas nalot, a ja przecież nikomu nic nie wziąłem. To jest moja własność.
5: Jesteśmy w pasie drogowym, więc na tyle, ile pozwala nam tutaj szerokość pasa drogowego, no w tym obszarze są prowadzone te roboty.
1: Dodaje Agnieszka Święta z Urzędu Miasta w Zakopanem. Mieszkańcy nie zgadzają się z wytyczaniem geodetów. Domagają się nowych pomiarów pasa drogowego i wyprostowania chodnika. Odnotowali ponad 57 tysięcy zgłoszeń. PKP podsumowuje 8 lat funkcjonowania tzw. żółtych naklejek na przejazdach kolejowych, mówi Przemysław Zieliński z biura prasowego spółki.
6: Od czerwca 2018 roku ponad 4200 razy wprowadzono ograniczenia prędkości i polecenie ostrożnej jazdy maszynistów, a ponad 1800 przypadka, aby uniknąć wypadków, wstrzymano całkowicie ruch pociągów. To wszystko są dane z systemu żółtej naklejki.
1: Niewielkie żółte naklejki znajdują się przy rogatkach. Zawierają trzy istotne informacje, dodaje zawiadowca kolejowy Krzysztof Wejner.
7: Jest tam numer skrzyżowania, czyli numer przejazdu, który jest nam niezbędny dla właściwej i szybkiej lokalizacji miejsca. Numer 112 dla uruchomienia służb ratunkowych oraz numery dyspozytora zakładowego linii kolejowych.
1: A przypomnę jeszcze, że system żółtych naklejek działa od 2018 roku. Na koniec w wiadomościach jeszcze dwa gole Roberta Lewandowskiego. Dzięki nim Chicago Fire pokonał wczoraj Charlotte FC 2-1. To pierwsze gole Polaka w trzecim występie w nowym klubie. Pod koniec spotkania za zagranie ręką lewy dostał też żółtą kartkę.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Żółta kartka, a właściwie żółte ostrzeżenia od synoptyku.

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
3: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
4: Teraz właśnie zadajemy wam pytanie, o czym marzą teraz dorośli.
3: Marzę, żeby świeżo po wypłacie i opłaceniu wszystkich rachunków znowu pokazała się kontrolka Check Engine.
4: Check Engine, tutaj.
3: Wspaniałe marzenie.
4: Głos z tak zwanego miasta w tym temacie.
5: Janek, marzy mi się reklamówka pełna ziemniaczków takich.
4: Jest to jakieś marzenie do spełnienia w sumie.
3: No właśnie,
4: prawda?
3: Tak, to prawda. Wojtek napisał, żeby owocowa galaretka spadała z nieba. No i napisał chyba Paweł, ty napisałeś na 6098-6969?
4: Co ja napisałem?
3: Ja marzę o tym, aby mieć włosy na głowie.
4: Aha, to nie ja. Ale to miały być tylko złe odpowiedzi, a to są jakieś takie praktyczne.
6: Cześć, tu Martyna.
3: Cześć.
6: Dorośli marzą, bardzo, bardzo marzą o tym, żeby płacić wyższe podatki.
4: A, no i to jest zrozumiałe. I bo wyższe podatki to są wyższe zarobki od podatków, także ja wiem, to jest takie kobiece, takie troszeczkę prześmiewcze podejście do tematu. Co jeszcze piszą?
3: Sławek też napisał, o czym marzą dorośli, o przedłużeniu wieku emerytalnego. Żeby móc dłużej pracować, spędzać więcej czasu w pracy. Przecież
4: oczywiście,
3: to jest piękne,
4: oczywiście,
3: wiadomo.
4: No, ale to potem rzutuje na emeryturę, więc być może to ma sens.
3: Każdy marzy też o wielkiej miłości. Szkoda tylko, że w pakiecie dostaje się teściową.
2: The best of pierwsza zmiana.
1: Tylko w Vox FM.

0: Festo, pierwsza zmiana. Od rana z Fox FM. Tak było w czwartek.
1: Paweł przed siódmą wspominał, że Rancho wróci pod koniec tego roku. Na przełomie listopada i grudnia mają pojawić się pierwsze odcinki, czyli wróci ławeczka.
2: Wróci ławeczka.
1: Ławeczka w nowym składzie, bo przecież Daniel Olbrychski będzie jednym z siedzących na ławeczce.
2: To będzie znowu jakiś kuzyn, bo mówię, ciekawe, co wymyślą.
1: No tak, no zamiast Stacha Japycza.
2: No tak.
1: Dobrze mówię?
2: Tak, Stacha Japycza. Podciągnął naszego genialnego aktora. Zobaczymy, jak zagra. Czy kibicujemy, trzymamy kciuki, prawda?
1: No
2: i
1: właśnie.
2: Cieszymy się, że tamta ławka stoi.
1: Ale być może zasiądą na nowej ławce, na nowej technologii, która w Białymstoku stoi. Cztery ławki pojawiły się, zrobione z przetworzonych kartonów napojach.
2: Ale co ty gadasz? Takich po sokach?
1: Takich
2: po sokach, po mleku, po...
1: Właśnie.
2: Można je tak przerobić, żeby robić z nich ławki?
1: Tak, są sprasowane w wysokiej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu. Produkt jest całkowicie ekologiczny.
2: Proszę,
1: tak mówią władze miasta tego oto pięknego.
2: Proszę bardzo, jeszcze z kartonów ławki. Nie tylko samochody jak trabant, no.
1: Ale ja się cieszę, że z kartonów, a nie z butelek kaucyjnych, bo to by była wtedy za duża wartość takiej ławki.
0: Best of.
3: Pierwsza zmiana.
0: Tylko The Fox FM.

0: To jest to pierwsza zmiana od rana z FOX-FM. Tak było w czwartek.
1: Ależ piękne, prawda? Dla niektórych piękne, dla innych niezbyt piękne.
2: Tak mogło być w Stanach Zjednoczonych. 25-letnia Lenita Moreno mogła wyjść za mąż, ale zdecydowała, że jednak tego nie zrobi.
1: I co?
2: Zdecydowała dość kontrowersyjnie.
1: Powiedziała mu, że nie.
2: No, nie do końca. Podpaliła kościół, w którym ten ślub miał mieć miejsce.
1: Poszła i spaliła kościół, w którym goście byli proszeni na tak zwane za mąż pójście.
2: Tak, straty oszacowano na $108,000. Pani oczywiście nie przyznaje się do winy.
1: Nie, ale...
2: No ale cóż, właśnie została zatrzymana przez amerykańskie służby.
1: Czyli było śledztwo.
2: Które są już właściwie przekonane o tym, że to było celowe podpalenie. No i według mnie została zatrzymana pod zarzutem podpalenia, kradzieży oraz przekazywania fałszywych informacji. No to chyba grozi jej odsiadka.
1: Zobaczcie, jaki paradoks. Uciekała przed więzieniem, a trafi do więzienia.
0: To pierwsza zmiana.
3: Tylko w Vox FM. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31

0: oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
0: Ale są takie atrakcyjne.
2: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: My też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Reklama. Bones and

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak się nazywa kogut w paczkomacie? Kur Jerzy. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: No i mamy szóstą z dużą 39 minutą. Jula, jesteś tam? Halo, Zakopane, jak słyszysz tu studio?
3: No a jakże jestem, przecież już tutaj słońce mi świeci na rękę. A czemu ty mi dajesz skrzypku jakąś, jakiś list?
2: O, skrzypek jest z tobą. Miłosny.
3: Otworzyć?
2: W butelce? W butelce?
3: Matko.
2: Nie, to nie jest list w butelce?
3: Czekaj. Jejku, ja nie umiem otwierać.
2: Ale opowiadaj, przecież nie widzimy, co robisz. No opowiadaj, no obrazuj całą sytuację. Bardzo cię proszę.
3: Droga Julio, już otworzyłam list.
2: A, jest list,
3: Dobra. Droga Julio, cały zespół Vox FM jest niezwykle dumny z twojego osiągnięcia przemaszerowania plażą z Władysławowa do Helu. Nie. Ja się boję tego listu. Twoi koledzy nie dotrzymali ci kroku, ale ty spowodowałeś, że na Cyplu Helskim powiewała flaga Vox FM, ponieważ tak dobrze jak się Księżycu. To wyszło dzisiaj. Kolejne zadanie, no nie, no ludzie.
2: Masz zadanie?
3: Praca.

0: pomysł.
1: 500 euro, ludzie. Ja się zastanawiam, czy rządowi nie jest wstyd, bo oni 500 zł, a potem 800 zł. No, no w końcu to jest kwestią czasu, kiedy przejdziemy na euro. Można byłoby to zamienić, to i maluchy by się ucieszyły i rodzice tym bardziej, prawda?
2: Pierwsza zmiana.

0: Autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dobry.

0: Słuchaj od 6 w Vox FM.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Te nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Reklama.
4: Poszukiwany listem gończym w rękach pograniczników z Kołbaskowa. Zaginiony fragment rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie odnaleziony. Na koniec nowy sondaż i zlot zabytkowych pojazdów. Jest samo południe, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Miał śmiertelnie potrącić 30-latkę i uciec, a wpadł na przejściu granicznym w Kołbaskowie. Mikołaj W., który był poszukiwany listem gończym, jest już w rękach policji. 31-latek według śledczych jest podejrzewany o śmiertelne potrącenie na pasach w Suwałkach, mówi Kornelia Staniszewska z policji w Policach.
5: Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a następnie trafi do aresztu.
4: Sprawą zajmuje się teraz prokuratura z Suwałk. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Tragedia na gdańskich działkach. Nie żyją dwie osoby. Jeszcze przed przybyciem straży z płonącego obiektu ewakuowały się dwie kobiety we wieku 18 i 56 lat. Obie doznały oparzeń i podtruły się dymem, mówi Jacek Jakubczyk ze Straży Pożarnej.
6: No, w trakcie prowadzonych działań gaśniczych ujawnili w piwnicy obiektu dwie ofiary śmiertelne tego pożaru, mężczyzny i kobietę. Teren po ugaszeniu został przekazany policji, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
4: Później do szpitala trafiła też 86-letnia kobieta z objawami przedzawałowymi. Okoliczności pożaru bada teraz policja. Śledczy znaleźli już wszystkie fragmenty rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Wczoraj służby wróciły do Tarnawy, by odnaleźć jeszcze jeden zagubiony element pocisku. O szczegółach nasz reporter Maciej Kurek.
7: Jak podała w sobotę wieczorem prokuratura okręgowa w Lublinie, śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Rzecznik prasowy lubelskiej prokuratury Marcin Kozak poinformował, że szczegółowa laboratoryjna analiza elementów odnalezionych podczas czwartkowych oględzin miejsca upadku rakiety wykazała konieczność wznowienia prac. Śledczych wspierał specjalistyczny sprzęt do głębokiego skanowania.

0: Panowania. Teren zabezpieczała żandarmeria wojskowa. Prokurator przekazał, że powtórne oględziny okolic miejscowości Tarnawa Kolonia zostały zakończone i jak dodał, poszukiwany obiekt odnaleziono i zabezpieczono na potrzeby prowadzonego śledztwa.
1: Przypomnijmy, prokuratura okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzania katastrofy w ruchu lotniczym. 42,5 stopnia Celsjusza. Korea Południowa ogłasza rekordowe upały. Tak wysokiej temperatury nie było tam od ponad 120 lat. W ponad 20 miejscowościach, gdzie obowiązuje najwyższy stopień alertu, władze apelują do mieszkańców, by wstrzymali wszelkie aktywności na zewnątrz. Tymczasem naukowcy podkreślają, że tak ekstremalne fale upałów spowodowane są wyjątkowo intensywnym w tym roku zjawiskiem El Niño. I jeszcze zaproszenie do Nowego Sącza na zlot samochodów zabytkowych. W miasteczku galicyjskim do zobaczenia jest ponad 40 pojazdów, w tym 2 autobusy i motocykle.
2: Podobał mi się ten model, więc go zakupiłem. Jest to model F1 z 1951 roku.
3: Bardzo się podoba ludziom. Często zatrzymują się, filmują.
4: Jeden samochód wzbudził moje wspomnienie. Maluszek, jak miałam już prawo jazdy, początek lat 90., to miałam maluszka właśnie.
5: Ten samochód, jestem bardzo z niego dumny. On jest z 80. roku. Renowacja prawie 3 lata trwała. Jesteśmy pierwszy raz na zlocie.
1: Zlot w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu potrwa do godziny 18.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: W Nowym Sączu to dziś akurat deszczowo, podobnie zresztą jak w całej południowo i południowo-wschodniej części Polski. Dziś alerty tam przed upałami, przed intensywnymi opadami deszczu, a do tego w powiecie tatrzańskim mamy też ostrzeżenie przed burzami. Na termometrach teraz na południu kraju około 25 stopni na plusie, 26 mamy na Mazowszu, 24 w Wielkopolsce i najchłodniej na Pomorzu, tutaj 21. Były zapowiadane opady deszczu, ale podobno jest spokojnie.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Dzień dobry, po godzinie 12:00, Julia Hren. Tak, mamy niedzielę. Jeżeli macie jakiekolwiek wyrzuty sumienia, że dopiero wstaliście albo wasz dzień dopiero się rozkręca, to zupełnie proszę je opuścić, bo w weekend nie ma miejsca na wyrzuty sumienia. A jeżeli już jesteście w trasie, na przykład na urlop, no to jedźcie bezpiecznie.

Miód Malina za nami w Vox FM w rytmie hitów. Dzień dobry w niedzielę, dzisiaj 2 sierpnia, spoglądając do kalendarza świąt nietypowych, tam dzień kolorowanek. I dobre wieści są takie, że kiedyś jak się kolorowało, to nie wolno było wychodzić za linię, ale jak koloruje się już jako dorosła osoba, to już tego nikt nie sprawdza, więc korzystajcie i świętujcie.

słuchacie Radia Vox FM. Dzień dobry. Ja chciałam się podzielić odnośnie do tej pogody, która w to lato nam przyszła do Polski, czyli takie nie wiadomo co. Przez tę pogodę ja się czuję tak niepewnie, bo codziennie zastanawiam się, co czeka nas jutro. Czy deszcz, czy burza, czy upał, czy słońce. Bo raczej opcji na pogodę umiarkowaną nie ma.

0: Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
3: Box

Topki, miły pan i Defis, za wszystko i za nic. Romantycznie się zrobiło na antenie Radia Vox FM. A jak wiadomo, mamy weekend. Weekend jest świetną opcją do tego, żeby romantyczny nastrój w domu zepsuć. No niestety, ale jest na to antidotum. Pawelec i program Kochaj albo Rzucaj, do którego możecie zgłaszać się na voxfm.pl codziennie po godzinie 9:00 łączy złamane serca.

0: Culture Club i Karma Chameleon za nami w Vox FM w rytmie hitów. Bardzo fajnie, że w takim imprezowym klimacie zbliżamy się do godziny 13, bo nieubłaganie zbliża się też pora dnia, kiedy jest najcieplej. I bardzo się z tego cieszę, że w Polsce w to lato, przynajmniej tegoroczne, jest tak, że ta najcieplejsza pora dnia to zawsze jest inna wartość temperatury. To może być 30, ale może być 15.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
9: Nożownik z Wrocławia zatrzymany. Napadnięta kobieta ma poważne obrażenia. Ukraina ostrzega Polskę przed rosyjską prowokacją, a Biało-Czerwone

0: czerwoni zawalczą o złoto. Za chwilę finał siatkarskiej Ligi Narodów. Jest 13, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na wiadomości zaczynamy od poważnych utrudnień na S3 w Zachodniopomorskiem. To po wypadku z udziałem 4 osobówek, do którego doszło między węzłami Gryfino a Klucz. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Szczecina. W tym wypadku cierpiała jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 14. 18-letni Ukrainiec podejrzewany o usiłowanie zabójstwa. Wczoraj wieczorem mężczyzna miał zaatakować nożem na osiedlu Muchobór Wielki we Wrocławiu. Wszedł na jedną z klatek schodowych, a tak z nożem w ręku napadł na 30-letnią kobietę. Jej stan jest poważny, mówi nam Aleksandra Freus z policji.
1: Doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. 30-letnia kobieta została zaatakowana nożem przez napastnika. Aktualnie przebywa w szpitalu. Jej życie jest zagrożone. Krótko po zdarzeniu policjanci z Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna z Wydziału Kryminalnego zatrzymali sprawcę.
0: Policjanci wciąż ustalają szczegóły tego zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, która w poniedziałek ma przekazać więcej szczegółów tej sprawy. Rosja może używać przechwyconych ukraińskich dronów do prowokacji wymierzonych m.in. w Polskę, ostrzega ukraiński portal wojskowo-militarny. Dowodem na takie zamiary armii Putina mają być zdjęcia wykonane przez ukraińskie drony zwiadowcze. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Po tym jak Ukraina w odwecie za niedawne tragiczne w skutkach rosyjskiej ataki rakietowe i dronowe odpowiedziała wysłaniem na terytorium Rosji co najmniej kilkuset dronów, tamtejsze siły zdołały przejąć część z nich. Chodzi o bezzałogowce dalekiego zasięgu, wytwarzane i używane przez naszych wschodnich sąsiadów. Informacje o przejęciu maszyn opublikował w sieci także doradca prezydenta Ukrainy. Teraz, jak ostrzegają eksperci, drony mogą zostać użyte do ataków na kraje NATO, by winę za ich użycie zrzucić na Kijów.

chodzi o bezzałogowce dalekiego zasięgu, wytwarzane i używane przez naszych wschodnich sąsiadów. Informacje o przejęciu maszyn opublikował w sieci także doradca prezydenta Ukrainy. Teraz, jak ostrzegają eksperci, drony mogą zostać użyte do ataków na kraje NATO, by winę za ich użycie zrzucić na Kijów.

0: użyć w takim właśnie celu, informował też szef polskiego resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Ponad 500 mln zł na modernizację zbiornika Dzierżno-Duże. Dzięki tym pieniądzom Wody Polskie uszczelnią i wzmocnią konstrukcję obiektu. Nasza inwestycja uchroni przed powodziową sporą liczbę mieszkańców Śląska i Opolszczyzny, mówi Lidia Hoffmann z Wód Polskich.
2: I zabezpieczy jednocześnie obszar o powierzchni ponad 1400 hektarów. Dzięki tej inwestycji przywrócimy pełną sprawność techniczną zbiornika, ograniczymy ryzyko awarii zapory w przyszłości, a mieszkańcy Doliny Kłodnicy zyskają większe bezpieczeństwo w obliczu coraz częstszych ekstremalnych zmian pogodowych.
1: Modernizacja zbiornika Dzierżno-Duże zakończy się pod koniec 2029 roku. A Polacy zawalczą o zwycięstwo już za pół godziny w chińskim Ningbo rusza finałowy mecz w ramach siatkarskiej Ligi Narodów. O 13:30 czasu polskiego Polacy zmierzą się z drużyną z USA. Znamy już zdobywców trzeciego miejsca. Po raz pierwszy w historii na podium stanęła drużyna ze Słowenii.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: No chmurzy się w większości kraju, ale padać ma dzisiaj podobno tylko i wyłącznie na południu i na południowym wschodzie Polski. Do tego pojawią się też burze w Tatrach. 22 stopnie na termometrach właśnie w górach, 26 w Małopolsce, 24 w Wielkopolsce. Najchłodniej dzisiaj nad morzem, około 21 stopni. Najpierw zapowiadano przelotne opady deszczu. Z tego co mi wiadomo, to padać na razie nie pada, no i podobno nie będzie do końca dnia. Nad morzem oczywiście.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Julia Chren, dzień dobry. Słuchacie Radia Vox FM. Minęła godzina 13. Witam się z Wami w niedzielę, a to oznacza, że niektórym tego dnia kończy się urlop, a niektórym zaczyna. Czyli tak zwana zmiana turnusów, ale nieważne, czy jesteście na urlopie, czy jesteście w pracy, czy aktualnie odpoczywacie podczas weekendu w domu. Mario Biskin, Right Here Waiting, warto z nami zostać, później będzie Huntrix i Powerplay.

Dzisiaj mamy niedzielę, drugi dzień sierpnia i teraz będzie coś dla wszystkich zodiakar i zodiakarzy, bo ten okres roku to znak lwa. Lew to dominujący znak zodiaku, mocne strony to charyzma i magnetyczna osobowość, kreatywność, lojalność, hojność, ambicja to naturalny lider w sytuacjach społecznych i zawodowych. Ja bardzo lubię horoskopy, ponieważ one zawsze mówią to, co chcemy usłyszeć. Mam nadzieję, że piosenkę Mamma Mia grupy ABBA też chcieliście usłyszeć i że Davida Guetta z Alokiem Run Run River też, bo oni za chwilę.

0: Jeśli mówimy o lecie, to nie możecie zapomnieć o naszym konkursie. Vox FM robi lato, tam do wygrania 2000 zł na wakacyjny weekend. Jeżeli tylko macie jakąś wpadkę, najlepszą albo najgorszą, to opiszcie ją na voxfm.pl, a my w tygodniu rozdajemy 2000 zł. Słuchajcie nas.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

słuchacie Radia Vox FM. Dzisiaj jest niedziela. Wiem, że niedziela to jest dzień oczywiście odpoczynku, ale dla tych, którzy wracają z wakacji albo na te wakacje jadą, to jest dzień stania w korku. Więc życzę dużo cierpliwości i muzycznie też będę Was wspierała. Na przykład teraz Bausa i Magnetic, a za chwilę Gabriel Fleszar. Piosenki chyba nie muszę przedstawiać.

Zbliżamy się do godziny 14. O 14 oczywiście wiadomości. Tak, już prawie pół dnia minęło. Jeżeli coś odłożyliście sobie na później, to niech to dalej zostanie w tej kopercie na później. Dzisiaj jest niedziela, dzisiaj można sobie odpoczywać.

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Reklama.
6: Poważne zderzenie tramwaju z busem we Wrocławiu, są ranni. Rośnie liczba ofiar migracji z Maroka do hiszpańskiej Ceuty, a Polacy walczą właśnie o złoto w siatkarskiej Lidze Narodów. Jest 14, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Poważny wypadek we Wrocławiu to po zderzeniu tramwaju z busem na skrzyżowaniu Toruńskiej i Brucknera. Rannych jest dwóch pasażerów busa, a także kobieta i dziecko, którzy jechali tramwajem. O szczegółach nasz reporter Kacper Michalak.
7: Jak przekazał mi dyżurny stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o 10.55. Na miejsce zadysponowano 6 zastępów Straży Pożarnej. Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu przekazuje, że w zdarzeniu zostały ranne 4 osoby, w tym jedna ciężko. Ruch na skrzyżowaniu został już częściowo przywrócony, a na swoje stałe trasy wróciły już miejskie autobusy.
6: To był Kacper Michalak, dziękuję. Do 72 wzrosła liczba ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie. Informacje podały władze Hiszpanii. Od czwartku trwa tam zmasowany napływ nielegalnych migrantów z Maroka. Do Ceuty przedostało się już blisko 60 tysięcy uchodźców, ale jak podają media, większość z nich wróciła do Maroka. Tymczasem w Ceucie stacjonuje ponad 3 tysięcy hiszpańskich funkcjonariuszy. Pozostaną tam tak długo, jak będzie to konieczne, podały tamtejsze media. Pędził na hulajnodze z prędkością 80 km na godzinę. 24-latek został zatrzymany w Żgowie, niedaleko Łodzi. Policjanci namierzyli go podczas kontroli kierowców, mówi Edyta Machnik z komendy w Łodzi.
8: Pomiar prędkości jednośladów wskazywał aż 80 km na godzinę w miejscu.

0: miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50. 24-letni kierujący hulajnogą był świadomy prędkości, z jaką się poruszał i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu.
1: Badania alkomatem wykazały, że mężczyzna był trzeźwy. Teraz za brawurową jazdę odpowie przed sądem. Czy Polacy są przygotowani na zagrożenia militarne? To sprawdzał wrocławski Safety Project, który organizuje ćwiczenia z obrony cywilnej, mówi jego prezes major Jarosław Stelmach.
2: Polacy odpowiadają wprost, obawiamy się ataku rakietowego, ataku dronowego, obawiamy się wojny. To faktycznie jest czasami nawet i połowa respondentów. Polacy bardzo wysoko też oceniają te inicjatywy, które miały miejsce w ostatnich latach, jak właśnie poradnik bezpieczeństwa, czy w ogóle powołanie systemu ochrony ludności, to, że wreszcie zaczęliśmy inwestować jako państwo w schrony.
1: Polacy często wskazywali, że brakuje im czasu, by przyswoić wiedzę na temat postępowania w przypadku zagrożeń, dodaje major Stelmach.
2: Najpopularniejszą odpowiedzią jest to, że nie mają czasu. Brakuje nam czasu na bezpieczeństwo, brakuje nam czasu, żeby nad tym poradnikiem się pochylić, żeby z rodziną przećwiczyć, żeby wykonać czynności przygotowawcze w zakresie zasobów. Drugą odpowiedzią jest oczywiście brak środków.
1: Safety Project przypomina też o stronie gdziesieukryć.pl, gdzie znajduje się lista dostępnych schronów. Na koniec jeszcze siatkarska Liga Nagrodów. Polacy walczą właśnie o zwycięstwo w finale rozgrywanym w chińskim Ningbo. Naszymi rywalami Amerykanie. Obecnie mamy już drugiego seta. Pierwszego wygrali Polacy. Przypomnę jeszcze, że brąz wywalczyli po raz pierwszy w historii Słoweńcy.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Zaczął się drugi set. No jestem bardzo ciekawa, jak sobie poradzimy, ale trzymamy wszyscy kciuki, żeby Polakom się udało. A jak wygrają, to na pewno wyjdzie słońce i tak też będzie dzisiaj. Co prawda trochę chmur się pojawi, ale przede wszystkim słonecznie. Deszcz tylko i wyłącznie na południu.

0: Moto.
1: Tak, minęła już godzina 14, ale zupełnie nie zwracamy na to uwagi, bo przecież jest weekend, a poza tym, jak to się mówi, szczęśliwi czasu nie liczą, a kto nie jest szczęśliwy w niedzielę? Julia Hren, dzień dobry. Muzycznie też za chwilę zwariowana noc, oddaj to głośniej, a teraz Lost Frequencies, Are You With Me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light.

Scotty i The Black Pearl, tak się ta piosenka nazywa jak coś, bo wiem przecież, że wszyscy znają ją jako ta z Piratów z Karaibów. Dzisiaj mamy niedzielę. Niedziela jest bardzo fajnym dniem, nie tylko dlatego, że jest wolna, ale też dlatego, że nie trzeba zastanawiać się co na obiad, bo i tak wiadomo, że będzie rosół i schabowy. No, ewentualnie kurczak. U nas wiadomo, że będzie dobra muzyka, Madonna, La Isla Bonita i za chwilę Olivia Adams, Fool Me Once.

0: Maxi Thorn za nami w Vox FM w rytmie hitów. Jutro jest poniedziałek i wcale nie mówię tego, żeby zepsuć wam humor, ale jest taka możliwość w pierwszej zmianie, żeby zgłosić się do konkursu. Nie spać, zwiedzać. Jeżeli jesteście na wakacjach, to wejdźcie na voxfm.pl do wygrania 500 na prezent marzeń.
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
3: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
4: Do czego by mi się przydał?
3: Od pomidorki.
0: Agnieszka, ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
3: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor

0: AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

grillu, to możecie zobaczyć na naszym Instagramie, na naszym Facebooku. Grill Uskolima w Nowym Targu. Było też najnowsze notowanie Bestlisty z Zakopanego, a właśnie w Bestliście możecie głosować na voxfm.pl na swoje ulubione hity.

0: Słuchacie Radia Vox FM. Jest niedziela, drugi dzień sierpnia i przeczytałam w internecie, że od dzisiaj zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące wykorzystywania sztucznej inteligencji w przychodniach i szpitalach. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, jak pójdziemy do lekarza i on będzie wpisywał nasze objawy do czata, to będzie musiał nam o tym powiedzieć?
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz

0: do promocja. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
5: Blisko 10-kilometrowy korek na S3 pod Szczecinem. Zderzyły się 4 samochody. Grecja walczy z potężnymi pożarami. Trwa ewakuacja mieszkańców. Pracowity sezon dla górali w hotelach mają blisko 100% obłożenie. Jest 15. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na wiadomości zaczynamy od ogromnych utrudnień na S3 w zachodniopomorskiem między Gryfinem a Szczecinem na wysokości węzła Klucz. Zderzyły się 4 osobówki. Tworzą się tam ogromne korki, mówi Nikola Podzińska z policji w Szczecinie.
6: Obecnie zablokowany jest prawy pas ruchu, natomiast lewy pozostaje przejezdny. Na miejscu pracują policjanci Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia.
5: Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przynajmniej godzinę. Greckie służby zarządziły ewakuację kolejnych regionów w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami. Śmierć w ciągu ostatnich dni podczas walki z żywiołem poniosło tam 3 strażaków. Najnowsze informacje z Grecji zbiera nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, gdzie sytuacja jest najbardziej poważna.
7: Od kilku dni strażacy walczą z ogniem na terenie Beocji, Attyki i na wyspie Kefalonia, gdzie minionej nocy zapalił się las. W gaszeniu ognia nie pomaga silny wiatr, który rozprzestrzenia płomienie w błyskawicznym tempie i uniemożliwia w wielu miejscach akcję gaśniczą z powietrza. Z pomocą greckiej straży pożarnej przybyły jednostki wysłane przez Francję i Rumunię. W ostatnich godzinach wydano jednak kolejne ostrzeżenia i nakazy ewakuacji dla obszarów na wyspie Kefalonia, wzywając mieszkańców do ewakuacji w kierunku miasta Argostoli. Kilka tysięcy osób ewakuowano dziś też w regionie Attyki, po tym jak potężny pożar z okolic Porto Germeno przesuwał się w stronę Megary i rozległej strefy przemysłowej tego miasta. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny.
5: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. 27 września mieszkańcy Krakowa pójdą do urny. Na ten dzień premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta miasta. Decyzja pojawiła się dopiero 2 miesiące po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Trzeba było czekać na prawomocne oddalenie zażalenia w sprawie tego głosowania i ostateczne uznanie przez sąd, że było ważne. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa, Michał Drewnicki, mówi o zamierzonym odpóźnianiu wyborów.
8: Dla mnie była rzecz skandaliczna, że poprzez różnego rodzaju sztuczki, procedury prawne nie szanuje się wyroku wyborców, mieszkańców Krakowa. Natomiast finalnie dobrze się stało, że sąd potwierdził, że referendum było ważne.
9: Cały ten proces protestów wyborczych jest procesem zgodnym z prawem. Natomiast trzeba doprowadzić do takiej konstrukcji przepisów, żeby takie procesy szybko zamykać, sprawnie zamykać, ale oczywiście zgodnie z zasadami demokracji.
5: Dodaje kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Monika Piątkowska. A walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedziało już kilkanaście osób. Jest lepiej niż planowaliśmy. Tak górale podsumowują półmetek tegorocznych wakacji. Obłożenie w Zakopanem

0: Panem w wielu miejscach sięga 100%, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: Nie tylko właściciele obiektów noclegowych potwierdzają, że jest lepiej niż się spodziewali, natomiast bezwzględną wartością jest to, iż cena dzisiejsza w porównaniu do ceny z tej samej doby zeszłego roku jest o 20% wyższa. To jest znakiem ewidentnie na

0: 15 się zaczęło. Zawsze to jest tak, że ten początek lipca jest dużo słabszy.
1: Sierpień zawsze jest ciutkę lepszy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu i mniej więcej do 20 sierpnia taki gorący okres będzie trwał.
2: Dodaje Emilia Glista, która pomaga hotelom i pensjonatom w pozyskiwaniu klientów. Kto więc ma plan na pobyt w górach w sierpniu, a nie ma jeszcze rezerwacji, no to powinien się pospieszyć z poszukiwaniem. I jeszcze przenosimy się do chińskiego Ningbo, gdzie trwa finał siatkarskiej Ligi Narodów. Idą łeb w łeb Polska i USA. Mamy teraz trzeci set, a w nim 22-23. W pierwszych dwóch 1-1.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: W pogodzie już dziś bez większych zmian, do końca dnia duże zachmurzenie w prawie całej Polsce, bo na południu pojawią się deszcze i burze. Przed tym też ostrzegają nas synoptycy. Jutro z kolei mamy powrót upału. Kto się będzie cieszył? Ten, kto lubi upał. 30 stopni na termometrach w Warszawie, 28 w Poznaniu. Najcieplej będzie na Podkarpaciu i na Śląsku. Tam nawet 33 stopnie, pochmurno, ale bez opadów.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Julia Chren, dzień dobry, minęła godzina 15. Szczególnie pozdrawiam tych, którzy właśnie obudzili się po piątkowej imprezie. Słabe wieści są takie, że już niewiele czasu zostało wam na regenerację, bo powoli koniec weekendu, ale na razie o tym nie myślmy. Na razie o muzyce. Rosie i Bruno Mars za chwilę.

David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Słuchacie Radia Vox FM, a teraz wasza kalendarzynka, bo mamy niedzielę, 2 sierpnia. Wschód słońca dzisiaj 4:58, a zajdzie o 20:25. To oznacza, że dzień trwa 15 godzin i 30 minut i jest, uwaga, dłuższy od najkrótszego o prawie 8 godzin. Przecież to jest cały dzień pracy. Tyle słońca nam zabiorą. Ja się nie zgadzam.

0: Remedy i Maurice Close to You za nami w Vox FM w rytmie hitów. Mam też na dzisiaj dobre wieści dla rodziców. 2 sierpnia to oznacza, że za miesiąc będzie 2 września. Chyba już wiecie, co chcę powiedzieć, bo 1 jest rozpoczęcie roku, czyli 2 wasze dzieci będą już w szkole. Vox
1: FM. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Naukowcy

0: Wszyscy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama. Vox FM.
5: Vox FM robi lata.

Holy moly, Shoty Friend. Ja wiem, że kusi, ale pamiętajcie, że jak jesteście w samochodzie, to najważniejsze jest, aby dbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich, a zatem śpiewać tylko jak jesteście w tym pojeździe sami. Dobrze? Ja wiem, że z Vox FM nie da się nie śpiewać, dlatego dalej będziemy wam dobrze grać.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello, Señorita. Nie da się do tej piosenki nie pokręcić bioderkami. Wiem coś o tym. Julia Hren, bardzo Wam dziękuję. Zbliżamy się do godziny 16, zatem ja się żegnam i słyszę się z Wami już jutro, punkt 6 w pierwszej zmianie.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mam do Ciebie ważne pytanie. Czy pamiętasz czasy, gdy sieć służyła do łowienia ryb, a profil miało się tylko na zdjęciu u fotografa? Tak, to doskonale się składa. Nie? To jeszcze lepiej. Już 7 sierpnia na żywo od 20. Puls Kabaret łączymy pokolenia. Tylko w Pulsie. Najzabawniejszy wieczór tych wakacji. Dobry żart nie pyta o PESEL, ale bawi każdego. Widzimy się już 7 sierpnia w Pulsie. Puls Kabaret na żywo od 20.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia. El compressor. Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Reklama.
13: Policjant i napastnik w szpitalu trafili tam po wczorajszej interwencji. Ukraiński atak na rosyjskie centrum logistyczne, a Elbląg stał się stolicą europejskiego triatlonu. Jest 16. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A na początek zwycięstwo polskich siatkarzy. Polacy pokonali Amerykanów 2-3 w meczu w ramach Ligi Narodów. Trzecie miejsce wcześniej zdobyli już po raz pierwszy w historii Słoweńcy. Postrzelony napastnik jest w szpitalu. Trafił tam też ranny policjant. Podczas wczorajszej interwencji dotyczącej awantury domowej w Trzciance w Wielkopolsce mundurowi zostali zaatakowani przez jednego z mieszkańców, mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
14: Przedmiotem przypominającym maczetę, jeden z tych policjantów, którzy brali udział w tej interwencji, został zraniony w rękę. Ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika.
13: Na miejscu przez wiele godzin pracowali śledcze. Kolejny atak na rosyjskie centrum logistyczne Wildberries. Ukraińcy zaatakowali w obwodzie samarskim. O szczegółach nasz reporter Ołych Biłecki.
15: Pod atakiem ukraińskich dronów okazał się kolejny centrum logistyczne handlowego giganta Wildberries. Do zderzenia doszło w obwodzie samarskim w odległości powyżej 1000 km od granicy z Ukrainą. Na miejscu wybuchł pożar, a dronowy atak już potwierdził właściciel tych zakładów. Centrum logistyczne został otwarty w 2025 roku. Miał on około 130 tysięcy metrów kwadratowych, co pozwalało rozmieścić tam do 120 milionów towarów. Ministerstwo Obrony w Moskwie twierdzi, że w ciągu ostatniej doby rosyjska obrona powietrzna rzekomo zestrzeliła 1158 ukraińskich dronów. Z kolei strona ukraińska potwierdza swoją działalność w okolicach Saratowa, na wojskowym lotnisku Engels oraz w obwodzie kałuskim. Kijów, Ołech Biłecki.
13: Sztuczna inteligencja z nowymi zasadami. W życie wchodzi ustawa wdrażająca w Polsce unijny AI-Act. Nowe przepisy mają wspierać rozwój sztucznej inteligencji, ale też zapewnić kontrolę nad jej wykorzystaniem, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
8: Ustawa o sztucznej inteligencji ma wspierać innowacyjność, ma wspierać polskie firmy, ma wspierać polski biznes. Ma zachęcać polskie firmy do tego, żeby chciały korzystać ze sztucznej inteligencji i szybko ją do swojej działalności implementowały.
13: Nadzór nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji sprawować będzie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Ma rozpocząć działalność jeszcze w tym roku. Uwaga na upały w górach. W pierwszym tygodniu sierpnia znów prognozowane są wysokie temperatury, co może stanowić poważne zagrożenie dla turystów. Uważać powinny zwłaszcza osoby z problemami kardiologicznymi, radzi Rafał Mikler, ratownik TOPR.
12: Zalecamy, żeby wychodzić wcześniej rano, kiedy ta temperatura jeszcze nie jest tak wysoka. Trzeba mieć odpowiednie picie, najlepiej jak to są napoje izotoniczne i nawadniać się, cały czas się nawadniać, robić przerwy, unikać takiej ekspozycji na słońce.
13: A dziś do końca dnia trzeba też uważać na burze. W powiecie tatrzańskim obowiązuje dziś ostrzeżenie pierwszego stopnia. Rusza policyjna akcja Speed. Od jutra kierowcy mogą spodziewać się wzmożonych kontroli na drogach. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na prędkość, ale będą też badania trzeźwości. Przypomnijmy, że według nowych przepisów za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę w terenie zabudowanym grozi utrata prawa jazdy. Policyjna akcja Speed potrwa do 9 sierpnia. To jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych tego roku w Polsce. W Elblągu trwają Mistrzostwa Europy w triatlonie. Są tu najlepsi zawodnicy z kontynentu, zapewnia organizator Marcin Florek z Labu Sport Polska.
16: Praktycznie cała Europa przyjechała do Elbląga. Szczególnie liczymy na bardzo dobry występ Roxany Słupak.
17: 750 metrów pływania, 20 km jazdy na rowerze i 5 km biegu.
18: Roxana Słupek. Na pewno jest to trasa wymagająca. Finisz w centrum miasta, no to jest coś pięknego.
13: A w Elblągu walczy ponad 300 zawodników z 30 krajów Europy.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Pochmurno do końca dnia, ale padać będzie tylko i wyłącznie w południowej i południowo-wschodniej części kraju. No i tak jak słyszeliście, w górach dzisiaj uważajcie, bo pojawią się burze. Z kolei jutro, no to już wracają upały i to tak na całego. 28 stopni będzie w Wielkopolsce, 30 w Lubuskiem, 33 nawet w południowej, właściwie w całym pasie południowej Polski. Nad morzem będzie 24, tam też pojawią się chmury, ale bez opadów deszczu.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
11: Oh my God.
10: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
13: A branżowe rankingi potwierdzają.

0: Allocation. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Reklama.
3: W

0: Autopromocja. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
12: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Reklama.

0: Agencja.
1: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
0: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
2: To tam słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
3: Do czego by mi się przydał?
2: Pod pomidorki.
4: Agnieszka, ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
2: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
11: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6

złotych dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Kaufland do dzisiaj pakuje w torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland!
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody,

0: relaks czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i

0: Z Great Brands.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Reklama.

0: autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
0: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl.

0: to promocja. Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca.

0: aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Cześć, tu Michał Paszczyk. Mam do ciebie ważne pytanie. Czy pamiętasz czasy, gdy sieć służyła do łowienia ryb, a profil miało się tylko na zdjęciu fotografa? Tak? To doskonale się składa. Nie, to jeszcze lepiej. Już 7 sierpnia na żywo od 20:00 Puls Kabaret łączymy pokolenia. Tylko w Pulsie. Najzabawniejszy wieczór tych wakacji. Zero polityki. 100% prawdziwego życia. Dobry żart nie pyta o PESEL, ale bawi każdego. Widzimy się już 7 sierpnia w Pulsie. Puls Kabaret na żywo od 20:00.
4: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Reklama.
7: Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla Was DJ Harris.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM. Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: Słuchaj od 6 w Vox FM.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja.
0: Trzy, dwa, jeden. DJ Harris in the

0: Express, DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM.
0: Już teraz. Już teraz. Przed wami. Przed wami. DJ Harris. Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend. Jest imieza.
2: Jest imieza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej z...

0: dziennie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja.

0: I choćbyś upadł na kolana, to dobrze wiesz, że nadchodzi co?
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Tak jest, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy jesteście w robocie, czy może macie wolne, to mam nadzieję, że jest wszystko git i jesteście gotowi na kolejne spotkanie z Marcinkiem, które właśnie teraz rozpoczynamy. Grając na waleta! Boogie to przed nami, będzie też Margaret i pojawi się też Englishman. Marcinek, witam was! Razem z pewnością damy sobie radę.

0: Englishman 2021, czyli kawałek, przy którym wszystkie krowy mówią: muszę do roboty wstać, dużo mleka dać, żeby gospodarz był szczęśliwy. No właśnie, załogo, mam nadzieję, że wy też jesteście szczęśliwi. Koniecznie pochwalcie się, gdzie jesteście, co robicie. 609-869-869, ten numer doskonale znacie i SMS-y do Marcinka wypisujecie. Co robicie, gdzie jesteście? No bo to jest nasz wspólny, nocny program, którym zawsze się chwalimy i wspieramy, niezależnie czy do roboty mamy, czy może jesteśmy na urlopie. No ja co prawda z tego urlopu wróciłem już tydzień temu, więc do roboty jestem już przystosowany, ale nie jest łatwo. Poniedziałek to nie jest łatwy dzień, ale z pewnością dajemy sobie radę, prawda? No jest nocka, hajs trzeba robić, no i zawsze jakoś wychodzi. Także chwalimy się, co robimy, a tradycją nocnego programu stało się to, że ja pierwszy tutaj na listę obecności się wpisuję, no to podpisuję: Marcinek jestem, informując was, że ja w ten weekend kupiłem taką fajną huśtabeczkę za 100 z pewnego portalu aukcyjnego, bo ta poprzednia, na której siedziałem, to się nagle tak załamała i było po temacie, ale udało mi się taką fajną dorwać. Pojechałem, kupiłem, skręciłem, no i dalej można się huśtać, z tym, że ten pan sprzedawca na początku był taki miły, powiedział: no tutaj panu zapakuję, a na koniec powiedział: no to niech pan już jedzie, bujaj się. No ja nie wiem, o co mu chodziło.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Może o to, że ta huśtawka ma takie fajne dodatkowe sprężyny. Co prawda trzeba było je przesmarować, ale teraz chodzą idealnie. Wy też mam nadzieję, że chodzicie idealnie. 609-869-869, dajcie znać, gdzie jesteście, a ja gram Knockout jak dynamit, to przed nami

0: 19 minut po północy to Sarsa, tęskno mi za przeszłością.
1: Cześć Marcinek, tu Marcinek z przeszłości.
0: Siema.
1: Powiedz mi, kiedy tego grilla będziemy palić, bo ja jestem głodny.
0: No to skoro moja przyszłość pyta mnie o grilla, to jestem ciekawy, co na to przyszłość. Trochę się w czasie pogubiłem, lista obecności już za chwilę. A na tą listę ktoś, kto pali grilla, też się wpisał. No za chwilę zobaczymy kto, bądźcie z nim.

0: 30 minut po północy, a my sobie jedziemy tym Ferrari, nie tracąc czujności.
1: A Marcin powiedział,
0: że nadchodzi nasza lista obecności. Ten, kto z nami jest, melduje się pod 609 2x8 6 9, a ja potem robię verification, education i sprawdzam, co tam u was dobrego słychać. A tak się składa, że tej nocy jest z nami Adaś z Ursynowa. Siemaneczko, Adaś. Jest Monika. Dzień dobry, super rozpoczęcie. Nowa muza, miło się słucha. No tak, Monika, mamy nową playlistę, taką letnią. Vox FM robi lato. Oczywiście, Monika, fajnie, że pochwaliłaś. No i oczywiście dzięki, że jesteś razem z nami. Jest też Michał. Marcinku, melduje się nocny taksówkarz z tej strony w klimatyzowanym aucie, ponieważ wszyscy wiedzą, jaki mamy klimat. No, dokładnie tak. Ja dzisiaj sobie ustawiłem na 16 stopni i troszkę jest tu zimno. Troszkę pokasuję, więc chyba sobie tę klimę podkręcę, żeby nie było żadnego przypału. Z pewnością też przypału nie ma u Bronka. Ja w swojej ciężarówce teraz w okolicy Drezna. No to lustereczko dla ciebie, bracie. Podróżuj bezpiecznie, dojeźdź do celu, zarób hajs i oto właśnie w temacie chodzi. Wiesiu dopytuje z kolei o skarpetki, które miały być, a ich nie ma. Spokojnie, Wiesiu, będą. Jak nie będzie, to napisz za tydzień pod 609 2x8 6 9 i rozwiążemy temat. Jest też, są też pozdrowienia z Inowrocławia. U nas brak zasięgu, tylko online was słuchamy. No tak, jak nie ma zasięgu FM, to pamiętajcie, że nasza aplikacja Vox FM jest dla was dostępna, gdziekolwiek tylko jesteście. Odpalacie, słuchacie i jesteście razem ze światem, z muzyką w rytmie hitów. Jest też Jarek, cześć, Marcin melduje się. Dzisiaj akurat prowadzę 9-tonowy wózek widłowy, gdzie kabina podnosi się wraz z operatorem na 10 metrów.

0: to, bracie, dotykasz, można powiedzieć, prawie chmur. Tam też jest muzyka, fajnie, że jesteś z nami. Uważaj na siebie, żebyś za tydzień też do roboty przyszedł i słuchał razem z nami muzyki. Jest też Dawid Driver. No to Dawid, bezpiecznie jedź, tylko bez latania bokiem. Ja wiem, że lubisz, ale no wiadomo, służbowa fura, trzeba uważać. Chyba że jest dobre ubezpieczenie, no to wtedy podróżuj, bracie, jak chcesz. Jest też Szymon, fajny gość. Dzisiaj, Marcinku, 3 godziny na rowerze jeździłem i 77 km zrobiłem. Potem był grill ze znajomymi. No to ja myślę, Szymon, że powinno być odwrotnie. Najpierw grill, a potem spalanie. No, ale tutaj wiadomo, że grill to jest coś, co powinno być z nami, no w sumie zawsze.
1: A Marcin powiedział,
0: że sprawy grillowe po prostu uwielbiam. I wiem, że wy też. Ja bym mógł grillować cały rok, no. To jest fantastyczne. Taka karkubeczka w styczniu, no, smakuje idealnie. Lombard, droga pani Stevie, to muzycznie nam smakuje zawsze. David Guetta, to za chwilę.

0: życia smak.
1: Czym jest życia smak, to zaraz się dowiemy, bo napisał do nas Radek z taką miłosną wiadomością. Siemanko Marcinku, właśnie jadę do mojej dziewczyny domu, by pogadać z jej mężem. Czy nie powinienem dorzucić się do rachunków, jak dowiedziałem się, że jest mężatką? Jechać czy nie? No wiesz co, bracie, no nie mam pojęcia, jak ten temat rozwiązać, no ale myślę, że możesz pojechać, no. Wycieczka jakaś w nocy musi być, temat przemyślisz, no, z tymi rachunkami, no to nie wiem, no. Jak to jest jakiś prosty rachunek, to spłacisz, to że jak się okaże, że mają kredyt na 20 lat. Gdyby ktoś tak o mnie dbał, to bym do roboty nie musiał iść.
2: Jak się cię

0: To Fly High w Vox FM, a my robimy fly i lecimy z tą robotą. Jest z nami Karol z Kieszkówki, który pozdrawia. Jest Ula ze Szczecina, która mówi, że noc szybko mija. Jest ekipa z piekarni. Panie Marcinku, powoli robota idzie, pomalutku, ale idzie. Wysyłamy ciepło, no ja to ciepło czuję, szczególnie od tych pączków. Szczególnie, że te wasze są po prostu fantastyczne. Chociaż bułeczki też są idealne, chlebek też fajny, pieczecie i z pewnością się tym chlebkiem kiedyś poczęstuję. Pod 609-869-869 przyszła też specjalna prośba.
1: Witajcie panowie z Nocnej Zmiany, pójście coś bardziej wesołego. Dziewczyna ze mną zerwała, bym pośpiewał do czegoś. Dzięki.
0: Jak ja cię, bracie, rozumiem. No z dziewczynami tak jest, no, ale coś czuję, że miłość na ciebie czeka. Fiesta Latina, gramy.

0: Nowator powiedział dzień dobry, bo minęła godzina pierwsza, czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Dajcie głośniej.
1: Podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zaczynamy od wielkiego sukcesu polskich siatkarzy. Biało-czerwoni po raz drugi zdobyli złoto Ligi Narodów. Po zaciętej walce pokonali reprezentację USA 3-2. Brąz wywalczyła ekipa siatkarzy ze Słowenii. Greckie służby zarządziły ewakuację kolejnych regionów w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami. Śmierć w ciągu ostatnich dni podczas walki z żywiołem poniosło tam 3 strażaków. Najnowsze informacje z Grecji zbiera nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, gdzie sytuacja jest najbardziej poważna?
2: Od kilku dni strażacy walczą z ogniem na terenie Beocji, Attyki i na wyspie Kefalonia, gdzie minionej nocy zapalił się las. W gaszeniu ognia nie pomaga silny wiatr, który rozprzestrzenia płomienie w błyskawicznym tempie i uniemożliwia w wielu miejscach akcję gaśniczą z powietrza. Z pomocą greckiej straży pożarnej przybyły jednostki wysłane przez Francję i Rumunię. W ostatnich godzinach wydano jednak kolejne ostrzeżenia i nakazy ewakuacji dla obszarów na wyspie Kefalonia, wzywając mieszkańców do ewakuacji w kierunku miasta Argostoli. Kilka tysięcy osób ewakuowano dziś też w regionie Attyki, po tym jak potężny pożar z okolic Porto Germeno przesuwał się w stronę Megary i rozległej strefy przemysłowej tego miasta. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Dla dobra świata odwołałem uderzenie na Iran, ogłosił w niedzielę nad ranem Donald Trump. Prezydent USA zgodził się na wstrzymanie ognia pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. W zamian Iran ma otworzyć cieśninę Ormuz i zakończyć działania związane z programem nuklearnym. Państwo Izrael przyłącza się do mnie w tym zobowiązaniu, dodał w swoim internetowym wpisie Donald Trump. Kolejny atak na rosyjskie centrum logistyczne Wildberries. Ukraińcy zaatakowali w obwodzie samarskim. O szczegółach nasz reporter Ołych Biłecki.
3: Pod atakiem ukraińskich dronów okazał się kolejny centrum logistyczne handlowego giganta Wildberries. Do zderzenia doszło w obwodzie samarskim w odległości powyżej 1000 km od granicy z Ukrainą. Na miejscu wybuchł pożar, a dronowy atak już potwierdził właściciel tych zakładów. Centrum logistyczne został otwarty w 2025 roku. Miał on około 130 tysięcy metrów kwadratowych, co pozwalało rozmieścić tam do 120 milionów towarów. Ministerstwo Obrony w Moskwie twierdzi, że w ciągu ostatniej doby rosyjska obrona powietrzna rzekomo zestrzeliła 1158 ukraińskich dronów. Z kolei strona ukraińska potwierdza swoją działalność w okolicach Saratowa, na wojskowym lotnisku Engels oraz w obwodzie kałuskim. Kijów, Ołech Biłecki.
1: W wiadomościach teraz wracamy do kraju. Tragedia na gdańskich działkach. Nie żyją 2 osoby. Jeszcze przed przybyciem straży z płonącego obiektu ewakuowały się 2 kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie doznały oparzeń i podtruły się dymem, mówi Jacek Jakubczyk ze Straży Pożarnej.
4: W trakcie prowadzonych działań gaśniczych ujawnili w piwnicy obiektu 2 ofiary śmierci.
1: Na gdańskich działkach nie żyją 2 osoby. Jeszcze przed przybyciem straży z płonącego obiektu ewakuowały się 2 kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie doznały oparzeń i podtruły się dymem, mówi Jacek Jakubczyk ze Straży Pożarnej.
4: W trakcie prowadzonych działań gaśniczych ujawnili w piwnicy obiektu 2 ofiary śmierci.

0: teren po ugaszeniu został przekazany policji, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
1: Później do szpitala trafiła też 86-letnia kobieta z objawami przedzawałowymi. Okoliczności niedzielnego pożaru bada teraz policja. Śledczy znaleźli już wszystkie fragmenty rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonie na Lubelszczyźnie. W sobotę służby wróciły do Tarnawy, by odnaleźć jeszcze jeden zagubiony element pocisku. O szczegółach nasz reporter Maciej Kurek.
2: Jak podała w sobotę wieczorem prokuratura okręgowa w Lublinie, śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Rzecznik prasowy lubelskiej prokuratury Marcin Kozak poinformował, że szczegółowa laboratoryjna analiza elementów odnalezionych podczas czwartkowych oględzin miejsca upadku rakiety wykazała konieczność wznowienia prac. Śledczych wspierał specjalistyczny sprzęt do głębokiego skanowania. Teren zabezpieczała żandarmeria wojskowa. Prokurator przekazał, że powtórne oględziny okolic miejscowości Tarnawa Kolonia zostały zakończone i jak dodał, poszukiwany obiekt odnaleziono i zabezpieczono na potrzeby prowadzonego śledztwa.
1: A przypomnijmy, prokuratura okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Czy Polacy są przygotowani na zagrożenia militarne? To sprawdzał wrocławski Safety Project, który organizuje ćwiczenia z obrony cywilnej, mówi jego prezes major Jarosław Stelmach.
3: Polacy odpowiadają wprost, obawiamy się ataku rakietowego, ataku dronowego, obawiamy się wojny. To faktycznie jest czasami nawet i połowa respondentów. Polacy bardzo wysoko też oceniają te inicjatywy, które miały miejsce w ostatnich latach, jak właśnie poradnik bezpieczeństwa, czy w ogóle powołanie systemu ochrony ludności, to, że wreszcie zaczęliśmy inwestować jako państwo w schrony.
1: Polacy często wskazywali, że brakuje im czasu, by przyswoić wiedzę na temat postępowania w przypadku zagrożeń, dodaje major Stelmach.
3: Najpopularniejszą odpowiedzią jest to, że nie mają czasu. Brakuje nam czasu na bezpieczeństwo, brakuje nam czasu, żeby nad tym poradnikiem się pochylić, żeby z rodziną przećwiczyć, żeby wykonać czynności przygotowawcze w zakresie zasobów. Drugą odpowiedzią jest oczywiście brak środków.
1: A Safety Project przypomina też o stronie gdziesieukryć.pl, gdzie znajduje się lista dostępnych schronów. 27 września mieszkańcy Krakowa pójdą do urn. Na ten dzień premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta miasta. Decyzja pojawiła się dopiero 2 miesiące po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Trzeba było czekać na prawomocne oddalenie zażalenia w sprawie tego głosowania i ostateczne uznanie przez sąd, że było ważne. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa, Michał Drewnicki, mówi o zamierzanym opóźnianiu wyborów.
4: Dla mnie była rzecz skandaliczna, że poprzez różnego rodzaju sztuczki procedury prawne nie szanuje się wyroku wyborców, mieszkańców Krakowa. Natomiast finalnie dobrze się stało, że sąd potwierdził, że referendum było ważne.
5: Cały ten proces protestów wyborczych jest procesem zgodnym z prawem. Natomiast trzeba doprowadzić do takiej konstrukcji przepisów, żeby takie procesy szybko zamykać, sprawnie zamykać, ale oczywiście zgodnie z zasadami demokracji.
1: Dodaje kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Monika Piątkowska. Walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedziało już kilkanaście osób. 17-latkowie dobrze radzą sobie za kierownicą. Od marca osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzamin zdają skuteczniej niż starsi kandydaci. Na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy czeka 17-letni Michał.
6: Wybieram się na studia. Dobrym pomysłem było to, żeby mieć już prawo jazdy. Za miesiąc mam 18 lat i teraz są wakacje, więc w sumie to idealny czas, żeby rozpocząć naukę na prawo jazdy. Podliczę dni do końca szkoły, żeby zacząć prawo jazdy właśnie. Jest lekki stres, da się to garnąć. I przede wszystkim trzeba dużo ćwiczyć.
7: Ale dobrze się czujesz za kierownicą?
6: Póki co to tak.
1: Część nastolatków bardzo dobrze radzi sobie za kierownicą, uważa instruktor jazdy Leszek Kozioł. Zaznacza jednak, że nie każdy 17-latek jest wystarczająco dojrzały, by prowadzić samochód.
8: W sumie każdy jest inny.
7: Pan jest za tym, żeby tak młodzi kierowcy zaczynali już kurs?
8: No i tak i nie. Ja bym chciał, żeby każdy, zanim pójdzie, miał rozmowę z psychologiem i psycholog, żeby określił, czy on już jest taki dojrzały, czy się nadaje, czy czuje tą odpowiedzialność, tą presję, że są inni uczestnicy ruchu, że nie jest sam właśnie, żeby określił, czy już psychicznie dojrzał.
1: Ministerstwo Infrastruktury podało, że w ciągu 3 miesięcy ponad 73% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B. To wynik wyraźnie lepszy niż w pozostałych grupach wiekowych. Niepełnoletni kierowcy do ukończenia 18 roku życia mogą prowadzić samochód wyłącznie w Polsce i muszą jeździć w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Nowy sprzęt ratowniczy trafi do województwa łódzkiego. To dzięki ponad milionowi złotych z budżetu obywatelskiego. Doposażone zostanie 5 jednostek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, mówi marszałek województwa Janna Skrzydlewska.
9: Te środki zostaną przeznaczone na zakup łodzi, kładów, samochodów, kajaków ratunkowych i innego specjalisty.

0: elektrycznego mniejszego sprzętu, a także zostaną wydatkowane na szkolenie, tak aby ratownicy mieli jak najwyższe kwalifikacje.
1: Nowe wyposażenie usprawni patrole i akcje ratownicze, dodaje prezes WOPR-u w Radomsku Łukasz Berlanka.
2: Dzięki podpisanej umowie dzisiaj trafi do nas w najbliższym czasie łódź motorowa z silnikiem zaburtowym oraz płat w pełni wyposażony.
1: Samorząd województwa przeznaczył również 20 tysięcy złotych na remonty i przeglądy sprzętu będącego już na wyposażeniu jednostek. A w Zakopanem trwa walka o remont chodnika. Górale z ulicy Walkosze narzekają na sposób jego wykonania. Okazuje się, że w większości chodnik liczy około metra szerokości, a w jednym miejscu zwęża się do zaledwie 40 centymetrów. Zdaniem mieszkańców to efekt braku zgody jednego z nich na usunięcie ogrodzenia.
3: Jeżeli poliki są bite według pasu drogowego, dlaczego pas drogowy na przykład nie idzie tak, jak powinien być wytyczony, no są takie zwężenia?
4: Teraz to wygląda po prostu beznadziejnie. My jesteśmy co? Nie jesteśmy mieszkańcami?
3: Uważamy, że płot jest w pasie drogowym. Jednego obowiązuje pas drogowy, a drugiego nie?
5: Nie wiem, w czym jest rzecz, no bo po prostu urzędnicy zrobili, co zrobili, jak zrobili, no i myśmy się zgodzili, co poprosili, to się zgodzili. A niestety sąsiedzi są, jacy są, tu jest na nas nalot, a ja przecież nikomu nic nie wziąłem, to jest moja własność.
6: Jesteśmy w pasie drogowym, więc na tyle, ile pozwala nam tutaj szerokość pasa drogowego, no w tym obszarze są prowadzone te roboty.
1: Dodaje Agnieszka Święte z Urzędu Miasta w Zakopanem. Mieszkańcy nie zgadzają się z wytyczeniami geodetów. Domagają się nowego pomiaru pasa drogowego i wyprostowania chodnika. Odnotowali ponad 57 tysięcy zgłoszeń. PKP podsumowuje 8 lat funkcjonowania tzw. żółtych naklejek na przejazdach kolejowych, mówi Przemysław Zieliński z biura prasowego spółki.
7: Od czerwca 2018 roku ponad 4200 razy wprowadzono ograniczenia prędkości i polecenia ostrożnej jazdy maszynistów, a ponad 1800 przypadka, aby uniknąć wypadków, wstrzymano całkowicie ruch pociągów. To wszystko są dane z systemu żółtej naklejki.
1: Niewielkie żółte naklejki znajdują się przy rogatkach. Zawierają trzy istotne informacje, dodaje zawiadowca kolejowy Krzysztof Wejner.
8: Jest tam numer skrzyżowania, czyli numer przejazdu, który jest nam niezbędny dla właściwej i szybkiej lokalizacji miejsca. Numer 112 dla uruchomienia służb ratunkowych oraz numery dyspozytora zakładowego linii kolejowych.
1: System żółtych naklejek działa już od 2018 roku. Ponad 0,5 miliarda złotych na modernizację zbiornika Dzierżno-Duże. Dzięki tym pieniądzom Wody Polskie uszczelnią i wzmocnią konstrukcję obiektu. Nasza inwestycja uchroni przed powodzią sporą liczbę mieszkańców Śląska i Opolszczyzny, mówi Lidia Hoffman z Wód Polskich.
9: Zabezpieczy jednocześnie obszar o powierzchni ponad 1400 hektarów. Dzięki tej inwestycji przywrócimy pełną sprawność techniczną zbiornika, ograniczymy ryzyko awarii zapory w przyszłości, a mieszkańcy Doliny Kłodnicy zyskają większe bezpieczeństwo w obliczu coraz częstszych ekstremalnych zmian pogodowych.
1: Modernizacja zbiornika

0: 100 hektarów. Dzięki tej inwestycji przywrócimy pełną sprawność techniczną zbiornika, ograniczymy ryzyko awarii zapory w przyszłości, a mieszkańcy Doliny Kłodnicy zyskają większe bezpieczeństwo w obliczu coraz częstszych ekstremalnych zmian pogodowych.
1: Modernizacja zbiornika.
0: Większe bezpieczeństwo w obliczu coraz częstszych ekstremalnych zmian pogodowych.
1: Modernizacja zbiornika.

0: do ceny z tej samej doby zeszłego roku jest o 20% wyższa. To jest znakiem ewidentnie nadstandardowego popytu.
1: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Po 15 się zacznie. No i po 15 się zaczęło. Zawsze to jest tak, że ten początek lipca jest dużo słabszy.
2: Sierpień zawsze jest ciutkę lepszy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu i mniej więcej do 20 sierpnia taki gorący okres będzie trwał.
3: Dodaje Emilia Glista, która pomaga hotelom i pensjonatom w poszukiwaniu klientów. Kto więc ma plan na pobyt w górach w sierpniu, a nie ma jeszcze rezerwacji, to powinien się pospieszyć z poszukiwaniem.
4: I to niezależnie, jaka jest pogoda. Bo jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu będą spodziewane w Opolu. Reszta kraju bezdeszczowa i w miarę ciepło. 19 stopni pokażą termometry w Krakowie, Rzeszowie, Lublinie i w Zakopanem. 15 stopni w Koszalinie, Szczecinie i Gdańsku, a 11 w Suwałkach. W dalszej części dnia będzie słonecznie i ciepło. 31 stopni zobaczymy w centrum i na południu. Ale myślę, że niezależnie jaka jest pogoda, to ptak da sobie radę. O ile nie kłamie...
5: Nocna zmiana z Vox FM.
4: A tak się składa, że za chwilę poszukamy tego kłamczucha, bo wystartuje nasza zabawa Kto tu kłamie, która dzisiaj jest związana z ornitologią. A więc wróbel, dudek i kanarek, żuraw, dzięcioł, zięba, Marek? Ten Marek to tak do rymu pasowało. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM.

No i jak tam załogo? Robota idzie? No i dobrze. Bo okazuje się, że mamy jeszcze jedną robotę do wykonania. Mianowicie będziemy tropić ornitologicznego kłamcę. Pośród tych kłamczuków jest Marcin, Marcinek i Miros, którzy będą kłamać w sprawie, no właśnie, ptaków przyrody. Zaraz się przekonamy, bo my kłamczuków nie lubimy. Za to słodycze kochamy. Golec Orkiestra to przed nami, a zaraz będzie piękny hit Op Op Na Na Na Na, czyli miejsce 14 notowania Best Lista Vox FM. Same nowości w Vox FM. Wszystko jest możliwe.

0: zmiana.
1: Nocna zmiana.
0: Nocna zmiana z Vox FM.
2: Załogo, teraz sprawy mają się tak. Za chwilę startuje nasza zabawa Kto tu kłamie, więc proponuję wbić w swój telefon numer 6098698869, bo tego kłamcę zaraz dorwiemy!

0: Elektryczne gitary, człowiek z liściem na głowie. Pytanie, czy liścia powinien dostać nasz dzisiejszy ornitologiczny kłamczuch.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was. A więc wybierzmy się teraz do woksowego parku, w którym będziemy patrzeć na ptaki i szukać kłamczuszka. A więc sprawdźmy, czy będzie nim Marcin?
2: Wróble żyją w dużych stadach i stale ze sobą rozmawiają, głośno ćwierkając pod oknami.
0: A może jednak to Marcinek kłamie? Papugi posiadają unikalne zdolności do naśladowania dźwięków, w tym ludzkiego głosu. A może jednak to Miros kłamie?
3: Nie kłamie, tylko chcę powiedzieć, że ja na ptakach się znam, bo nie jednego w życiu już widziałem!
4: Daj spokój!
3: No tak, dlatego doskonale wiem, że koguty i kury nie potrafią latać. Wiem, że chciałyby, ale nie potrafią.
1: Kto tu kłamie?
5: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609, 2x8, 69. W tym momencie zdejmuję tak zwanego co? No kagańca, dokładnie tak, kagańca. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy jest ornitologicznym oszustem. Czy będzie to Marcinek? Czy będzie to Miros? A może będzie to jednak Marcin? 609, 2x8, 69. W tym momencie linia jest otwarta, nikt jeszcze nie dzwoni, więc proponuję wpisać ten numer w swój telefon, zadzwonić i powiedzieć, żeby już więcej kłamstw nie było, żeby nikt nie kłamał. 609 869 869. Gadżety Vox FM są do wygrania, więc proponuję się w tym momencie dodzwonić. Halo, halo, kto jest z nami?
6: Siemanko, no zadzwoniłem taki.
0: Siemaneczko, z kim mam przyjemność jeszcze raz?
6: Z Michałem.
0: Cześć Michał, jak ci mija noc, bracie? Gdzie jesteś, co robisz?
6: Za kierownicą standardowo.
0: Słuchaj, czy ty jesteś osobą, która zna się na ptakach?
6: Sam jestem posiadaczem tego ptaka.
0: A no właśnie, dlatego wiedziałeś, kto tej nocy jest oszustem. To znaczy, wiesz czy nie wiesz, kto kłamie?
6: Wydaje mi się, że to chyba Marcinek był.
0: No niestety nie, tej nocy oszukał nas Miros, ponieważ powiedział, że kogut i kura nie potrafią latać. Ale spokojnie, nagrody

0: Do Excited nie unikaj! Panie Mirosie!
1: Co?
0: Odpowiedzialności za to, że okłamuje pan całą Polskę w sprawie kur!
1: A widziałeś kiedyś latającą kurę?
0: Koguta widziałem.
1: No to nie to samo! A wiesz, że kura bez koguta nie zniesie jajka?
0: Naprawdę?
1: Tak!

0: temacie kur Monika przysłała ciekawostkę. Domowe kury latają tylko na krótkie odległości, ale ich dziki przodek kurban kieba świetnie lata, żyje w lasach i dżunglach Indii oraz Azji Południowo-Wschodniej, a noce spędza na drzewach. No ten to ma robotę, no przynajmniej też w noc, tak samo jak my. Załogo, ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie jakiegoś znajomego, który też pracuje na noc, no to gorąco polecam. Muzyka w rytmie hitów jest dla nas wszystkich. Dołączajcie do załogi. Bardzo prosty sposób. Wystarczy z nami być w każdy poniedziałek od północy do drugiej w nocy. Był z wami Marcinek. Trzymajcie się. Cześć. A przydam wiadomości zaraz po nich. Love Generation. Bądźcie z nami, bo to wydarzy się już za momencik.
1: Podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zaczynamy od wielkiego sukcesu polskich siatkarzy. Biało-czerwoni po raz drugi zdobyli złoto Ligi Narodów. Po zaciętej walce pokonali reprezentację USA 3-2. Brąz wywalczyła ekipa siatkarzy ze Słowenii. Greckie służby zarządziły ewakuację kolejnych regionów w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami. Śmierć w ciągu ostatnich dni podczas walki z żywiołem poniosło tam 3 strażaków. Najnowsze informacje z Grecji zbiera nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, gdzie sytuacja jest najbardziej poważna?
2: Od kilku dni strażacy walczą z ogniem na terenie Beocji, Attyki i na wyspie Kefalonia, gdzie minionej nocy zapalił się las. W gaszeniu ognia nie pomaga silny wiatr, który rozprzestrzenia płomienie w błyskawicznym tempie i uniemożliwia w wielu miejscach akcję gaśniczą z powietrza. Z pomocą greckiej straży pożarnej przybyły jednostki wysłane przez Francję i Rumunię. W ostatnich godzinach wydano jednak kolejne ostrzeżenia i nakazy ewakuacji dla obszarów na wyspie Kefalonia, wzywając mieszkańców do ewakuacji w kierunku miasta Argostoli. Kilka tysięcy osób ewakuowano dziś też w regionie Attyki, po tym jak potężny pożar z okolic Porto Germeno przesuwał się w stronę Megary i rozległej strefy przemysłowej tego miasta. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Dla dobra świata odwołałem uderzenie na Iran, ogłosił w niedzielę nad ranem Donald Trump. Prezydent USA zgodził się na wstrzymanie ognia pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. W zamian Iran ma otworzyć